of cotton silk. The great unknown, I'm in another time zone.

0: fuck that fuck bitch. That bitch.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Czułem w półmroku tkwi. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

robiący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

nie będzie ulewa, ani oberwanie chmury. Lepiej niech to będzie lekki deszczyk. Mrzawka, kapuśniaczek,

0: szydło nowe.
1: Wysionęło ogniem, wyfruwały śmieci. No i najważniejsze, żeby straszyć dzieci.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Minęła godzina 7. Martyna Chuderska i Zosia Montowska. Witamy serdecznie.

Nieproszona chmura i pies pan kracy na dobry początek. No, te chmury, które pojawiły się dzisiaj nad Polską, deszczowe, burzowe, no nie wszyscy zadowoleni. Sprawdzimy za momencik z Zosią pogodę, będzie wiadomo, co, gdzie się będzie działo. Ja już nie chcę mówić, że podobno w górach śnieg i kilka pierwszych centymetrów. No, niektórzy się pewnie cieszą, bo przecież wśród słuchaczy Polskiego Radia dzieciom mamy wielu wielbicieli zimy. 5,5 minuty po godzinie 7 zaglądamy dziś do kalendarza, 21 dzień września. No, ktoś powiedziałby, ach, taka zwyczajna data, poniedziałek, wrzesień, cóż tu może się ciekawego zadziać. A proszę Państwa, my mamy dzisiaj piękne święto związane z odznaczeniem, jakie dzieci przyznają dorosłym. Bardzo ważne. Od wielu, wielu lat, 21 września, mówimy o Orderze Uśmiechu. To jest jedna z najcenniejszych nagród. Na pomysł nadawania takiego orderu wpadła w 1968 roku redakcja Kuriera Polskiego, a w 1979 roku to odznaczenie miało już rangę międzynarodową. Dzisiaj w poranku opowiemy Wam o historii Orderu Uśmiechu, troszeczkę o osobach, które ten order zdobyły. Opowiemy też o tym, jak można order nadawać, co trzeba zrobić, żeby osoba, która jest bliska naszemu sercu, taki właśnie order dostała. 22 645 20 55 to jest numer telefonu do studia. Gdybyście chcieli w tej sprawie albo w jakiejś innej ważnej się wypowiedzieć, może coś się wydarzyło spektakularnego w weekend, to jesteśmy tutaj z Zosią na posterunku do godziny 9. Można do nas też napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Będzie można dzisiaj zdobyć zaproszenia do teatrów. Trochę się rozkręcamy teatralnie, bo i nowy sezon, i nowe premiery. Między innymi w Teatrze Lalek Gulliver wyczekiwana Kocia Szajka. No, ci, którzy uwielbiają tę serię Agaty Romaniuk, pewnie już zacierają łapki i zastanawiają się, czy te koty w Gulliverze będą wyglądały jak narysowane przez panią Malwinę Hajduk. No, zobaczymy, zobaczymy. Na pewno będziemy gościć twórców Kociej Szajki i to nie jest jedyna premiera w warszawskich teatrach, bo Doktor Dolittle podobno już wpadł do Teatru Lalka w Warszawie. No, a my w tym tygodniu dużo będziemy mówić o filmie, bo dziś, 21 września, startuje też Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i oczywiście odsłona Gdynia dzieciom. Wiele fantastycznych produkcji, ale także warsztaty, spotkania z artystami. Polskie Radio Dzieciom do Gdyni się wybiera. W piątek i w sobotę audycje specjalne. O wszystkim będziemy Wam oczywiście opowiadać. Za moment sprawdzamy pogodę. 7:30, rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie. Będziemy ćwiczyć, a jakże, poranna gimnastyka, czyli chronimy kości od starości. Piosenki w zamian za propozycję śniadaniową i gość. Gość po godzinie 8 w poranku, a będzie nim pan Marek Michalak, który jest kanclerzem kapituły Orderu Uśmiechu. Więc zapraszam bardzo serdecznie do słuchania, do współtworzenia naszej porannej audycji, no i oczywiście do dzielenia się

oczek mży. Czy pada, czy nie pada, kto potrafi odpowiedzieć mi?

0: pogoda.
1: Jak tu mówić o pogodzie w poniedziałek, żeby zachować resztki optymizmu? Tydzień zaczyna się od ochłodzenia. Pochmurna i deszczowa aura. W wielu regionach przelotne opady deszczu i burze. Ponadto silny, porywisty wiatr, który może dać się we znaki mieszkańcom części kraju. A ile stopni? Już sprawdzamy, proszę Państwa, wszystko opowiadamy. No, pochmurno, deszczowo, to i owszem, ale będą też większe przejaśnienia, to tak chciałabym dodać, a propos tego, co powiedziałam wcześniej. Przelotne opady deszczu we wschodniej części kraju. Suma tych opadów może sięgnąć około 10 mm. Gdzie burze? No, praktycznie wszędzie, z wyjątkiem południowego zachodu. Na północy podczas burz chwilami intensywniejsze porywy wiatru, a termometry wskazywać będą od około 10 cm na Podhalu. Trzymamy się tego słowa około, może będzie więcej. Przez 14 na wschodzie, 16 nad morzem, do 17 na zachodzie kraju, a chłodniej wysoko w górach, gdzie w Tatrach i na Babiej Górze pojawią się, powiem to bardzo szybko, opady śniegu. W Tatrach miejscami pokrywa śnieżna może zwiększyć się około 10 cm. Wiatr umiarkowany, okresami silny i porywisty z kierunków północno-zachodnich i zachodnich. Na północy i na zachodzie będzie wiał z prędkością do 65 km na godzinę, na wschodzie do 70, a na wybrzeżu początkowo nawet do 80 km. Czyli ci, którzy mieszkają na Pomorzu, a przede wszystkim w Trójmieście, niech nie chadzają po plaży, jak wieje 80 km na godzinę, tylko pójdą do kina. Bo mamy przecież fantastyczny festiwal od dziś i trzeba korzystać. W nocy podobno zachmurzenie nadal będzie duże, choć nie zabraknie przejaśnień. No i tego się trzymamy.
2: Jak wygląda wiatr, bardzo chciała.

Ania Broda zadała kilka pytań. Można sobie wyobrazić, jak wygląda wiatr. Może ktoś będzie chciał narysować. 16 minut po godzinie 7. Dzisiaj Dzień Orderu Uśmiechu. Jedno z najważniejszych odznaczeń na świecie. Odznaczenie, które dzieci przyznają dorosłym. A wszystko zaczęło się, drodzy słuchacze, dawno, dawno temu. No, Orderu Uśmiechu nie byłoby, gdyby nie było Jacka i Agatki. Kto pamięta taki duet, taką parę? Zapytajcie koniecznie rodziców, a może nawet dziadków, czy pamiętają. Dawno, dawno temu, w latach 60. ubiegłego wieku, wiecie, że nie było wtedy kolorowej telewizji, nie było kablówki, nie było komputerów. No, nie każdy miał komputer, no na pewno nie każdy miał telefon. Nie było pilota, żeby można było skakać z kanału na kanał i wybierać sobie coś ciekawego do obejrzenia. Wieczorem na czarno-białych ekranach telewizorów można było oglądać Dobranockę. I w Dobranocce tej występowały dwie kukiełki, dziewczynka i chłopiec, Agatka i Jacek. Ten duet odgrywał różne śmieszne scenki i dzieciom w tamtych czasach program bardzo się podobał. No i pewnego razu pewna znana, wspaniała pisarka, pani Wanda Chotomska, autorka książeczek dla dzieci, która wymyślała historyjki z Jackiem i Zagadką, spotkała się z chorymi dziećmi w szpitalu rehabilitacyjnym w Konstancinie pod Warszawą. Jak to na spotkaniach autorskich z dziećmi, dużo, dużo się rozmawia, często o treści książek konkretnych autorów, no i w tym przypadku było podobnie. Pani Wanda rozmawiała o zwariowanych przygodach Jacka i Agatki, no i wtedy jeden z chłopców powiedział, że on to by chętnie Jacusiowi dał jakiś medal albo order. No i o tej propozycji pani Wanda pamiętała. No i od tak pewnego dnia mimochodem w wywiadzie udzielonym z okazji 5. rocznicy ukazywania się w telewizji programu o Jacku i Agatce wspomniała o tym. Ten wywiad był wydrukowany w numerze gazety. Gazeta nosiła tytuł Kurier Polski, no i to był rok 1967.

pewna dziennikarka, która przeprowadzała ten wywiad, pani Zofia Zdanowska, pomyślała, że to marzenie chłopca i to zdanie, które wtedy padło, jest jednak ważne. No i może trzeba by było coś z tym zrobić. Powiedziała o tym kierownikowi działu łączności z czytelnikami, bo taki dział wtedy istniał, panu Włodzimierzowi Karwanowi, a pan Włodzimierz wpadł na pomysł, żeby stworzyć takie dziecięce odznaczenie. No bo dlaczego dzieci nie miałyby nagradzać dorosłych? Dzieci wiedzą, kto jest ich prawdziwym przyjacielem, kto okazuje im serce, kto daje im radość. No i uznano, że to jest bardzo dobry pomysł. O tej propozycji pani Wanda Chotomska wspominała już wcześniej, no i tak narodziła się idea Orderu Uśmiechu. Wszystkim dziennikarzom Kuriera ten pomysł bardzo się spodobał, bo miał to być order nadawany przez dzieci. Więc należało też dzieci zapytać, jak pewnie się domyślacie, czy chcą mieć taki order i jak order sobie wyobrażają. No i później w telewizyjnej Dobranocce Jacek i Agatka opowiedzieli, że jest taki pomysł stworzenia orderu, który nadawałyby tylko dzieci i tylko tym dorosłym, których uznają za swoich najlepszych przyjaciół. I jeżeli taka propozycja się spodoba, to niechaj dzieci wezmą udział w konkursie na projekt Orderu Uśmiechu i wyślą listy do redakcji Kuriera Polskiego. No i wtedy wszystko się zaczęło, bo redakcja była zasypana masą korespondencji. Poczta dostarczała i dostarczała ogromne wory listów. Ciekawa jestem, czy zgadniecie, ile tych listów przyszło do redakcji. No to może takie pytanie na rozgrzewkę. 22 645 20 55. 21 minut po godzinie 7. To czekam na pierwszą rozmówczynię bądź rozmówcę, którzy się do mnie dodzwonią i spróbują zgadnąć, ile listów od dzieci przyszło wtedy do redakcji Kuriera Polskiego.

Oj, chyba trudno wam się dzisiaj obudzić. 23,5 minuty po godzinie 7. No nie dziwi mnie to. Komu dzisiaj chciało się wstać z łóżka? Oj, chyba niewiele osób wstawało dzisiaj rześko.

lekko o poranku, chociaż tak piękny weekend za nami i słoneczny. No a dziś wietrznie i deszczowo. Ja muszę wam się przyznać, że nie śpię już od 4 rano. Obudził mnie wiatr i deszcz i trudno było zasnąć. No jestem ciekawa, czy wy już wstaliście? 22 645 20 55. Padło pytanie o liczbę listów, jaka przyszła do redakcji w związku z orderem uśmiechu. Wiemy, jak order uśmiechu wygląda, bo to takie uśmiechnięte słoneczko. A jestem ciekawa, czy wy mielibyście ochotę przyznać komuś taki order i kto by to był? Po pierwsze, a po drugie, gdybyście mieli stworzyć sami projekt takiego orderu, to jakby wyglądał. Więc zapraszam bardzo serdecznie do rozmów, do telefonowania, no i do wygłaszania swoich opinii. Czy taki order to ważne odznaczenie? No i tak jak pytałam wcześniej, komu taki order byście przyznali? Czekamy na pierwsze telefony. Będzie dzisiaj szansa zdobycia także zaproszeń do teatru, więc proszę o czujność, przede wszystkim mieszkańców Białegostoku. Tu puszczamy do was oko. No i zapraszamy do telefonowania. No a skoro mowa o orderze uśmiechu, to pani Majka Jeżowska zaśpiewa piosenkę bardzo na miejscu i adekwatną do tematu.

0: że my wiemy, kto kocha nas. Taką piękną piosenkę zaśpiewała pani Majka Jeżowska, która, no, ma to ważne odznaczenie. Została kawalerem Orderu Uśmiechu. Jest wśród wielu, wielu osób odznaczonych. Odznaczone osoby to artyści, to także pisarze, ale i lekarze. No, osoby, które zajmują się bardzo różnymi dziedzinami. Wśród kawalerów uśmiechu jest też Tove Jansson, Astrid Lindgren. Na pewno dzisiaj pan Marek Michalak o tym także będzie po godzinie 8 opowiadał. A jeżeli chodzi o piosenkę zatytułowaną Uśmiechnięty Order, to tekst do tej piosenki napisała pani Barbara Kościuszko. Piosenka znalazła się na płycie Kochaj czworonogi w 1996 roku. No i warto o tej piosence pamiętać, oczywiście nie tylko 21 września w Dniu Orderu Uśmiechu. 7:30 na zegarach, co oznacza, proszę Państwa, że będziemy zapraszać teraz wszystkich dorosłych do wzięcia udziału w naszej porannej zabawie. Nasza poranna zabawa, czyli
1: rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Zapraszamy. Jestem bardzo ciekawa, czy dorośli słuchacze Polskiego Radia Dzieciom śpią, czy już wstali. Drodzy Państwo, proszę nie zwlekać, tylko wybierać numer telefonu do studia 22 645 20 55. Czekają niespodzianki, czekają krasnoludki, bo choć na razie siedzą cichutko, to gwarantuję, że w studiu są już od godziny 7. No brakuje tylko Państwa. Dzieci chyba śpią, no ale rodzice? Za moment się przekonamy. 22 645 20 55.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pani Kasia już wstała, jak się cieszę. Dzień dobry, pani Kasiu. Zniknęła, no nie wiem, no nie mogę. No co tu się dzisiaj dzieje? Albo śpią, albo nam giną słuchacze na linii telefonicznej. Gdzieś nam się zawieruszyli. Dobrze, że krasnoludki są. Dobrze, że ja tu mam takie wsparcie. I Zosia jest. Wszystko będzie dobrze. 22 645 20 55. Może się zaraz odnajdą. Taką mam cichą nadzieję. A może będzie i tak, że ktoś skorzysta z tej okazji i spróbuje dodzwonić się ponownie. I może to nie będzie pani Kasia.

0: to nigdy nie wiadomo, kto wskoczy na linię telefoniczną. No dobrze, sprawdzamy. Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Pani Kasiu, to pani?
1: Tak, jesteśmy z powrotem.
0: Uff, jak się cieszę. Gdzie wy mi tam zniknęliście? Gdzie wy podróżujecie teraz?
1: Przez przypadek ktoś nam się rozłączyło, podróżujemy do szkoły.
0: Ach, no tak. W drodze to różne rzeczy się czasami wydarzają. A po jakim mieście podróżujecie?
1: Po Łodzi.
0: Po jakim, przepraszam? Po Łodzi.
1: Po Łodzi.
0: Ach, po Łodzi. No dobrze. Pada tam u was w Łodzi?
1: Nie. Prawie pada, deszcz wisi w powietrzu. Mm-hmm.
0: Oj, u nas to tak lało w nocy i wiało, że ho, ho.
1: U nas też wieje.
0: No cóż, no takie uroki września, prawda? Trochę słońca, trochę deszczu. Trzeba się pogodzić. Co zrobić? No ale spróbujemy wam rozjaśnić ten poranek poniedziałkowy. Jak wam się dzisiaj wstawało?
1: Chyba dobrze.
0: Dobrze, no słyszę tam Basię, Wojtka na pokładzie. Jest nieźle. Dzisiaj Dzień Orderu Uśmiechu, więc uśmiechamy się od samego rana. Parę minut temu zapytałam na antenie i nie uzyskałam odpowiedzi, więc to będzie też pytanie do was, a przede wszystkim do pani Kasiu, związane z tym czasem, kiedy Order Uśmiechu powstawał. No bo oczywiście odznaczenie jest przyznawane przez dzieci dorosłym, ale sytuacja była bardzo ciekawa, bo w związku z tym, jak ma Order Uśmiechu wyglądać, to zorganizowano konkurs dawno, dawno temu i do redakcji Kuriera Polskiego przychodziła korespondencja od dzieci. No i poczta dostarczała wielkie wory listów. No i teraz spróbujcie odgadnąć, ile, dodam, tysięcy listów było. To może tak. Powiem, że widełki są takie między 10 a 50 tysięcy, a można się pomylić o 20. Może być tak?
1: Dobrze.
0: No spróbujcie. Ile to może być tysięcy? Zosia, pilnuj mnie z tą matematyką, bo wiesz. Tak, pani Kasiu?
1: Mi się wydaje, że 30 parę.
0: 30 parę, mówi Wojtek. No, muszę przyznać, że Wojtku, zmieściłeś się tutaj w granicy błędu. Brawo. Było ich trochę więcej. A spróbujcie zgadnąć ile, jak trochę więcej. Wojtek mówi 35 tysięcy, tak?
1: Ile by tu? 40.
0: No jeszcze troszeczkę, dodajcie.
1: 45.
0: Ja troszkę mniej.
1: 42 tysiące.
0: A trochę więcej?
1: 43.
0: I jeszcze troszkę?
1: 44.
0: No i pięknie. 44 tysiące listów. Jestem ciekawa, ile dni czytanie listów i przeglądanie zajęło redakcji? 44 tysiące, to jest bardzo dużo. No i w tych wszystkich listach oczywiście dzieci popierały pomysł Orderu Uśmiechu i pisały, rysowały, jak order powinien wyglądać. A waszym zdaniem, jak powinien wyglądać, gdybyście wy byli projektantami? Podoba wam się taki, jaki jest? Takie słoneczko, czy coś tam byście dodali?
1: Może być uśmiechnięte słoneczko.
0: No i takie właśnie jest. Mamy uśmiechnięte słoneczko. Czyli te pomysły po latach są bardzo podobne. Gratuluję wam, moi drodzy. Wysyłamy niespodziankę do Łodzi w takim razie. Dobrego dnia wam życzymy. I jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, to oczywiście zachęcamy do pozdrowień.
1: Bardzo dziękujemy. Kogo pozdrawiamy?
2: Panią Dziecko
1: i panią Basię ze szkoły numer 44 w Łodzi, do której chodzi Basia i Wojtek. To jest szkoła imienia Jana Mola. Pozdrawiamy serdecznie. I kogo jeszcze, Basia?
2: Lewandowskie, która pracowała w tej szkole.
0: Dobrze. A pani Kasiu?
1: No ja chyba pozdrawiam całą redakcję Polskiego Radia z Dziecią, która mówiła nam.
0: Dziękuję.

0: i Krasnoludzki przesyłamy bliżacie już wszystkie z Łodzi, z wiecznej Łodzi.
1: No dziękujemy pięknie. Bezpiecznej podróży wam życzymy. I przyjemności dzisiaj dużo. Dużo tam sobie zaserwujcie. Do wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

43 minuty po godzinie 7. Order uśmiechu, małe słoneczko, to odznaczenie ma dzisiaj swoje święto. No i myślę, że wszyscy, którzy tym orderem zostali odznaczeni, wszyscy, którzy są zaangażowani w to piękne przedsięwzięcie, które zaczęło się dawno, dawno temu. Mówiliśmy o tym, że poczta dostarczała do redakcji Kuriera Polskiego listy. We wszystkich dzieci popierały pomysł orderu, pisały, rysowały, jak order powinien wyglądać. No, najwięcej osób chciało, żeby był w kształcie słońca albo serca. No, jury miało bardzo trudne zadanie, twardy orzek do zgryzienia. Przewodniczącym był wybitny rysownik, pan Szymon Kobyliński. Przeglądano projekty, no i wybierano, proszę państwa, taki projekt, który mógłby posłużyć za wzór dla orderu. No i najbardziej wtedy spodobał się ten wymyślony przez 9-letnią

wówczas Ewę Chrobak z Głuchołazów, przedstawiał Uśmiechnięte Słoneczko. No i taki właśnie po dziś dzień mamy Order Uśmiechu. No a potem zaczęły napływać wnioski. Wnioski, w których dzieci zgłaszały swoich kandydatów do Orderu Uśmiechu. Trzeba było oczywiście wnioski przeczytać.

I wtedy też pierwszą przewodniczącą tej kapituły została wybrana, uwielbiana zarówno przez dzieci, jak i dorosłych, pisarka Ewa Szelburg-Zarembina. No i na jesieni 1968 roku odbyło się posiedzenie kapituły, na którym w imieniu dzieci przyznano po raz pierwszy to odznaczenie. Wyróżnionym osobom przysługiwał tytuł kawalera Orderu Uśmiechu, a kawalerem z legitymacją numer 1 został wtedy profesor dr Wiktor Dega, światowej sławy chirurg, ortopeda z Poznania, któremu dzieci zawdzięczały zdrowie, nieraz i życie. Uratował tysiące dzieci. I to była pierwsza uroczystość. Uroczystość jest organizowana po dziś dzień i ta ceremonia też wygląda wspaniale. O tym, jak przebiega, będziemy Wam dzisiaj jeszcze opowiadać. A ja chciałabym zapytać, komu Wy wręczylibyście takie odznaczenie? Czy jest taka osoba, którą uwielbiacie, do której macie zaufanie, którą bardzo cenicie i uważacie, że taki order powinna nosić dumnie? 22 645 20 55. W tej chwili już 46 minut po godzinie 7.

11 minut w tej chwili zostało do godziny 8. Obiecałam niespodzianki. Już za chwileczkę pierwsza z nich w postaci podwójnego zaproszenia do Białostockiego Teatru Lalek. Zaproszenie na 26 września, czyli na najbliższą sobotę na godzinę 16. I to będzie opowieść, którą wymyślił dawno, dawno temu Hans Christian Andersen. A na scenie ta historia pojawiła się dzięki Robertowi Jaroszowi. Baśni Andersenowskich znamy całkiem sporo, a ja mam nadzieję, że uda wam się odgadnąć, jaki jest tytuł spektaklu i baśni zarazem. Za chwileczkę usłyszycie bardzo charakterystyczny śpiew pewnego ptaka.

Kto to tak nam ćwierka i śpiewa o poranku? 22 645 20 55. Ten tytułowy ptak słynie z wyjątkowego śpiewu, który cechuje się tym, że nigdy nie powtarza raz zaśpiewanej melodii. Jego pieśni wciąż się zmieniają i za każdym razem rozpalają serca słuchaczy. 22 645 20 55. Zapraszam do telefonowania. Być może już wiecie, o jakiego ptaka chodzi. A ja w zamian oddam podwójne zaproszenie do Białostockiego Teatru Lalek na 26 września na godzinę 16. Jeszcze raz podkreślam, że zachęcam przede wszystkim do telefonowania słuchaczy z Białegostoku albo z okolic.

0: Ela z panem Piotrem się do nas dodzwonili. Dzień dobry.
1: Tak jest. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Piotrze. Cześć, Elu.
1: Ela, głośniej.
2: Dzień dobry.
0: No, dzień dobry. Witam cię, moja droga. Czy tobie udało się rozpoznać, co to za ptaszek tak ładnie śpiewa w poranku? Jak myślisz, co to może być?
2: Słowik,
0: tak. Można się naprawdę zasłuchać. Poprosi, krasnoludki się zasłuchały, dobrze, ale już możecie zagrać Eli fanfary, naprawdę. No pięknie, jesteś znawczynią ptasich głosów, Elu. Słowik zaśpiewał i o Słowiku będziesz mogła zobaczyć opowieść w białostockim Teatrze Lalek. Bardzo się cieszę. A ty zaglądasz czasami do tego teatru? Czy jeszcze nie byłaś?
2: Byłam.
0: Ach, już byłaś. Podobało ci się?
2: Tak.
0: Ja byłam raz tylko w białostockim Teatrze Lalek już dawno, dawno temu, ale też mi się bardzo podobało.
2: Ja niedawno byłam w przedszkole.
0: A, byłaś razem z grupą, tak?
2: Tak.
0: Mhm. A pamiętasz, co to była za historia? O czym?
2: Tak. Te dziewczynki się śmiały z jednej dziewczynki, a jeden chłopak się śmiał
0: o żeby. O, ciekawe. Nie pamiętam, znaczy zastanawiam się, co to może być za tytuł, ale to ja sobie poszukam w takim razie.
2: To chyba lęk.
0: O lwie?
1: Lęka, tak?
0: Ach, Lenka! Ach, to jest Lenka. Ja słyszałam o tym spektaklu, ale jeszcze go nie widziałam. Polecasz, Elu? Podobał ci się?
2: Tak, fajnie.
0: Mhm. No to bardzo ci dziękuję za taką wspaniałą polecajkę i cieszę się, że mogę oddać tobie.
2: Jeszcze jakoś magicznie się otworzyły pudła.
0: Coś podobnego. No w teatrze to się dzieją różne rzeczy. To fakt.
2: Magiczne.
0: Ciekawe, czy będzie tak magicznie na Słowiku. Jak będziesz chciała, to zadzwoń do nas po obejrzeniu spektaklu w przyszłym tygodniu i opowiedz, czy było magicznie, czy nie. Dobrze?
2: Dobrze.
0: Pozdrawiam cię cieplutko, gratuluję ci zdobycia zaproszenia. A ty chcesz kogoś pozdrowić?
2: Chcę, a jeszcze ja chodzę na basen przed kolą.
0: Chodzisz na basen w przedszkolu? Naprawdę?
2: Tak.
0: Ale czy to znaczy, że macie basen w przedszkolu, czy wsiadacie na przykład do autokaru albo do autobusu i jedziecie na basen?
2: Nie, my mamy blisko pla zabaw. Jeden do przedszkola i jeden poza przedszkolem. I ten poza przedszkolem trzeba troszeczkę przejść i obok tego placu zabaw, to jest nie do przedszkola, to tam obok jest basen.
0: Ach.
2: Więc nie jedziemy autobusem.
0: Ach, rozumiem. Rozumiem. Lubisz chodzić na basen? Jesteś zadowolona?
2: Tak, tak. A ja na początku zjechałam ze zjeżdżalni i zanurkowałam od razu.
0: No tak, jak człowiek zjeżdża ze zjeżdżalni, to musi uważać, żeby tam, jak wpada do wody, nie zanurkować. Ale jak słyszę, to tobie się chyba podobało.
2: Troszkę do nosa mi wleciała woda, bo ja miałam tylko na oczy okulary. Tak je tylko pozwoliły.
0: Jasne.
2: Żeby nie zajmować to chwila.
0: Jasne, rozumiem. Ale nie przestraszyłaś się?
2: No nie.
0: No to dobrze.
2: Dopiero kiedy trafiłam do wody, to zamknęłam buzię. Ale wtedy nie chciało mi do buzi.
0: Ale jesteś dzielna, Elu?

0: No brawo dla ciebie.
1: Jeszcze nurkowałam bez zatkanego nosa.
0: Pięknie. Oj, chyba musimy jakąś audycję basenową przygotować i będziesz wtedy ekspertką. Pomyślę o tym. Pozdrawiamy cię cieplutko. A chcesz kogoś ty pozdrowić jeszcze na koniec?
1: Za chwileczkę. Jeszcze ja sama nurkowałam, a sama się wynurzałam bez niczego ruszania.
0: A potrafisz już troszkę pływać?
1: Już trochę, już umiem pływać, tylko wolno bardzo.
0: Och, na wszystko przyjdzie czas. No to pięknie, to pięknie. To ja ci życzę sukcesów basenowych w takim razie. A kogo pozdrowimy?
1: Chcę pozdrowić tatę, mamę, siostrę albo brata, którego będę miała. I jeszcze wujka, ciocię, moich dwóch ciotecznych braców i babcię jedną i drugą babcię i trzecią babcię i dwóch dziadków.
0: I my wszystkich pozdrawiamy. O nikim nie zapomniałaś, naprawdę. Gratuluję takiej... No dziękujemy pięknie. Takiej przytomności umysłu gratulujemy o poranku. Wszystkiego dobrego.
1: I całe radio dzieci.
0: No dziękujemy ci, Elu, pięknie. Dużo słoneczka wam życzymy tam w Białymstoku. Do usłyszenia, pa, pa.
2: Dziękujemy, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Nic, Michaś.
5: I Smok Adaś
6: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
5: Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda.
7: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
8: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
5: Będzie przygodowo. Michasiu, Wicelon, Wicelon, ster prawo, prawo.
8: Prawo, ster na prawo.
7: I oczywiście smacznie.
8: Na jazdce trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
6: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
7: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
6: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
9: Do szkoły!
7: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
3: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Już minęła godzina 8. Martyna Chuderska i Zosia Montowska dzisiaj na posterunku. Witamy was bardzo serdecznie. Dziękuję za pierwsze wiadomości, które do nas przychodzą. Czy imieninowo można poprosić o piosenkę dla wiernego słuchacza? No panie Mateuszu, pani Anno, zawsze. Mateuszu, wszystkiego dobrego. Ściskamy, wysyłamy dużo uśmiechu i dobrej energii do Szczecina. A piosenka, no mam pewne podejrzenia. Mam nadzieję, że trafię.

0: imieninowo piosenka pofrunęła do Mateusza. Mateuszu, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Niech ci się pięknie ten tydzień zacznie. 6 minut po godzinie 8. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Takie wspaniałe święto i tak piękne odznaczenie. Będziemy o nim rozmawiać dziś z kanclerzem kapituły Orderu Uśmiechu, panem Markiem Michalakiem, który już zmierza powolutku do studia Polskiego Radia Dzieciom. Ale zanim pan Marek usiądzie przy jednym z radiowych mikrofonów, to proszę państwa, my się musimy troszkę jednak rozgrzać, bo jak widzę, tych telefonów dzisiaj nie ma wiele od was, co oznacza, że chyba jesteście niewyspani. Więc pora na...
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Tak jest, pora na poranną rozgrzewkę. A jak poranna rozgrzewka, to potrzebny nam trener albo trenerka. 22 645 20 55. Zestaw 3 ćwiczeń. No i proszę nas może oszczędzić trochę w poniedziałek. Nie wiem, co to będą za ćwiczenia, jest wyzwanie. No jakoś spróbujemy sprostać. Będziemy liczyć, będziemy się starać, więc zapraszam już teraz do składania propozycji.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Dzisiaj ćwiczymy z Frankiem i z panią Klaudią. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak wam dzisiaj mija poranek?
3: Dobrze.
2: Bardzo przyjemnie. Jesteśmy po śniadaniu, szykujemy się do szkoły.
1: Ach, to bardzo się cieszę. Macie jeszcze chwilkę na ćwiczenia poranne?
3: Tak.
1: No dobrze. Franku, to ja się już przygotowuję. Jakie ćwiczenie proponujesz na początek?
3: 10 brzuszków.
1: 10 brzuszków. No dobrze. Zosiu, 10 brzuszków. Musisz się przygotować. No, a kto? Przepraszam. Przecież sama nie będę ćwiczyć. Ja już odsuwam krzesełko. Franku, czy ty będziesz liczył? Będziesz liczył? Tak? A mama jest gotowa na te 10 brzuszków?
4: Tak.
1: Dobrze, pani Klaudio, no jakoś damy radę, tak? Będziemy się wspierać. Ja wprawdzie nie mam jeszcze materacyka w studiu, ale trudno.
4: Jeden.
1: O, poczekajcie, bo muszę przybrać pozycję. No, już, zaczynamy. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery.
4: Pięć.
1: Tak, sześć.
4: Siedem.
1: Osiem. Dziewięć.
4: I dziesięć.
1: Ja już zrobiłam. Wspaniale. To teraz proszę o drugie ćwiczenie. Jaki masz pomysł, Franku?
3: Pięć pajacyków.
1: Bardzo jesteś łaskawy, dziękuję. Zosiu, no bardzo cię proszę, robimy 5 pajacyków i mama Klaudia też, tak?
4: Tak.
1: Dobrze, to pani Klaudio, jest pani gotowa?
4: Tak, jest.
1: Franku, liczymy. 1, 2, 3, 4 i 5. Jest sukces. I ostatnie ćwiczenie.
4: Dziesięć podskakiwań.
1: Podskoki. Cudownie. No to podskakujemy. Na dwóch nogach czy na jednej?
4: Na jednej.
1: Na jednej. Prawa, pięć lewa.
4: Na
1: A pięć na jednej, pięć na drugiej. No dobrze. Dobrze, musi być raz, równowaga.
4: Pięć.
1: No, wspaniale. Franku, a ty też ćwiczyłeś?

0: Tak.
1: A mama?
0: Też, razem, wszystko.
1: Pani Klaudio, jak się pani czuje?
0: Zaraz już jesteśmy rozbudzeni.
1: Od razu lepiej, prawda? To jest zasadnicza różnica. Brawa dla was. Nam się. Wszystko nam się udało. Krasnoludki też rozgrzane. Jesteście wspaniali. Bardzo wam dziękuję za rozgrzewkę. Chcecie kogoś dzisiaj pozdrowić?
2: Kogo pozdrowić?
3: Tatę, dziadka, babcię, pradziadka, prababcię, całą moją klasę.
1: Tak.
3: I całe Polskie Radio Dzieciom.
1: Pięknie, dziękujemy Franku, życzymy ci słonecznego dnia, no po takiej rozgrzewce to można zaczynać dzień. Do usłyszenia, pa pa.
2: Dziękujemy bardzo, do widzenia.

0: w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawił się zapowiadany gość, pan Marek Michalak. Dzień dobry, panie Marku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak pan się ma dziś w tak pięknym dniu?
1: Nie no, bardzo dobrze, to wspaniały dzień, uśmiechnięty, bo to jest z jednej strony Dzień Orderu Śmiechu, a z drugiej strony Międzynarodowy Dzień Pokoju. Tego pokoju nam tak bardzo potrzeba, więc trzeba o nim przypominać.
0: To prawda, a dzieci mają taką i wielką intuicję i moc i zmieniania też świata i dorosłych. No i to odznaczenie tak ważne, przyznawane dorosłym przez dzieci od wielu, wielu lat. No pan też odznaczony tym orderem.
1: No i bardzo dumny z tego powodu. Wśród różnych odznaczeń to jest mi najbliższe sercu, bo faktycznie jury, które człowieka promuje do tego odznaczenia, jest wyjątkowo krytyczne i wyjątkowo... Mhm.

0: takie autentyczne, więc i to odznaczenie niesie za sobą nie tylko wspomnienia, ale także wyzwania.
1: Pamięta pan ten dzień?
0: Ale oczywiście. To był 1 czerwca 1994 roku w mojej rodzinnej Świdnicy, w rynku, w obecności prawie 10 tysięcy mieszkańców, na scenie. Ja przerażony, patrzący na ten wyciskany sok z cytryny przez ówczesnego kanclerza kapituły Orderu Śmiechu Cezarego Leżeńskiego i tylko patrzyłem, jak obok tego soku pojedynczo jedna pestka wpada, druga pestka, i tak sobie pomyślałem, że jak mi ta pestka w gardle utkwi, jak się zakrztuszę, jak prychnę, to nie będzie tutaj wielkiej imprezy, tylko będzie wielka wtopa. W ogóle nie człowiek nie myśli racjonalnie w takich sytuacjach, bo pestki z cytryny, każdy, kto kiedykolwiek dotykał pestkę, to wie, że ona jest taka śliska i ona się nigdy, nigdzie nie zatrzymuje, ją ciężko jest nawet złapać. A cały ceremoniał jest naprawdę uroczy.
1: Ja słyszałam, że to jest najsłodszy sok z cytryny.
0: I tak mówią w większości osoby, które ten sok piją podczas tej ceremonii. Faktycznie kwasu żadnego wtedy nie czuć. Człowiek jest skupiony zupełnie na czym innym, a jeszcze ta energia, radość osób dookoła, życzliwych, przyjaznych, tych, które wnioskowały o ten order, te, które przyszły kibicować przyszłemu kawalerowi czy damie orderu uśmiechu, powoduje to, że człowiek naprawdę nie myśli tam o kwasach, tylko myśli o tym, co dobre.
1: I pasowanie różą, prawda?
0: No i pasowanie różą to też jest taka symbolika, bo to zaczerpnięte jeszcze ze starych czasów, kiedy mieczem na rycerza się kogoś pasowało, a teraz różą na damę bądź kawalera Orderu Śmiechu. I to jest też ten moment, kiedy laureat składa przyrzeczenie. To jest ważne, bo to jest taki obrzęd przejścia do innego świata, na arenę dam i kawalerów Orderu Śmiechu, i przyrzeka, że na przekór wichrom i burzom będzie zawsze pogodny i radość dzieciom będzie przynosił. To ważne słowa.
1: No, to takie zobowiązanie do końca życia.
0: No i teraz przed kim? Przed dziećmi,
1: przed dziećmi,
0: które zaufały. Więc jeśli ktoś się temu przyrzeczeniu sprzeniewierzy, to nie będzie się dobrze z tym czuł.
1: Piękna ceremonia, od lat celebrowana. Zachęcamy was, żebyście zerknęli na stronę Światowego Orderu Uśmiechu, bo tam można przeczytać o historii. Dzisiaj przytaczaliśmy właśnie, czerpiąc z tej strony historię, sięgaliśmy czasów Jacka Jagatki, Wandy Chotomskiej, Kuriera Polskiego, tych stosów listów, jakie przychodziły wtedy do redakcji, kiedy pojawił się pomysł stworzenia orderu.
0: I to jest ciekawostka, bo tego nigdy już nie powtórzono w historii żadnego konkursu. 43 tysiące projektów, tak? Redakcja była zawalona papierami, a ówczesny szef kapituły, jury tego konkursu, Szymon Kobyliński, najpierw złapał się za głowę. Mówi, z takiej ilości nie da się wybrać jednego. To jest po prostu niemożliwe, więc usiedli z Wandą Chotomską i z innymi członkami tego jury i stwierdzili, że trzeba sobie pójść jakimś sposobem. I zaczęli segregować tematycznie. I tak, na prawo autoportrety, na lewo kotki, z drugiej strony pieski, ale okazało się, że najwięcej było uśmiechniętych słoneczek. I już wiadomo było, bo to były 3/4 tych projektów, to były uśmiechnięte słoneczki. Już wiadomo było, że trzeba z tego wybrać to jedno. I było takie jedno. Ta mała 9-letnia Ewa Chrobak z Głuchołaz na Opolszczyźnie namalowała niemalże jak bezpośrednio na medal. No, ale ona to robiła od talerzyka, od kubeczka, więc to miało swoje ramy, w których się trzymało. I nawet już wiele ci plastycy nie musieli w to ingerować, żeby powstał medal. I dobrze, że za dużo nie ingerowali, bo proszę zauważyć, że te promyczki, one bardzo charakteryzują tę rękę dziecięcą. Promyczki na Orderze Uśmiechu nie są równe. One są dłuższe, krótsze, grubsze, cieńsze. Gdyby to robił dorosły, ja mówię, to byłoby koło zębate. Wszystko byłoby prawa by lewej odpowiadała natychmiast, a dzieci mają wyobraźnię.
1: To prawda. Ja dziś pytałam naszych słuchaczy, jaki order by zaprojektowali, i zadzwonił do nas chłopiec, który powiedział, że to byłoby uśmiechnięte słoneczko. No. Chyba też nie wiedząc,

0: akurat, że taki, że order tak wygląda i to jest piękne.
1: Bo to się nie zmieniło.
0: To się nie zmienia, tyle lat minęło.
1: Aczkolwiek ciekawostka, bo to jest w naszej części geograficznej, to uśmiechnięte słoneczko tak się dobrze kojarzy i wszyscy go pragniemy i czekamy, ono krótko świeci, patrząc na długość roku. Ale w Afryce, pamiętam, dzieci mi tłumaczyły, że u nich słońce to nie zawsze jest to, co dobre, że słońce wypala, że oni to chyba by tam dodali trochę deszczu do tego słoneczka, żeby mieć to, co dla nich najbardziej radosne, więc
0: podróże trochę kształcą. Tak, no bo Światowy Order Uśmiechu. Dziś takie piękne święto, ale samo odznaczenie jest, ma właśnie taką światową rangę już od wielu, wielu lat przecież.
1: Tak, to nie bo jest to odznaczenie, które zostało dekretem sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych umiędzynarodowione w dziesięciolecie swojego istnienia, czyli to już prawie 50 lat temu, co oznacza, że jest jedynym na świecie odznaczeniem przyznawanym tylko i wyłącznie na wniosek dzieci i nigdy nie było inaczej, ale o randze międzynarodowej. Więc pomysł dziecięcy, polski patent, bo patent przecież polskich dzieci, choć dzisiaj Order Uśmiechu, trzeba też wyraźnie powiedzieć, on już nie jest tylko polski, on jest orderem dzieci całego świata i bądźmy z tego bardzo dumni. Zresztą jedna z amerykańskich gazet kiedyś napisała, w gazecie napisano, że Szwedzi mają swojego Nobla, Amerykanie mają swoje Oscary, a Polacy mają Order Uśmiechu.
0: Piękne to. Moi drodzy, do tematu Orderu Uśmiechu wracamy zaraz po krótkiej piosence. Jeżeli będziecie chcieli porozmawiać z panem Markiem, kanclerzem kapituły Orderu Uśmiechu, to oczywiście zapraszamy do telefonowania 22 645 20 55. Jestem bardzo ciekawa, kogo byście odznaczyli. Czy są takie osoby, których jeszcze nie ma wśród kawalerów i dam Orderu Uśmiechu, a którzy na to odznaczenie zasługują. Można do nas też napisać w tej sprawie na adres dzieci@polskieradio.pl. Pan Marek przyniósł dzisiaj niespodzianki. Niespodziankę w postaci książki pięknej o wielkich przyjaciołach dzieci. Tak, to zaraz będziemy do tej książki zaglądać, ale przyniósł też płytę. Ja o tej płycie wcześniej nie wiedziałam, więc bardzo dziękuję. Order od dzieci, serduszka. Mamy tutaj muzykę, piosenki. Jedną z tych piosenek znamy, ale tutaj jest całe bogactwo. A proszę parę słów powiedzieć, panie Marku, o tej płycie.
1: Oj, to lata temu. Zespół Dziecięcy Serduszka powstał w Świdnicy, w Centrum Przyjaźni Dziecięcej. Dzieci przez wiele lat bawiły się swoimi występami, śpiewem, tańcem. Występowały na różnych scenach. Miały swoje 5 teledysków w Telewizji Polskiej. Ale śpiewały o tym, co radosne, co miłe, co sympatyczne. I między innymi, ponieważ uczęszczały wszystkie do takiej placówki wsparcia dziennego imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu, nagrywały też piosenki o Orderze Uśmiechu. Stąd tam są piosenki takie jak Majki Jeżowskiej, jak Cezarego Leżeńskiego, jak Janka Wojdaka. No i ja też miałem przyjemność jedną napisać.
0: Wspaniale. Będziemy dzisiaj słuchać tych piosenek z płyty. Ale panie Marku, no apelowaliśmy o telefony.
1: I
0: oto mamy telefony, więc zaraz pana ubierzemy w nasze radiowe słuchawki, żeby pan doskonale słyszał i sprawdzimy, kto to się do nas dodzwonił. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Z kim my mamy przyjemność rozmawiać?
3: Mamy przyjemność rozmawiać z Niną.
0: Cześć, Ninko. I Ninie towarzyszy tata.
3: Tak jest.
0: A pana imię?
3: Nina, przedstawisz mnie?
2: Tata Paweł.
0: Tata Paweł. Dzień dobry, panie Pawle. No witamy was bardzo serdecznie. Chcecie porozmawiać z naszym gościem? Chcecie o coś zapytać?
2: Tak.
0: Bardzo proszę, Ninko.
2: A co to jest ten cały order?
1: Co to jest? No właśnie mówiłem przed chwilą, że to jest jedyne na świecie odznaczenie, które dorośli mogą otrzymać tylko i wyłącznie na wniosek dzieci. Czyli tu rządzą dzieci. One wskazują osobę, która może być wyróżniona tym wyjątkowym medalem z wizerunkiem uśmiechniętego słoneczka.
0: Nie słyszałaś, Ninko, wcześniej o tym orderze?

0: Dzisiaj słyszysz pierwszy raz, tak?
1: Być po wielkiej emocji, bo próbujemy się do was dzwonić już od paru miesięcy i...
0: I dzisiaj się udało.
2: I dzisiaj się udało, bo to magiczny czas.
0: To bardzo, bardzo się cieszę, że wam się udało. A z jakiego miasta do nas dzwonicie?
3: Katowice.
0: Katowice. Pozdrawiamy Katowice.
2: Pozdrawiamy Katowice i cały Śląsk.
0: Tak, tak. Mam nadzieję, że u was nie pada w Katowicach. Słuchajcie, a jest taka osoba, którą wy byście odznaczyli orderem uśmiechu?
2: Wy jak wy, ale Nina.
0: Nina może, tak. Nina, no tak, no przykro mi, panie Pawle, pan już, no co ja mogę powiedzieć, jest za dojrzały.
1: Pan po prostu bym miał, ale okej, przyjmuję.
0: Pan by miał. No dobrze, jakby się pan cofnął w czasie, był pan takim małym Pawłem.
2: A nawet większym, ale przed osiemnastką.
0: Tak.
1: O, okej. Ja miałem świetną nauczycielkę w nauczaniu początkowym klasy 1-3, pani Łucja Klimek i myślę, że w tą stronę bym poszedł. Może troszkę oczywistość, ale kogo nagradzać, jak nie osoby ze swojego kręgu.
2: Ale oczywiście, że tak. I to nie jest taka oczywistość, bo wcale tych wniosków o order uśmiechu dla tych wspaniałych nauczycieli, których mamy przecież tysiące, tak dużo nie przychodzi.
1: To prawda. A ty, Nina?
0: Order między innymi dostała Tove Jansson, autorka Muminków, prawda? Astrid Lindgren, Majka Jeżowska.
2: Anna Dymna, tak. Jurek Owsiak, papież Franciszek.
0: Pani Irena Sendlerowa.
2: Wanda Traczyk-Stawska.
0: Tak.
2: Wielu naprawdę znamienitych, wspaniałych osób, ale też w tym gronie są mniej znani powszechnie, no właśnie, nauczyciele i nauczania początkowego i późniejsi, nauczyciele akademiccy i lekarze i artyści, pisarze. No tak naprawdę chyba dzisiaj każdej profesji.
0: Będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiać o tym, jak zgłaszać osoby, o których sobie tak ciepło myślimy. Więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami, ale bardzo się cieszę, że udało wam się dzisiaj dodzwonić. Wielka to przyjemność was poznać. A chcecie kogoś pozdrowić, Ninko, panie Pawle?
3: Tak.
0: Proszę.
3: Moją babcię, która jest w niebie.
1: Pozdrowimy Gabrysię, tak. Siostrę Niny.
3: Laurę.
1: Mamy? Dziadka, babcie?
3: Całe Radio 10.
1: Słoneczko, żeby nam jeszcze troszkę wyświeciło tej jesieni.
2: Oj tak.
0: Oj tak, dużo słońca wam wysyłamy. Krasnoludki chciałyby do was jeszcze pomachać. To są brawa za odwagę i za determinację w telefonowaniu do Polskiego Radia Dzieciom. Mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: A my teraz w ramach niespodzianki zagramy coś z płyty, jaką pan Marek dzisiaj przyniósł do studia. Posłuchajcie.

0: Taka piękna piosenka dzisiaj w poranku Polskiego Radia Dzieciom, oczywiście nieprzypadkowa. Panie Marku, ile pan ma zajęć? Jest pan kanclerzem kapituły, pisze pan książki, zajmuje się pan prawami dzieci, pisze pan piosenki. Jak panu na to wszystko starcza czasu?
1: Ale to wszystko bardzo się łączy, bo prawa dziecka to jest świat dziecięcy, to jest ochrona dzieci, to jest bycie z dziećmi, to jest przypominanie o tym, że dziecko to człowiek tu i teraz. I Order Uśmiechu jest jakby takim przypieczętowaniem tego, że dana osoba szczególnie zwraca na to uwagę, że dzieci w danej pani czy w danym panu dostrzegły kogoś dla nich wyjątkowego, kogo chciałyby nagrodzić czymś więcej niż tylko własny uśmiech, ale takim medalem. Świat dorosłych dostaje różne medale. Od prezydenta, od premiera, od papieża, od króla, królowej i różnych innych instytucji. Ale od dzieci jest ten jeden, jedyny i on grzeje wyjątkowo, co potwierdzają bardziej i mniej znani kawalerowie Orderu Uśmiechu, damy Orderu Uśmiechu. Nawet w biografii papieża Franciszka, jak biografka go zapytała, czym dla niego jest Order Uśmiechu, to powiedział, że jest dla niego najważniejszy i najpiękniejszy, jaki dostał.
0: No, życzymy dorosłym, żeby tak ciepło dzieci o nich myślały. Pan jako kanclerz ma sporo pewnie obowiązków. Tak myślę o tym przyznawaniu orderu cały czas. Mówiliśmy o tym, że ten pierwszy rok obfitował w listy, kiedy projekt był przygotowywany, samego orderu, ponad 40 tysięcy, tak 43-44 tysiące listów wtedy przyszło. Później listy od dzieci, które wskazywały na konkretne osoby, które mogłyby zostać odznaczone. A jak to wygląda we współczesnych czasach? Czy przychodzą też do państwa takie listy drogą pocztową, tylko tradycyjną?
1: Znaczy
0: tak?
1: Tylko i wyłącznie takie rozpatrujemy. Przychodzą też elektroniczną, ale wtedy informujemy daną osobę, że no, musi się trochę bardziej wysilić i usiąść i wziąć do ręki długopis, ołówek,
0: to jest piękna tradycja.
1: Kredkę. Tak, piękna tradycja, ale nam jako kapitule Orderu Uśmiechu też pozwala zobaczyć, kto pisał ten list. Dzieci piszą w specyficzny sposób. My wtedy mamy tę pewność, że to nie dorosły, że to nie ktoś sam na siebie, bo to nie o to chodzi. Tak? Tu jest piękna idea i trzeba ją pielęgnować, więc listy do tej pory przychodzą pod adres kapituły na ulicę Konopnicką 6 w Warszawie. Tam są odbierane, analizowane przez poszczególnych członków kapituły, która zbiera się dwa razy do roku, analizuje te wnioski, bo nie da się wszystkim natychmiast przyznać Orderu Uśmiechu. Zresztą w ogóle wszystkim się nie da, bo to nie jest order rozdawany, tylko nadawany. Więc kosztuje to trochę pracy. Staramy się wybierać tych najlepszych z najlepszych i raz bądź dwa razy do roku

0: ogłaszać listę przyznanych orderów i to nastąpiło dzisiaj. Dzisiaj można wejść na stronę facebookową Orderu Uśmiechu i tam już jest przedstawiona lista kolejnych 8 osób, które ten order otrzymały. A wśród tych osób, może ze dwie wymienię chociaż
1: Proszę, ja już zerkam.
0: Jedna to jest sędzia Anna Maria Wesołowska. Myślę, że znana dzieciom w różnych krańcach Polski i uwielbiana, ale także jest tam z pani branży dziennikarka. Proszę zobaczyć.
1: Już zerkam. Zerkam na stronę. Mamy Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Komunikaty. Nic mi się tutaj nie rozwija.
0: Moment, ja myślę, że nie trzeba bardzo tłumaczyć. Ja chyba... Jest to Katarzyna Dowbor.
1: Naprawdę? Ach, to gratulujemy. Gratulujemy pani Katarzynie bardzo serdecznie.
0: Która poza swoją profesją udziela się, wspomaga dzieci od lat. Ja jeszcze z dzieciństwa pamiętam różne działania na rzecz drugiego człowieka przez panią Katarzynę prowadzone. No i przyszedł taki moment, kiedy kapituła pochyliła się nad wnioskami, które przysłały dzieci, które otrzymały tę pomoc.
1: A kiedy odbędzie się ceremonia?
0: To zobaczymy, bo z ceremonią jest też tak, że miejsce, czas ceremonii proponuje albo grupa, która wnioskowała o ten order uśmiechu, bo też chcemy, żeby to było najbliżej tych, którzy mają tutaj tą siłę sprawczą. Aha. Bądź dany kawaler, dama orderu uśmiechu, no bo też musi mu to pasować, tak? I wtedy kapituła stara się to obsłużyć, ale uroczystości organizują wnioskodawcy zazwyczaj. Nie odbywa się tak jak 50 lat temu, że w jednym miejscu, w sali kongresowej w Warszawie, ci wszyscy laureaci byli zbierani i tak grupowo ten order odbierali. Z jednego prostego względu. Chcemy, żeby order zaistniał także w tych lokalnych społecznościach, w małych wioskach, w mniejszych miastach, w innych krańcach świata. Dlatego wręczaliśmy ordery w różnych wielkich salach, teatrach, operach, studiach telewizyjnych, ale także na rumuńskim klepisku, w chacie, gdzie jeno trąbitarz, nauczyciel stamtąd pracował ze swoimi podopiecznymi.
1: No to piękne, bo to taki ukłon w kierunku wszystkich dzieci, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, w jakich warunkach, to nie jest w ogóle ważne. Wszędzie można taką uroczystość zorganizować.
0: Bo jeśli piszą dzieci z Afryki, one tu nie przyjadą do Europy w tej ilości, w której wskazywały swojego laureata orderem uśmiechu, żeby odznaczyć. Więc staramy się wtedy pojechać do nich, żeby też miały poczucie tej swojej sprawczości, podmiotowości. Na co dzień to nie jest takie łatwe. W Europie nie wszystkie dzieci zawsze czują swoją podmiotowość, swoją godność, to prawo do szacunku, o którym mówił tak mocno 100 lat temu Janusz Korczak, a co dopiero w tych biedniejszych terenach, dalszych terenach, a Order Uśmiechu za sobą niesie także pewien taki walor edukacyjny, wskazuje na moc dzieci, bo tutaj jak w słowach piosenki, żaden prezydent, premier, minister nie ma tu władzy, tu władzę mają dzieci.
1: Panie Marku, to jaką piosenkę teraz zagramy?
0: Nie wiem, która, ale tam jest Majka Jeżowska, tam jest Cezary Leżeński, tam jest Jan Wojdak. Proszę zobaczyć.
1: To proszę podać jakiś numer.
0: No, jedynka.
1: Jedynka. Dobrze.
0: Ale nie pamiętam.
1: I sprawdzimy, co to takiego. To będzie niespodzianka dla wszystkich w takim razie.

0: To była piosenka, którą wylosowaliśmy z płyty Order Uśmiechu z muzyką Dariusza Banaszczyka, a słowa napisał pan Cezary Leżeński.
1: No, Cezary Leżeński, słynny literat, poeta i wieloletni kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, kawaler Orderu Uśmiechu, ale jemu zawdzięcza Order Uśmiechu jeszcze coś bardzo wyjątkowego, bo to on wystąpił przed ONZ-em i to on wygłosił to sławne przemówienie, które zakończyło się umiędzynarodowieniem Orderu Uśmiechu. Dlatego to nazwisko wspominajmy z szacunkiem, bo Cezary Leżeński wyniósł Order Uśmiechu na arenę międzynarodową.
0: Dzisiaj podkreślamy wagę Orderu Uśmiechu. Zaglądamy też na stronę internetową, przyglądamy się historii, która ma już tyle różnych pięknych akcentów związanych i z samą ceremonią, ale przede wszystkim z takim wkładem dzieci i zaangażowaniem. Jakie to musi być? No myślę, że to jest ogromna nobilitacja i ogromne też wzruszenie dla wszystkich, którzy taki
1: dokładnie
0: order.
1: Tak, a jak wielkie, to właśnie przyszedł SMS do mnie, tak. Który pozwolę aż sobie przytoczyć, proszę. Bo pisze siostra Angelika z Zambii. Aha. Czyli to jest koniec Afryki. Tam Order Uśmiechu do niej trafił kilkanaście lat temu i ona bardzo go celebruje. Nawet otworzyła biuro kapituły Orderu Uśmiechu przy szkole, którą prowadzi dla dzieci i tam naucza o prawach dziecka, a dzisiaj pisze, że moje najpiękniejsze życzenia na nasze najpiękniejsze święto dla wszystkich kawalerów Orderu Uśmiechu, dam i dzieci.
0: Dużo takich akcentów się pojawia
1: dużo.
0: 21 września.
1: Dużo. Ja muszę powiedzieć, że już od wczesnych godzin rannych odbieram przede wszystkim od dami kawalerów Orderu Uśmiechu, z którą też taką więź tworzymy i się przyjaźnimy i staramy się wspierać w sprawach dziecięcych, bo tak naprawdę dzieci nas połączyły. Ja większość tych ludzi przecież mógłbym nigdy w życiu nie spotkać na swojej drodze, słyszeć o nich w mediach, albo nie słyszeć nawet, bo przecież nie każdy do tych mediów trafia. A tutaj się okazuje, że w najdalszych zakątkach i naszej ojczyzny, i całego świata żyją fantastyczni ludzie, którzy ten świat tworzą. I tak dzisiaj jeszcze w tym Międzynarodowym Dniu Pokoju działają na rzecz pokoju, bo myślę, że kawalerowie Orderu Uśmiechu, damy Orderu Uśmiechu są bardzo powiązani z tą ideą pokojowego urządzania świata. Bo kiedy mówimy o sytuacjach trudnych, o agresjach, wojnach, to wtedy zawsze najbardziej cierpią dzieci, które zupełnie nie są tego winne. Gdyby dzieci decydowały o świecie, nie byłoby wojen.
0: Panie Marku, jak słyszę, mają państwo kontakt, dużo działają, pracują na rzecz dzieci, no i pokoju też. To wszystko się łączy, prawa dziecięce. W historii Orderu Uśmiechu czytamy, że w 1996 roku odbył się pierwszy światowy zlot kawalerów Orderu Uśmiechu. Tak, w Rabce Zdrój. I to nie jest przypadkowe miasto.
1: Nie, Rabka wtedy otrzymała tytuł Miasto Dzieci Świata, a kapituła wybrała Rabkę ze względu na to, że to jest uzdrowisko dziecięce. Tak? Oczywiście takich uzdrowisk jest więcej, ale wybrano Rabkę symbolicznie i tam odbyły się trzy zloty w historii Orderu. Ten pierwszy był taki najbardziej obfity, wtedy ogłoszono Rabkę właśnie Miastem Dzieci Świata, ale później też trzeba

0: zaznaczyć, że następnym takim wyróżnionym miastem w 2003 roku była Świdnica. Dostała tytuł Stolicy Dziecięcych Marzeń i wtedy ustanowiono Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. To jest ten moment. I ostatnie, bardzo ważne dla kapituły miasto, to są Głuchołazy. Głuchołazy, jedyne miasto na świecie, które nosi tytuł Miasto Orderu Uśmiechu. Dlaczego? Bo tak naprawdę tam się on zrodził. Tak?
1: Pomysł.
0: Tutaj materializowany był w Warszawie, ale pomysł Ewy, dziewięciolatki, która biegała po podwórkach Głuchołaz i nagle zaprojektowała, wymyśliła, wygrała ten konkurs i to miasto żyje tym orderem. Miasto doświadczone bardzo, bo chociażby w ostatniej powodzi tam jest taka aleja kawalerów Orderu Uśmiechu. Popłynęły te tabliczki. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy była ta wielka woda, mieszkańcy Głuchoła schodzili i zbierali te tabliczki kawalerów Orderu Uśmiechu i je zabezpieczyli, pozbierali. I teraz niebawem, chyba za miesiąc, niespełna będzie uroczyste nowe otwarcie wyremontowanej po tym kataklizmie Alei Kawalerów Orderu Uśmiechu, nieopodal której znajduje się Muzeum Orderu Uśmiechu, Centrum Kultury imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu, Szkoła imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. Tam się dużo dzieje. Zapraszam do Głuchołaz nie tylko jako honorowy obywatel tego miasta, bo są one mi bardzo bliskie, ale osoba, która widzi wielki potencjał w tamtym regionie na rzecz szerzenia idei Orderu Uśmiechu.
1: To chyba czeka pana podróż.
0: Ale bardzo przyjemna. Ja zawsze z największą przyjemnością tam jadę. Gościem tegorocznego spotkania też zapowiedziała się będzie pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, która także jest damą Orderu Uśmiechu i wiem, że szykuje się dla niej, już chyba nie niespodzianka, bo o tym wie, czyli będzie odsłaniać swoją tabliczkę w Alei Dam i Kawalerów Orderu Uśmiechu.
1: Brzmi to wszystko fantastycznie. Świdnica też nie przez przypadek, bo przecież ze Świdnicy pochodzi najmłodszy kawaler Orderu Uśmiechu, prawda?
0: Wówczas. Zmieniło, proszę zobaczyć, ale jakby 55-latek był ciągle najmłodszy, to nie byłoby to dobrym prognostykiem w idei Orderu Uśmiechu, ale kiedy go otrzymywałem, miałem faktycznie 23 lata, ale zdetronizowała mnie niejaka Malala z Pakistanu, noblistka, wybitna działaczka na rzecz prawa do edukacji, szczególnie dziewczynek, ale wszystkich dzieci. I bardzo z tego jestem dumny, bo każdy chciałby być zdetronizowany.
1: To oczywiście. Tak, pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale to jest cudowne, że dzieci dostrzegają i dorosłych, tych młodych dorosłych i ich działalność i no, że chcą to też docenić w taki sposób.
0: Przychodzą wnioski cały czas. Ja tylko namawiam, żeby obok tych wniosków mailowych, których my niestety nie możemy rozpatrzeć, bo nam procedura na to nie pozwala, żeby jednak usiąść na chwilę, wziąć kilka kredek albo jeden długopis i na tę kartkę przelać te swoje myśli, uczucia, napisać kto, dlaczego, w kopertę i na Konopnickiej 6 do Warszawy i tam mogą pisać i podpisywać się tylko osoby, które są niepełnoletnie, czyli nie uzyskały statusu osoby dorosłej, są poniżej 18 roku życia i cała wtedy władza jest w ich rękach.
1: Korzystajcie z tego, korzystajcie póki czas, póki nie macie skończonych 18 lat.
0: A poza tym korzystajcie też z tej możliwości pokazania swoich mądrych decyzji, tej sprawczości, ale także możliwości zrobienia czegoś naprawdę bardzo przyjemnego osobie, która dla was jest bardzo ważna, jest osobą dorosłą i zrobiła coś wyjątkowego, za co chcielibyście ją wskazać.
1: Na stronie internetowej orderuśmiechu.pl znajdziecie wszystkie informacje. Piękny dziś dzień, celebrujmy. Ja mam takie wrażenie, że jednak słońce się przebija.
0: Ale naprawdę
1: przez
0: się chmury, przebija.
1: Prawda, tak, się przebija, tak, tak, to wszystko widzimy. Pan Marek Michalak, kanclerz Orderu Uśmiechu, kapituły Orderu

0: Uśmiechu był gościem poranka. Życzymy kapitule wytrwałości. Życzymy, oj, chyba dużo pracy, żeby kapituła miała.
1: Niech
0: będzie jak najwięcej dorosłych jednak, którzy działają na rzecz dzieci, bo to musi być trudna, oczywiście bardzo odpowiedzialna, ale też niezwykle przyjemna praca.
1: Im więcej dzieci wskażą osób, które są dla nich ważne, mamy takie poczucie, że ten świat jest lepszy, że dookoła są fajni ludzie, ale myślę też jest bardzo ważne, że dzieci to widzą, że potrafią docenić. Dla takiego dorosłego jest to bardzo ważna informacja zwrotna, że ta jego praca, to jego oddanie, to jego często nawet poświęcenie jest dla kogoś naprawdę bardzo ważne i bardzo dostrzegalne. I jeszcze jedna rzecz, proszę zobaczyć, od samego początku Orderowi Uśmiechu towarzyszą media. To jest telewizja, to jest radio, dzisiaj już media społecznościowe, ale zachęcam do tego, bądźmy razem tutaj połączeni w tym szerzeniu dobrej idei.
0: Ja jak tylko skończę audycję, co nastąpi za 3 minuty, zerkam do mediów społecznościowych Orderu Uśmiechu, żeby dowiedzieć się, kto jeszcze oprócz pani Katarzyny Dowbor.
1: A, zainteresowała.
0: Oj, bardzo. Został kawalerem bądź damą właśnie dziś, w tym wyjątkowym dniu. Panie Marku, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za wspólny poranek. Dziękujemy słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom. Mam nadzieję, że wy też dzisiaj zajrzycie i sprawdzicie, a może napiszecie list.
1: Pozdrawiam wszystkie dzieci, zachęcam do tego, ale także waszych rodziców, waszych przyjaciół, wszystkich kawalerów, wszystkie damy Orderu Uśmiechu i osoby, które można zakwalifikować pod tytułem tej książki Wielkim Przyjacielem Dzieci.
0: A do książki będziemy zaglądać innym razem, także proszę czuć się zaproszonym.
1: Dziękuję.
0: A pożegnamy się piosenką. No i teraz trzeba będzie wybrać. Proszę bardzo, może
1: ostatnia.
0: Pana piosenka.
1: Aha, to proszę zobaczyć, nie? Która. Nie, to proszę wybrać.
0: Ostatnia pani Anny Bernat, roześmiana piosenka i teraz, żebym trafiła, to może Kula serc? Czekam. Co na to
1: proszę
0: pan,
1: wybrać.
0: Panie Marku?
1: Proszę wybrać, ja...
0: Boże, z takiego dobra wybierać. No, moi drodzy, będziemy grać te piosenki częściej.
1: Będzie Kula serc.
0: A będzie teraz Kula serc, więc posłuchajmy. Martyna Chuderska, Zosia Montowska, dziękujemy pięknie za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy na poranek jutro punktualnie o 7:00.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Posłuchajcie nas uważnie.
4: Wszyscy starsi oraz młodsi.
3: Dzisiaj będzie na poważnie.
4: Bo nieważne skąd pochodzi.
3: Kto wysoki jest czy niski.
4: Woli rower czy pływanie.
3: Nosi spodnie czy spódniczki.
4: Płatki zjada na śniadanie.
3: Czy kanapki z żółtym serem.
4: I zrób ciut głośniej przy głośniku.
3: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
4: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
3: Na Podhalu czy na Helu.
4: Na Mazurach czy Podlasiu.
3: Skup się dobrze, przyjacielu.
4: Janku, Zosiu, Basiu. Kasiu.
3: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
4: Wspominałeś, Rysiu, Krysiu?
3: Niech wygodnie się rozsiędzie.
4: Mówi się rozsiądzie, misiu.
3: Tak się jakoś zrymowało.
4: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
3: Ale ci się powiedziało?
4: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
3: Dzwonek dziadka Damazego.
4: Co był w dawnej szkole woźnym.
3: Dziadek dziadka Ignacego.
4: Miłym woźnym był, czy groźnym?
3: Dziadek mówił, drogi dziadku.
4: I miał czarodziejski dzwonek.
3: Co Ignacy dostał w spadku.
4: Niezły z niego ancymonek.
3: Pozostawił kredę, ławkę.
4: W niej atrament w kałamarzu.
3: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
4: Po wpisanym komentarzu.
3: I zaklęciu z nazwą szkoły.
4: Cudne są te opowieści.
3: Każdy słuchacz jest wesoły.
4: Chcecie poznać szkolne treści?
3: Jak to było i dlaczego?
4: Siądźcie obok smoka, misia.
3: Magia dzwonka Damazego.
4: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
3: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
4: Siadajmy przy stole.
5: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast szkolny.
4: Proszę.
6: Oj, niedobrze, niedobrze.
4: Niepotrzebnie pukałeś. Dziś jestem w takim stanie, że nawet twoje niepukanie zupełnie by mi nie przeszkadzało.
6: Oj, niedobrze, niedobrze.
4: Tak, tak, zgadza się. Jest bardzo niedobrze. I zupełnie nie wiem, co z tym zrobić.
6: O, tak to chyba nie było nigdy. Oj, nigdy nie było tak niedobrze.
4: Wiem, że jest niedobrze. I bardzo się o niego martwię.
6: Oleszka?
4: Oleszka? Nie, o Wojtka.
6: Wojtka?
4: Jest z nim bardzo niedobrze, niedobrze.
6: A widzisz, to dokładnie tak jak z Leszkiem.
4: Ty, czekaj, to dlatego to ciągle powtarzasz?
6: Ja? Ale co powtarzam?
4: Że jest niedobrze.
6: A no tak, bo ja pomyślałem, że ty biadolisz, tak, z powodu Wojtka.
4: Tak, bo myślałem, że ty się już dowiedziałeś.
6: Że ja... Zaraz. Że ja czegoś niby miałem dowiedzieć.
4: Że Wojtek jest poważnie chory.
6: Ojej.
4: Już normalnie nie wiem, co mam robić, jak mu pomóc.
6: Ale Wojtek jest chory? A co mu jest?
4: Ma potężny kaszel.
6: Ojej!
4: A wczoraj mi powiedział, że wieczorem miał...
6: Co miał wieczorem?
4: Jakiś straszny stan podgorączkowy.
6: A nie, to zupełnie inaczej niż u Leszka.
4: Co to znaczy, że zupełnie inaczej?
6: No bo Leszek też chyba jest chory.
4: No zobacz.
6: Od samego rana mówi, że boli go brzuch i często znika.
4: Ale co znika?
6: No wiesz, on chodzi często tam, gdzie chodzi.
4: Tak.
6: Bardzo się o niego martwi.
4: Chyba już wiem.
6: On nigdy nie był w takim stanie.
4: Naprawdę?
6: Aha.
4: Aż tak z nim źle?
6: No przynajmniej ja go w takim stanie nigdy nie widziałem.
4: Aha. A co to za stan? Bo mówisz, że boli go brzuch. A jest jeszcze jakiś stan?
6: O, tak. To jest stan taki, że on cały czas...

0: jest bardzo blady.
1: I jak to blady?
0: No blady.
1: Nie rozumiem, ale co to znaczy blady?
0: Jaki? No taki, taki jak nie Leszek, no. Jego twarz jest taka, taka szara i taka smutna.
1: No coś ty.
0: No.
1: Ojojoj, to niedobrze z naszymi dorosłymi.
0: Zgadza się, jeszcze jak.
1: Szkoda, wielka szkoda.
0: Ja to chciałbym pomóc Leszkowi, tak samo jak ty Wojtkowi,
1: no
0: nie?
1: Tak, tak, tak.
0: Ale zupełnie nie wiem jak.
1: I czekaj.
0: A?
1: A ja chyba już wiem.
0: Wiesz?
1: Mhm. Musimy im jeszcze raz przypomnieć o lekarzu.
0: Aha. A to myślisz, że o nim zapomnieli?
1: Aha. Wojtek nawet nie chce o lekarzu myśleć, tak mi powiedział.
0: Czekaj, czyli o lekarzu pamięta, tak? No tylko tak. Nie chce się z nim spotkać.
1: No tak.
0: Ciekawe dlaczego.
1: Bo on mówi, że nie ma czasu na lekarza i że ma zupełnie inne sprawy na głowie.
0: A oni tak zawsze, wiesz?
1: I wciąż tak powtarza. A potem kaszle i to jak?
0: Nie rozumiem. Znaczy jak?
1: No bardzo głośno i tak bardzo nieprzyjemnie. Aż mi się smutno robi na sercu.
0: No i z sercem to trzeba uważać. Tak? Dziadek często o tym mówi, że z sercem trzeba uważać.
1: A ty przypominałeś Leszkowi o lekarzu?
0: O, pewnie, wiele razy.
1: No i co na to Leszek?
0: Mówi, że to samo przejdzie.
1: To jasne, akurat. Samo przejdzie. Tak jak Wojtkowi przejdzie kaszel.
0: Bo Leszek mówi, że ma ważną audycję i musi się na niej skupić.
1: I co, skupia się?
0: No chyba tak, bo wciąż nie chce iść do lekarza, no.
1: Wiesz co, Michasiu? Mam chyba pomysł, jak możemy im pomóc.
0: To super. Naprawdę? To byłoby świetnie, gdyby wyzdrowieli.
1: Ba, jeszcze jak.
0: A mnie by od razu się humor na pewno poprawił.
1: A mnie myślisz, że nie?
0: Świetnie. No to... To mów, co to za pomysł.
1: No tak. Skoro oni nie chcą iść do lekarzy, to niech lekarze przyjdą do nich.
0: Czekaj, czyli chcesz zamówić wizytę domową?
1: Że co? Wizytę domową? A co to za wizyta?
0: No, że to znaczy, to trzeba zadzwonić w takie odpowiednie miejsce i lekarz do domu przyjdzie.
1: Poważnie?
0: No, do mojego dziadka raz przyszedł, kiedy dziadek miał takie bóle pleców, że nie mógł wstać z łóżka nawet.
1: Co ty? I co zrobił wtedy ten lekarz, jak przyszedł do domu twojego dziadka?
0: No tam coś z tym, tego i dał dziadkowi jakiś zastrzyk.
1: Zastrzyk?
0: No zastrzyk.
1: Zastrzyk, jej, to musiało boleć. Nie, ja nie chcę, żeby Wojtka coś bolało.
0: No, ja wiem, ja też Leszka mojego nie chciałbym na taki zastrzyk narażać.
1: Dlatego wiesz, co ci powiem? Dlatego mój pomysł jest lepszy.
0: Jaki pomysł?
1: To my odwiedzimy naszych dorosłych.
0: My? Ale wymyśliłeś, wiesz? Przecież my widzimy się z nimi codziennie.
1: No tak, zgadza się.
0: No to...
1: Ale nie jako lekarze.
0: Aha, czyli ty chcesz się przebrać za lekarza, tak?
1: Co?
0: A po co?
1: Wcale nie chcę się przebierać. Ja chcę być lekarzem.
0: Ale ty nie jesteś lekarzem.
1: No jeszcze nie jestem, ale będę. I ty też będziesz.
0: Słucham, że ja będę?
1: Mhm.
0: Ale jak? Ja jestem tylko małym misiem.
1: No i wkrótce będziesz lekarzem misiem, który wyleczy Leszka z... No wiesz, z tego, co mu tam dolega.
0: Poważnie?
1: A ja jako lekarz uwolnię Wojtka od tego straszliwego kaszlu.
0: Czy tobie się, Adasiu, w tej smoczej główce coś nie poplątało?
1: No co ty, ani trochę.
0: Przecież my nie jesteśmy lekarzami.
1: No jeszcze nie jesteśmy, ale będziemy.
0: Ciekawe jak, Adasiu, wiesz? Przecież lekarz musi coś wiedzieć o chorobach, które leczy. A ani ty, ani ja, no nie możemy nic poradzić na choroby naszych dorosłych.
1: No tak, dlatego się nauczymy, zobaczysz, nauczymy. I jeszcze będziemy mieli kolejki pacjentów w naszym radiu.
0: Zaraz, czyli mamy być radiowymi lekarzami? Ale jak?
1: A o tablicy dziadka Damazego zapomniałeś, Misiu? To z niej się dowiemy, jak być lekarzami. No nie to, ma na co czekać.
0: No to lecimy.
1: Lecimy. Stop!
0: Dlaczego się zatrzymałeś?
1: Ojojojojoj, bo nie zamknąłem drzwi.
0: No to na co czekasz?
1: Już.
0: No już?

0: Dziadku! Dziadku, otwieraj!
1: Dziadku Michasia, musimy wyleczyć Wojtka i Leszka.
2: Oni są ciężko chorzy.
1: No, a bez tablicy dziadka Damazego nie zostaniemy lekarzami.
0: Słyszysz, smoku?
1: Co?
0: To chyba z warsztatu dziadka.
1: A, pewnie coś tam robi.
0: To szybko do niego.
1: Tak, tak.
0: O, tam jest mój zapracowany dziadek.
1: Szybciej, misiu, no.
0: Dziadku, wychodź z warsztatu, bo trzeba otworzyć twoją chatkę.
1: Potrzebujemy magicznej tablicy.
0: Oraz dzwonka i kredy też.
1: Też.
3: Witajcie, masałyki. Znowu chcecie się czegoś uczyć, to brawo.
1: O, tak. Bardzo chcemy wyuczyć się na lekarzy.
0: Żeby wylecieć Leszka z bólu brzucha.
1: A Wojtka z ciężkiego kaszlu. Dlatego chcemy odwiedzić taką szkołę, gdzie nauczą nas leczenia.
3: Oj, chłopcy, chcecie nauczyć się leczenia? Nie, no to wam się nie uda.
1: Ale właśnie, że się uda się nam, bo my jesteśmy bardzo zdolni.
3: Oj, basałyki moje, żeby zostać lekarzami, trzeba bardzo, bardzo, bardzo długo się uczyć.
1: Naprawdę?
3: O, studenci medycyny, na to, żeby móc leczyć ludzi, muszą poświęcić aż ponad 6 lat.
1: Ile?
0: 6 lat?
1: Ojej!
3: I to nie wszystko, bo do tego jeszcze dochodzi specjalizacja.
1: Jaka znowu specjalizacja? Co to takiego jest?
3: To skupienie się na jakiejś jednej części organizmu.
1: Nie rozumiem.
0: Chyba ja trochę w ogóle nie rozumiem. Co ma wspólnego skupianie się z leczeniem?
1: No właśnie.
3: Nie wiem, jak wam to dobrze wytłumaczyć, ale mam pewien pomysł, co zrobić, żebyście mnie lepiej zrozumieli.
1: Wystarczy, dziadku Michasia, że nam wszystko dokładnie opowiesz.
3: Ach, myślę, że jednak lepiej będzie, jak sami coś zobaczycie. No, wróćmy do domu.

0: A, proszę bardzo. Częstujcie się, herbatka, ciasteczka.
1: O, i jeszcze jakaś książeczka.
2: No co ty, Adasiu, książeczka to jest wielka księga. Dziadku, a co to za takie...
0: To atlas anatomii człowieka.
1: My mamy w radiu jeden atlas, który pokazuje kontynenty, morza, oceany.
0: A, pewnie mówisz o atlasie geograficznym, a ten, który przyniosłem, opisuje coś innego.
1: A co takiego?
0: To, jak wygląda człowiek.
1: Psi, jeden człowiek i taka gruba księga?
0: Jak wygląda człowiek na zewnątrz i wewnątrz.
1: Jak to?
0: O.
2: Jak to wewnątrz, że w środku? Trochę nie rozumiem.
1: No ja też nie.
0: W tym atlasie jest opisana każda część ludzkiego ciała.
1: Naprawdę?
0: Aha, zarówno skóra, w którą człowiek jest, jakby to powiedzieć, ubrany, we włosy, które nosi na głowie, paznokcie u dłoni, stóp.
1: Coś takiego.
2: Ale super.
1: No.
0: Ale przede wszystkim opisuje jego narządy, które ma w środku.
1: Ale jak to w środku, no?
2: A co człowiek na przykład ma w środku?
1: No właśnie.
0: Słyszałeś o sercu? O mózgu? Mięśniach? Mam wymieniać dalej?
1: Chyba teraz to już nie trzeba.
0: I słusznie, bo musiałbym wymieniać chyba do wieczora. I każdy lekarz powinien znać anatomię, czyli to, jak jest zbudowany człowiek.
1: Poważnie?
0: Tak, ale tylko specjalista będzie się umiał odpowiednio zająć poszczególnymi częściami ciała. Uwaga, czekajcie, otworzę teraz atlas, tylko... Chłopaki,
1: tak?
0: Żebyście się nie przerazili.
1: Co ty, dziadku Michasia, my ani trochę nie jesteśmy strachliwi.
0: To i bardzo dobrze, ale i tak wiem swoje. Może oglądanie zaczniemy od łyku herbatki?
1: O!
0: A i ciasteczko też można przy okazji przegryźć.
1: To ja przegryzę.
2: Proszę bardzo, jak sobie dziadek żyć.

0: Wybiega herbatka. O, jakie pyszne są te ciasteczka. Nie, te są mniej pyszne.
1: To teraz już możesz, dziadku, otwierać ten atlas autonomii.
0: Atlas anatomii, Michasiu. Anatomii człowieka, czyli tego.
2: Ja powiem, jak jest człowiek zbudowany.
0: Tak.
2: Ja dziadku Michasia powiem szczerze, ciekawy jestem jak.
1: I czy bardziej jest podobny do smoka czy do misia?
0: No też tak, no na to pytanie dzisiaj wam nie odpowiem. Aha. O, jest to właśnie zdjęcie, chciałem wam pokazać, proszę.
2: Tu? Ojej. Co to takie było?
0: Nie co, ale kto? To człowiek. Tam jak wygląda od środka. To jak wygląda od środka, proszę.
2: Dziadek się wygłupia?
1: To ludzie tak wyglądają?
2: Jej.
1: A gdzie jest ich skóra?
2: No właśnie.
0: Gdyby była skóra, to nie widzielibyśmy tego, co jest w środku człowieka.
2: No tak, to prawda.
0: A teraz odpowiadając na wasze pytanie odnośnie specjalizacji lekarskiej. Popatrzcie tu.
2: Gdzie?
0: Tu? To. To, co wam pokazuje, to ludzkie serce.
2: To jest ludzkie serce?
0: Mhm. A leczeniem ludzkiego serca zajmuje się lekarz?
2: Wiemy, że lekarze zajmują się leczeniem, tak.
1: Dlatego my chcemy zostać lekarzami.
2: Właśnie, żeby wyleczyć Wojtka i Leszka.
0: Specjalny lekarz od chorób serca nazywa się kardiologiem.
2: Jak?
0: I kardiologiem. Aha. I wie wszystko o sercu, o tym, jak powinno pracować, ma o nim olbrzymią wiedzę i wciąż się dokształca.
2: Dokształca? Jak to dokształca?
0: To znaczy, że uczy się o nowych metodach leczenia, o zabiegach, lekarstwach. No, wierzcie mi, że to olbrzymia wiedza.
2: Ale to serce jest przecież takie małe.
0: Ale nieprawdopodobnie skomplikowane.
2: Aha.
1: Ale dziadku, Leszka, to boli brzuch. Jak nazywa się lekarz od leczenia chorych brzuszków?
0: Jeśli chodzi o żołądek, niekoniecznie cały brzuch, to zajmuje się nim gastrolog.
2: No dobrze, teraz ja. A jeśli ktoś ma potężny kaszel i ból gardełka?
0: No, wtedy radziłbym się wybrać po poradę do laryngologa.
1: Super.
2: Laryngologa.
0: O. Zaś lekarz, który zajmuje się nerkami, nazywa się nefrolog.
2: Nie, nerki nie bolą.
0: Narządami ruchu ortopeda. Zaś specjalista od chorób skóry?
2: No ale tu nie ma skóry, tu nie ma.
1: Skórozaur.
2: Skórozaur?
0: Nie, na tym obrazku nie widać jej, ale na ogół ludzie mają skórę, prawda, Adasiu?
2: No oczywiście, że mają, tak.
0: Lekarz specjalista od skóry to dermatolog.
2: A, ale nas interesuje tylko kaszel i ból brzucha.
0: Oj, chłopcy, tak naprawdę to lepiej może namówcie waszych dorosłych na wizytę u prawdziwego lekarza.
2: Ale koniecznie u prawdziwych lekarzy?
0: No cóż, nie chcę was martwić. W parę chwil, mimo tablicy dziadka Damazego, lekarzami nie zostaniecie, chłopcy!
1: Ale ani Wojtek, ani Leszek o żadnym lekarzu nawet nie chcą słyszeć.
2: No właśnie, no to chciałem powiedzieć. A naprawdę bardzo chcemy im pomóc, bo widzimy, jak bardzo się męczą.
0: Czekajcie, to może by tak Wojtkowi i Leszkowi pomogły domowe sposoby, co? Warto spróbować.
2: A ty znasz, dziadku Michasia, jakieś domowe sposoby, żeby wyleczyć Wojtka i Leszka?
0: No cóż, na pewno nie zaszkodzi spróbować.
1: No. Hurra!
2: Tak, hurra!
0: Tak, zacznijmy od Leszka. Na ból żołądka będę miał miksturę z zielonych włoskich orzechów.
2: A co dla Wojtka? Znajdź coś dla Wojtka, proszę.
0: A nic nie znajdę, ale możemy to zrobić sami.
2: Nie rozumiem, jak to zrobić? W domu u ciebie?
0: W domu? To będzie lekarstwo na dokuczliwy kaszel.
2: No właśnie o takie chodzi.
1: Fantastycznie.
2: Super, to zróbmy.
0: Ale, halo, aha, obiecujecie mi pomóc?
2: No wiadomo. Żeby pomóc Wojtkowi, zrobimy wszystko, co trzeba. Prawda, Michasiu?
1: Bez dwóch zdań.
2: No.
0: Ach, to w takim razie, chłopaki, zapraszam was do kuchni. Będziemy kroić cebulę.
2: Cebulę? Jak to cebulę?
1: Cebulę?
0: A bardzo dużo cebuli, bardzo.

0: bardzo dużo.
1: Dużo cebuli?
2: Ale dziadku, odkrojenie cebuli to oczy łzawi.
1: Właśnie.
0: Każdy z nas założy okularki do pływania i niczego nie poczujemy. Spokojnie.
1: A, to dobrze, to jasne, jasne.
0: A potem całą pokrojoną cebulę zasypiemy cukrem.
1: Cebula z cukrem? I co dalej?
0: Będziemy musieli trochę poczekać, aż cebula puści sok.
1: Jak to?
2: Sok z cebuli? I co wtedy?
1: No właśnie.
0: I wtedy zaniesiecie ten słodki sok z cebuli Wojtkowi, żeby go zażywał, no tak, łyżkę co godzinę.
1: I to pomoże?
2: Ale Sek jak ma używać tej włosko-orzechowej mikstury?
0: On już będzie wiedział. Nieraz go już tak ratowałem.
1: No super, super.
0: A to w takim razie do kuchni, basałyki, do kuchni i do roboty.
1: Tak, do roboty, żeby ratować Wojtka i Leszka.
0: Do roboty.
2: Ja myślę, że podcast szkolny jest lepszy od nieszkolnych podcastów, wiesz?
1: Jest zupełnie inny, bo szkolne są wiadomo jakie.
2: Tak. To jakie? Bo ja nie wiem. Dzisiaj mówiliśmy przecież o...
1: No, chodzi o to, że te nieszkolne są po prostu takie jakby bardziej jakby dorosłe.
2: Chyba nie. Przecież wszyscy będą kiedyś w szkole.
1: Będą? Już są. Albo kiedyś byli.
2: A są tacy, co byli kiedyś, a już nie są?
1: Oczywiście. Dziadek Ignacy, a babcia Janeczka.
2: A tak, masz rację, zgadza się.
1: A Wojtek z Leszkiem.
2: I znowu racja.
1: A Martyna, a Ania, Daria, Klaudia, no.
2: Ojej.
1: Też wszystkie już dawno mają szkołę za sobą.
2: Rzeczywiście, to... Czyli tylko my jeszcze nie byliśmy w szkole.
1: Ja to nawet nie byłem w przedszkolu.
0: Chłopcy, dosyć już tej rozmowy. Najwyższy czas...
3: Na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem.
0: I pomysłowym misiem Michasiem.
3: I słuchajcie też innych podcastów.
0: Jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić smoka i misia, napiszcie.
3: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
0: razem z wami wysłuchali relacji po różnych szkołach, nie tylko w Polsce.
3: Waszych ulubieńców, misia i smoka.
2: Do usłyszenia!
1: Słuchajcie nas, pa, pa!
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

banalna. Zażądałem wreszcie Nobla. Oni mówią zaraz, hopla, wymień swoje osiągnięcia, więc ja na to bez zadęcia. W mej karierze wyśmienitej raz mi pacjent uszedł z życiem, a co z resztą, krzyczą w gniewie, jak to

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Zeskrzać się w Dolinie Skrzatów. W parku skrzacich opowieści, figur, ekspozycji w Chociszewie nad Bzurą. Skrzatolog Konrad Dzięcielewski.

0: Krukuj do niej, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści.
1: O tak, Guidonie, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
1: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
0: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
4: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo.

0: Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

bo figlować bardzo miło, a bez tego to by było nudno. Chociaż teraz musi płakać, potem będzie znowu skakać trudno.

0: Wkładamy do koszyczka piłeczkę.
1: Autopromocja.
2: Magiczna mapa?
3: Jest.
2: Perłowa szpila?
3: Przygotowana.
2: A smoci apetyt na podróże?
3: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
2: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
2: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie. Opowiemy wam niesamowite historie.
2: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
2: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
1: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskiego Radia Dzieci.

0: kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm, bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowej aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: zaczuć, to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby bluesa czuć, to fakt.
1: To jasne, że
0: każdy chciałby bluesa czuć, to fakt.

0: promocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję.
6: No to posłuchajcie. Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni. Mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
7: Kum, kum, rere, kum, kum, cześć dzieciaki, rozrabiaki, wiecie kto mówi? To mówię ja, żaba Monika, która pojawia się i znika.
8: Już?
7: Już.
8: Pojawiłaś się czy zniknęłaś?
7: Pojawiłam się.
8: Dobrze. A ja witam was bardzo serdelkowo, ja was kulfoniasty kulfon, opowiadacz, bajarz, legendziarz, gawędziarz, dudziarz, harmonista, gitarzysta i organista.
7: Dziś, kochane dzieci, opowiemy wam przepiękną, przecudną opowieść o starodawnym zamku w miejscowości... ten zamek był w Nawisiu.
8: Pleciesz, słuchaj.
7: No w Nawisiu.
8: Poczekaj.
7: No, tak się nazywa.
8: Ty opowiesz opowieść, a ja wylegędzę legendę.
7: Dobrze.
8: O, i tak będzie. I to będzie legenda o zamczysku w Nawiejsku.
7: Na jakim wiejsku?
8: W Nawiejsku.
7: W Nawisiu.
8: W Nawiejsku.
7: W Nawisiu.
8: To ty gdzie indziej jesteś?
7: To nie ten sam zamek.
8: Ten sam. W Nawisiu. W każdym razie w tym Nawisiu...

0: Żył sobie w starym zamku stary rycerz, ale był bardzo dzielny. Wąsiska miał sumiaste, miecz miał chyba 4-metrowy.
1: Albo i 5.
0: Wielkie mieczysko, nikt go nie mógł podnieść.
1: On też nie mógł go podnieść.
0: On też, dlatego go nie podnosił.
1: Nigdy nie podnosił, chodził z malutkim mieczykiem takim,
0: który... scyzoryk w zasadzie miał. Tak.
1: Ale ten wielki miecz wisiał. I nie wiemy, kochane dzieci,
0: a zamczysko
1: jeszcze wisi.
0: Poczekaj, a zamczysko jego wznosiło się na pagórku.
1: Zamczysko też miało ogromne wąsiska do samej ziemi. Omszałe było.
0: Po jednej stronie zamku płynęła Olza, a po drugiej Czarny Potok.
1: Tak, Czarny Potok. I po tej stronie, co był Czarny Potok, to zamczysko było czarne. Całe. Tak. Było spoczerniałe, spruchniałe trochę, lekko tak pochylone tak i zadumane nad tym Czarnym Potokiem.
0: A rycerz urządzał w swoim zamku hulanki i swawole.
1: Bale urządzał.
0: Bale, tak, bo on był baletmistrzem.
1: Nie, był rycerzem.
0: Ale lubił zabalować.
1: Lubił balować, no i on tak. bale. A wiesz, dlaczego były bale? Bo on różne brał... takie bale z lasu i przynosił, żeby ludzie mieli na czym siedzieć.
0: On był stolarzem?
1: Nie, on był rycerzem.
0: A rycerzem.
1: A bale dlatego, że na balach siedzieli.
0: A lubił podeżreć sobie, że ohoho. Nie, na przykład zająca to na jeden kęs miał.
1: No co ty, przecież żywego zająca?
0: Jakiego żywego?
1: No nie jadał zajęcy.
0: Śmietanie.
1: Ta, w śmietanie. Wiesz, co on jadał? Taki rycerz? Tak, jadał brukiew.
0: Ta, brukiew. Oczywiście,
1: szpinak.
0: Aha, figę migę.
1: Co figę migę? Knedle.
0: Knedle.
1: Bo wtedy, oczywiście, bo to było blisko.
0: Jeszcze
1: blisko.
0: Knedli nie było wtedy.
1: Ta, nie było, knedle były zawsze.
0: On jadał, wiesz co, łapę miśka w tatarskiej omaście.
1: Nie, tam łapę miśka. Nic nie jadał łapę miśka. To jadał, kochane dzieci, i bułki jadał. Bardzo lubił bułki.
0: Bułki lubił maślane.
1: Maślane bułki z kiełbasą.
0: Też maślaną?
1: Tak. Nie, jaką maślaną? Z żywiecką.
0: Aha, podsuszaną?
1: No, lekko podsuszaną. I jeszcze bardzo lubił serdelki. I po te serdelki to wysyłał zawsze do sklepu swojego giermka.
0: Nie, swojego konia wysyłał po te serdelki.
1: Nie, konia nie wysyłał, bo koń też lubił serdelki.
0: Nie, koń nie lubi serdelków.
1: Jak to, ale jego koń lubi.
0: Koń lubi owies.
1: Nie, ale ten koń był...
0: Marchewkę lubi konia, no, ale nie serdelki.
1: A koń ten lubił serdelki.
0: Nie, on wysyłał konia właśnie po serdelki, dawał mu do pyska zawsze siatkę. Taką wielorazowego użytku. Bo wiesz, jak się siatki plastikowe długo rozkładają?
1: Długo rozkładają. No dobra, niech ci będzie, że ten koń... Zaraz zobaczysz, co ten koń zrobił.
0: Wziął parę złotych jeszcze na te serdelki. Przecież na krechę nie brał.
1: Nie brał. I koń poszedł do sklepu i mu tak... Parówki, serdelki, o przysmak nasz wielki, o szczęście, o radość.
0: No i tak, i właściciel tego sklepu mięsnego, to zawsze mu pakował tych serdelków ze 40.
1: I parówek,
0: tak.
1: I jeszcze dawał mu żywiecką suchą.
0: Żywiecką suchą też mu dawał.
1: I Beskidzką jeszcze mu dawał.
0: Beskidzką?
1: Beskidzką
0: też, tak.
1: I Cieszyńską też jeszcze mu dawał.
0: Ale ponieważ on lubił polować ten rycerz...
1: Na kiełbasę.
0: To dawał mu i myśliwską.
1: Tak, myśliwską też.
0: Myśliwską też.
1: Jestem wymyślał. I wiesz jeszcze, jaką dawał mu? Krakowską.
0: No nie, zgłupiałeś, do Krakowa za daleko.
1: Niedaleko.
0: Daleko.
1: Niedaleko.
0: Z Cieszyna do Krakowa chyba oszalałeś.
1: Wcale nie tak daleko. Dobrze, jak on już zapakował to wszystko...
0: Jak zapakował parę waliz...
1: Ten lis? Nie, no nie, ten koń.
0: Koń.
1: Zapakował wszystko.
0: Zapłacił.
1: Zarzucił sobie na plecy.
0: Zapłacił najpierw.
1: No to zapłacił i pojechał.
0: Nie? Przedtem się podrapał kopytem za ucho.
1: Ale po co miał się drapać,
0: Bo go zaswędziało.
1: Niech go nie. On się nie musiał drapać, bo on sobie ogonem zawsze macha koń.
0: A to muchy spędza.
1: No, spędza muchy i strzyże uszami.
0: No, dobra.
1: Jak zastrzykł uszami, to ostrzygł od razu, wziął tego rzeźnika, który mu te parówki sprzedawał.
0: No jak przyszedł ten koń, doczłapał się do zamku, no to wtedy zjedli wszystko, śniadanie razem z tym rycerzem.
1: No właśnie, zjedli, bo koń zawsze był, koń był jego senatorem.
0: Nie, przestań się wygłupiać.
1: No co się wygłupiać?
0: Ten koń, wiesz co on lubił jeszcze, ten koń?
1: Dżem.
0: Tosty.
1: Ale z dżemem.
0: Z dżemem,
1: no,
0: tak.
1: Lubił to.
0: Zawsze jak się nad serdelków, to mówi, teraz tościka z dżemem.
1: Jak zjedli tościk z dżemem, to koń mój, to co, na jakieś polowanko malutkie?
0: Nie, przedtem partyjka szachów.
1: A jeszcze szachy.
0: Szachy były, tak, no tak. Partyjka zawsze.
1: No, jak już partyjka szachów, to koń mój, no to chodź, jedziemy na polowanko.

0: panie, osiodłał potem rycerza.
1: Osiodłał rycerza, tak. Ale mówi, nie, rycerz mówi, stop, to odwrotnie, to ja ciebie muszę osiodłać.
0: No właśnie, odwrotnie, ty zawsze koniu chcesz mnie oszukać, no.
1: Tak, ty stary koniu, dodał.
0: Tak, mówi, zawsze mnie chcesz oszukać, ile razy już cię woziłem
1: nie mów na mnie, nie mów na mnie stary koniu, bo ja będę na ciebie mówić stary rycerzu.
0: Tak, i rycerz mówi, dobrze, to nie kłóćmy się, tak powiedział rycerz.
1: Tak.
0: Mówi, niech każdy idzie w swoją stronę.
1: I tak... Koń założył sobie siodło, bo on bardzo lubił sobie siodło zakładać na grzbiet, a rycerz założył zbroję.
0: Rycerz zbroję, koń siodło i kapelusz jeszcze założył, żeby go muchy nie cięły.
1: No tak, tak, on zawsze chodził.
0: No i poszli na polowanie.
1: Nie, wróć.
0: Nie?
1: Zabieramy całą drużynę, rozkazał koń. I wszyscy się ubrali.
0: Ty, ale nie, no ty nie, koń nie mógł zarządzić tak to. Przecież ten rycerz się zdenerwował. Mówi, co ty mi tu będziesz rządził w moim zamku, ty koniu?
1: Stary. Stary koń.
0: A koń nie wie, no koń mówi, przepraszam, mówi, nie, on powiedział, pardon.
1: Monsieur.
0: Tak.
1: No i wtedy tak powiedział.
0: A koń mój tak mówi, czy ty wiesz, że ja znam Ludwika? On mówi, tak, Ludwika, no, którego? Mówi, 14.
1: Tak, jakiego 14? Znałem tego tylko do mycia naczyń.
0: Koń?
1: No.
0: Nie, on znał 16.
1: No i wyobraźcie sobie, kochane dzieci, że cała drużyna powiedziała, dobrze, rycerzu, jedziemy z tobą na polowanie. I pojechali.
0: No pojechali, ale jechali... rycerz poszedł.
1: Nie, rycerz jechał na koniu.
0: Ten koń się zgodził w końcu?
1: Tak, tak, tak. Ale nie za darmo. Nie za darmo.
0: No nie, musiał.
1: Worek złota.
0: No właśnie. No.
1: No i pojechali na polowanie. 3 dni jechali. I wtedy... jak
0: gdzie już... 3 dni?
1: No,
0: wsiedli na statek, bo tam był ten czarny potok i popłynęli na to polowanie.
1: Nie.
0: Bo i do Afryki popłynęli, no.
1: To na słonia?
0: No. Nie na słonia, tylko na żyrafy.
1: Zgłupiałeś.
0: Bo on jeszcze... No, jak zgłupiałem?
1: Nie, absolutnie nie. Oni się zasadzili po 3 dniach w mrocznej, ciemnej puszczy, zasadzili się na niedźwiedzia.
0: Ta zasadzili, to jabłonki zasadzili.
1: A tak się mówi, no, że rycerze się na przykład na turniejach potykają, a myśliwi się zasadzają.
0: Co ty, zasadzają?
1: Aha. Tak.
0: Nie, to oni się nie zasadzają. Oni zrobili zasadzkę na dzikiego zwierza.
1: To jaką zasadzkę?
0: Wykopali dół, schowali się w tym dołu i czekali aż...
1: W dole.
0: W tym dole i czekali aż niedźwiedź na przykład będzie przechodził. Oni wtedy...
1: I będzie się chciał...
0: Nie, a oni tak cip, cip i niedźwiedź bardzo zainteresowany, bo rozchyla ten i patrzy, mówi, co
1: wtedy,
0: tam, a oni go
1: za
0: wtedy za łapę
1: za
0: i,
1: nos,
0: i do
1: za
0: dołu.
1: Nos, za nos i do
0: I
1: dołu.
0: I już siedzi tak, siedzą rycerze i niedźwiedź z nimi. I oni znowu zasłonili ten dół i czekali na jelenia jakiegoś. I jeleń...
1: Patrzą, idzie jeleń.
0: Jeleń idzie, patrzy, znowu te rogi tam wsadził. A
1: oni za rogi
0: i oni go cip, cip, za rogi i do dołu.
1: I do środka,
0: no i tak, i tak wyłapali pół lasu, ale to trwało.
1: To trwało, aż wiesz co? Coś zaszumiało tymi drzewami, zrobiło się ciemno,
0: wichura.
1: Słońce zgasło.
0: Chcesz powiedzieć, że wichura się jakaś...
1: I straszliwa burza.
0: Z piorunami?
1: Ale jaka, z piorunami. Taka, że tak, niedźwiedź uciekł ze strachu, jeleń uciekł, a oni, cała drużyna, zaczęli rozstawiać namioty.
0: Namioty?
1: Namioty.
0: A oni mieli namioty ze sobą?
1: Oni zawsze mieli namioty ze sobą, jak jechali na polowanie.
0: Rozstawili
1: namioty i powiedzieli, przetrwamy w namiotach.
0: I przetrwali 10 lat.
1: Po 10 latach, jak wrócili, patrzą, a zamku...
0: Ta burza tak długo trwała.
1: Tak, duża. A zamku
0: nie ma.
1: Śladu nawet po
0: zamku. I wtedy ten koń zapłakał. I mówi, widzisz, cóżeś ty uczynił? Zamiast siedzieć w zamku, to my żeśmy siedzieli w szałasie 10 lat, a zamek diabli wzięli.
1: Zamek przepadł.
0: A tu nagle wyskoczył, rozumiesz, wiesz,
1: Rokita.
0: Z kapelusza i mówi, kto mnie wołał?
1: Czego chciał?
0: Czego chciał? Wszyscy zamarli, a Rokita mówi, mówi, pilnuj swego.
1: A nie tak, pilnuj
0: kolego.
1: Tak, tak powiedział.

0: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.
1: Yeah.

macie naprawdę dość. Po prostu w bucie gwóźdź albo kość. Jak zwykle chcesz na nosie mi grać. Przez ciebie jest nie

0: Ten raz.
1: Oj, dziękuję ci.
0: Ojej! Głuptasie!
1: Ty tylko nie głuptasie.
0: Skąd ten tort wielki masz?
1: Upiekłem go dla ciebie.
0: Aha! Płynę przez staw z tobą.
1: Ze mną.
0: Choć może ty...

foka i grota. A gdy bezana szybciutko zszyjemy, to wszystkie żagle na maszty wciągniemy.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: przemyśl to. Nie zdradzę więcej nic, kto lub co rozjaśni twoje dni, ale twoje serce powie ci.
1: Panno żabo, mogę prosić cię?
0: Twarda jesteś, zadziwiasz mnie.

0: Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć. A skorzystałeś z moich rad? W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat. Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: Otóż...

okien gust, a ich bawełna milen nie wabi, jak ciuch, co z mód dawno wyszedł już.

0: ci, Marnie tańczy ten, kto pości.
1: Kto się nie zna, nie śmieje, nie pije.
2: Ciekaw jestem, od czego pan pije.

Nie smutno mi, nie jestem zła. Nie czas na łzy, nie czas na żal.

gitarom, wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewzmy się i wezmę do Mozarta, tańczą mi krawisze, jak im gra. Choć złamałem wiele udia, wolę fugi i preludia, wolę głęboko w

febrilne sieniaki, pachy, złe zapachy, na skórze tylko duże pryszcze same. Ojciec bardzo dał mi los, a nad wolem wielki nos, zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie w ziemdale na złotkie całe na twarz. Chociaż szpytny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie ma.

0: nie forsyka.
1: Gunter chce być architektem wnętrz. Ulfa wielki mi,
2: on piekarzem nie jest złym.
3: Modesna sługa ta, Andreaszy sobie gra.
4: Od ja jednorożce zbieram moich dwa.
5: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
6: Marzenie mam,
3: marzenie mam,
6: marzenie mam,
3: marzenie mam.
6: Chcę zobaczyć światło latających lat. Bardzo na tym mi zależy, się

chce. Nim gorzko zapłacze, jak nędzny ślimaczek, na morza spocznie dnie. Na morza spocznie dnie.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylew!

Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale,

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

Ah!

0: Promocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

Czuję kota w butach. Kretki bardzo cieszą się. Lubią wchodzić w świat fantazji, kolorami bawić mnie. Kiedy siadam z

O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym, mądrym psie, który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana, tu stół bez jednej nogi.

O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza.

Który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, kto powie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja. Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry. Marta Pawłowska, Renia Żuchowska. Otwieramy drzwi naszej radiowej świetlicy i zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy. Jesteśmy z wami, oczywiście jak zawsze, do godziny 17:00.

Nela Zawadzka i Do góry pazury. No, możemy podnieść nasze pazury do góry. To byłby początek całkiem takiej sprawnej, sprytnej i zabawnej popołudniowej gimnastyki. No bo kto powiedział, że tylko poranna gimnastyka powinna w ciągu dnia nam towarzyszyć? Ja uważam, że popołudniowa gimnastyka też jest świetnym pomysłem, a jeżeli pod koniec dnia macie równie dużo energii, co o poranku i po południu, to i wieczorna gimnastyka również we waszym planie mogłaby spokojnie się pojawić. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie jeszcze raz. To oczywiście wasza ulubiona popołudniowa audycja, czyli radiowa świetlica. Jesteście tam? No mam nadzieję, że tak, bo właśnie zaczynamy nasze popołudniowe, poniedziałkowe spotkanie.

A to natomiast była Roxana Węgiel, czyli Roxy Węgiel, czyli właściwie Roxy. Teraz już pod tym pseudonimem można rozpoznać tę młodą artystkę i utwór Żyj. No ale to jest też niesamowite, prawda, że bardzo często na początku właśnie artyści, to nie tylko wokaliści, bo także i młodzi malarze, rzeźbiarze czy tancerze używają swojego imienia i nazwiska, tak rozpoczyna

się ich przygoda wielka, artystyczna, a później zaczynają się takie eksperymenty troszeczkę z takimi pseudonimami, no i w pewnym momencie ostatecznie jakiś pseudonim zostaje przez nich wybrany. Ale czy to jest złe, że my wracamy także do tych wcześniejszych? Nie, ja myślę, że nie. Ja myślę, że to jest fajne. Poza tym taka droga kariery młodego artysty może być niesamowitą inspiracją dla wielu z nas. Dlatego warto do niej, do tych wiadomości, do tych doświadczeń od czasu do czasu sobie powracać. No i jak myślicie pewnie, że zapomniałam o pytaniu dnia? Nic bardziej mylnego. Na początek oczywiście naszego dzisiejszego popołudniowo-poniedziałkowego radiowego spotkania w radiowej świetlicy, rzecz jasna. Pytanie dnia, przygotowane specjalnie dla Was. Brzmi ono następująco. Gdybyście mogli przez jeden dzień mieć jakąś dowolną umiejętność, ale tylko taką, która byłaby, no tak na dobrą sprawę, kompletnie niepotrzebna, to co to by było? No bo wiecie, kiedy ja wymyśliłam to pytanie, no dobra, na odwrót było. Najpierw wpadł mi do głowy pewien pomysł, a dopiero pod niego uszyłam to pytanie dnia, a mianowicie wymyśliłam sobie coś takiego, że ktoś miałby taką wiedzę, taką umiejętność przewidywania, że ktoś zaraz kichnie. No zupełnie niepotrzebne, prawda? Ale jakie zabawne, jakie wesołe, ile radości daje dookoła. No i właśnie o takie przykłady, czasami zaskakujące, czasami dziwne, czasami może trochę śmieszne, Was dzisiaj poproszę i myślę sobie, że to jest świetny pomysł na rozgrzewkę naszej wyobraźni, na rozgrzewkę naszej fantazji, zwłaszcza w to poniedziałkowe popołudnie, które przynajmniej w Warszawie, jak widzę za oknami Studia Polskiego Radia Dzieciom i naszej radiowej świetlicy, no cóż, nie jest najmilsze i najprzyjemniejsze. A jaka jest pogoda w miejscu, z którego przybywa nasz dzisiejszy gość? O to zapytam już za kilka chwil. Koniecznie zostańcie z nami.

0: No to teraz z tego balu, który tutaj przed momentem się pojawił u Justyny Rawskiej, która wyśpiewała nam piosenkę pod tytułem Ten stan, przenosimy się do świata zupełnie innego niż ten taki balowy. Przenosimy się do świata, który tak naprawdę śmiało można powiedzieć mieści się w naszej dłoni. No czasami w dwóch, jeżeli bierzemy pod uwagę dziecięce dłonie. Ale wiecie co? Zdecydowanie ten bohater, który w tych dłoniach się kryje, to nie jest tylko taka puchata kulka. To jest taki osobnik z taką osobowością, że nie jeden bohater mógłby mu tego pozazdrościć. Moi drodzy, razem z nami Julia Moruń, autorka chomikowego poradnika małego opiekuna. Cześć.
1: Dzień dobry.
0: To chomik jest naszym dzisiejszym bohaterem. Pasja do chomików, do pomagania im, do opiekowania się nimi, to też, myślę, może być doskonałe zajęcie, które wypełni nam każde popołudnie.
1: Tak,

0: Zdecydowanie. Nie mam teraz właśnie chomiczka, ale dopóki miałam, uważam, że zajmowały mi naprawdę dużo czasu.
1: Mam takie wrażenie, że w ogóle rzeczywiście dla większości z naszych młodych słuchaczy, ale też i dla mojego pokolenia i twojego, no i chyba dla każdego, tak na dobrą sprawę, człowieka, tak. Chomik jest tym pierwszym zwierzakiem, który pojawia się w naszych domach. Tak zazwyczaj, prawda? Mhm. No i teraz pytanie, czy to jest bez znaczenia, jakie zwierzę właśnie jest tym pierwszym, które do nas trafia i dlaczego to właśnie chomik jest najczęściej wybierany?
0: Wydaje mi się, że chomik jest tak popularny, bo myślimy sobie, że nie potrzebuje od nas zbyt dużej uwagi, nie potrzebuje dużo miejsca, jest w stanie zająć się sam sobą. I po części się z tym zgadzam. Ale nie do końca, bo chomiki są naprawdę prostym zwierzątkiem w obsłudze, tylko nie zawsze się wie, jak mu pomóc, jak się nim opiekować i faktycznie zająć.
1: Ja tak sobie nawet myślę, że kiedy chcemy wyjechać w jakieś nowe miejsce, w jakąś podróż, na przykład wakacyjną, to zazwyczaj sięgamy po różne poradniki, sprawdzamy informacje dotyczące danego miejsca. A w momencie, kiedy decydujemy się na posiadanie chomika, albo nasi rodzice decydują się, by ten chomik zamieszkał razem z nami, no to rzadko się jednak mimo wszystko zdarza, by o tym chomiku dowiedzieć się nieco więcej. No i właśnie tutaj z pomocą pojawia się chomikowy poradnik młodego opiekuna.
0: Jeszcze napomnę tylko, że jest to książka jeszcze nie wydana i mam nadzieję, że kiedyś faktycznie będzie mogła pomagać rodzicom i dzieciom i przede wszystkim chomiczkom.
1: No ale właśnie, no bo Julia, powiedz, skąd ta potrzeba, by taka publikacja powstała?
0: To był mój licencjat na studiach, studiowałam na ASP w Katowicach i od samego początku, idąc na te studia, szłam tam z intencją, że chcę właśnie tworzyć rzeczy dla dzieci. I w trakcie tych studiów właśnie tak zakręciłam się dookoła tych chomików i właśnie zauważyłam, jak bardzo to jest niedocenione i niezrozumiane zwierzątko. I ja tak właśnie staram się, żeby tą książkę wydać i bardzo połowa moich projektów, bym powiedziała, na studiach wkręciła się dookoła tych chomików, bo faktycznie czuję w sobie jakieś takie poczucie misji, żeby o tym mówić. No i właśnie doszłam do wniosku, że chomik jest bardzo popularnym zwierzątkiem, ale bardzo niedocenionym i niezrozumianym i że jest to po prostu potrzebne.
1: No właśnie, bo to jest jeszcze, na moment zostawię chomiki i chciałam nawiązać do twojej książki, że to jest jeszcze coś, o czym warto wspomnieć, czyli przepiękne ilustracje, tak zerkam troszeczkę za naszego stołu na tę książkę, która obok ciebie się znajduje. No i rzeczywiście bohater znajdujący się na okładce jest tak sympatyczny, tak zapraszający nas do tego, by przyjrzeć się temu wszystkiemu, co dzieje się w jego świecie, że aż nie sposób tego nie zrobić. No ale książki mają też to do siebie, że trzeba się sporo na temat takiego bohatera dowiedzieć. Czy jakaś informacja, którą zdobyłaś na temat chomików, zaskoczyła ciebie tak totalnie?
0: Wydaje mi się, że większe rzeczy wiedziałam, ale szukałam takich ciekawostek, żeby właśnie zachęcić faktycznie to dziecko. To jedną z ciekawostek na przykład było to, ile kilometrów faktycznie są w stanie przebiec w ciągu nocy. Tutaj patrzę, podobno jest to 15 kilometrów aż.
1: Wow, no to powiem szczerze, że jak na takie małe łapki i tak naprawdę bieganie w tym kołowrotku, czyli właściwie bez żadnych atrakcji dookoła typu widoki, to jest to wyczyn.
0: Tak, zdecydowanie chomiki są bardzo aktywne, nawet jeśli nie biegają, no to potrzebują właśnie bardzo dużo trocin, bo uwielbiają też kopać. Tak jak w naturze sobie kopią norki w ziemi, tak tutaj też mają faktycznie tą potrzebę i one bardzo chcą eksplorować i są bardzo ciekawskie.
1: Są bardzo ciekawskie, bardzo zwinne, no i można byłoby powiedzieć łakome, przez to, że napychają sobie na przykład swoje poliki tym jedzeniem, albo to jedzenie gdzieś chowają w różnych niezwykłych częściach swojego domku.
0: Tak, tak. Czasem byłam w szoku, jak moje chomiki były w stanie

0: napchać te policzki i faktycznie te zapasy bywały ogromne. Musiałam tam regularnie zerkać, żeby sprawdzać, czy nie przesadził ten chomiczek.
1: A właśnie, powiedz mi proszę, co twoim zdaniem trzeba wiedzieć tak na samym początku, by móc się na takiego chomika zdecydować? Jeżeli rzeczywiście chcemy podejść do posiadania takiego zwierzaka tak bardzo odpowiedzialnie, no bo często odpowiedzialnie, tak bardzo, bardzo odpowiedzialnie podchodzi się do posiadania różnych większych zwierząt, typu właśnie pies, kot, prawda? No a z chomikami to różnie bywa, a tymczasem to jest istota żyjąca, która także wymaga naszej opieki, naszej uwagi, zainteresowania, no i uczucia, no jakby na to nie patrzeć. Chociaż ja przyznam się szczerze, że miałam sporo chomików, sporo myszek. Nigdy nie miałam szczura, nie wiem dlaczego, jakoś tak się zdarzyło. I gryzły mnie one niemiłosiernie. Ale nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby na przykład na tego zwierzaka się o to gniewać. No bo taka jego natura.
0: Tak, chomiczki są bardzo strachliwe i trzeba pamiętać o tym, że mają bardzo słaby wzrok, że one głównie widzą noskiem, węchem. I w momencie, kiedy przychodzą do tego domku naszego, są tu pierwszy raz, one nas nie znają, więc boją się nas i dlatego mogą po pierwsze gryźć, trzeba im dać czas, nie można ich brać od razu na ręce, tylko powoli je oswajać z tym zapachem i nawet kiedy już dobrze się znacie i jesteście super przyjaciółmi, to wystarczy, że umyliście ręce, macie mocne mydło do rąk, że nakremowaliście sobie te dłonie czymś, nie wiem, robiliście obiad i akurat, nie wiem, kroiliście marchewkę, to chomik albo może was przestać rozpoznawać, albo może was pomylić z jedzonkiem.
1: No i wszystko się teraz właśnie wyjaśniło. Tak. Dlaczego tak często moje palce były dla niego atrakcyjną przekąską dla tego chomika. Nazywał się Roquefort, ale to jest niesamowite, wiesz, bo ja pamiętam go totalnie, to był mój pierwszy chomik. No, później były chyba jeszcze dwa lub trzy, ale nie będę teraz o nich opowiadać, spokojnie. Natomiast to, co chciałam teraz powiedzieć, to, że wydawałoby się, że skoro to jest takie małe zwierzątko, to opieka nad nim jest bardzo łatwa. Czy rzeczywiście tak jest?
0: Myślę, że tak, że nie jest to faktycznie skomplikowane, nie trzeba go wyprowadzać na spacer, nie trzeba się z nim bawić, chomik jest raczej samowystarczalny, tylko faktycznie trzeba wiedzieć, czego ten chomik potrzebuje, żeby był szczęśliwy, i żeby był w stanie faktycznie zająć się sam sobą. Problem się zaczyna, kiedy chomiczek jest starszy, no a nie oszukujmy się, chomiczki żyją krótko, więc ten moment przychodzi dość szybko, bo uczulam na to, że z chomikiem też chodzi się do weterynarza i to jest moment, kiedy ten chomiczek faktycznie zaczyna wymagać dużo opieki. I wtedy uważam, że faktycznie ten dorosły jest naprawdę potrzebny, żeby pomóc dziecku w tym wszystkim.
1: No tak, bo przecież zajmowanie się zwierzątkiem, które się starzeje, też, a nawet przede wszystkim pokazuje naszą odpowiedzialność, zwłaszcza jeżeli to zwierzątko jest z nami już przez dłuższy czas i no, można śmiało powiedzieć, że jest członkiem rodziny.
0: Tak, ja traktowałam tak swoje chomiki, mój narzeczony także, bardzo się do nich przywiązywaliśmy, mój ostatni chomiczek miał nawet cały swój fan klub.
1: Ojej!
0: Także tak. Ja naprawdę uważam, że Kromka, tak się nazywa, że Kromka była naprawdę moją przyjaciółką i bardzo chciałabym mieć jeszcze chomika, ale uważam, że takiego już nigdy nie będę mieć. Że ona naprawdę była jedyna w swoim rodzaju.
1: To tak jak z moim Roquefortem. Dokładnie. A słuchaj, czy chomiki lubią, kiedy bierzemy je na ręce?
0: To zależy od chomika, bo na przykład mój pierwszy chomik Tościk, Tościk był adoptowany z fundacji i nie wiem, czy miał jakieś złe wspomnienia, czy po prostu miał taki charakter, bo tak też może być. Ale Tościk był bardziej chomiczkiem, którego się obserwowało z szyby, bo nigdy tego kontaktu z człowiekiem nie akceptował do końca. A znowu Kromka była chomiczkiem żądnym przygód i my byliśmy jej obojętni, byliśmy dla niej przepustką do wolności i do dalszej zabawy.

0: Ale są chomiczki i marzę o takim, które tak komfortowo się czują przy człowieku, że są w stanie zasnąć na przykład na nim. Ale nie jest to... Nie wiem, czy nie jest to częste, ale... Na pewno częściej się zdarza taki żywiołowy chomiczek niż taki faktycznie przytulaśny.
1: Wiesz, tak sobie myślę, że zwróciłaś uwagę na coś bardzo ważnego, o czym się zapomina właśnie w kontekście chomików, że one też mają swoją osobowość, swoje charaktery i chomik chomikowi nierówny.
0: Tak, one są bardzo różne od siebie i w teorii o tym wiedziałam, ale dopóki nie miałam tak dwóch skrajnych chomików, to w życiu bym nie pomyślała, że to może aż tak... mogą się faktycznie aż tak od siebie różnić.
1: Chomiki to zwierzaki, które funkcjonują głównie w nocy i to też, a nawet przede wszystkim warto wziąć tak pod uwagę, bo swoje kilometry, o czym sama zresztą wspomniałaś, taki chomik musi wybiegać.
0: Tak, ale na szczęście są coraz lepsze kołowrotki i niektóre są głośne zza ściany, słyszałam te wszystkie kilometry. Ale jak teraz ich nie słyszę, to powiem tak, że brakuje mi tego dźwięku, że jest za cicho jednak faktycznie, ale są takie kołowrotki, gdzie to nie przeszkadza.
1: A, czyli tutaj też można wszystko tak dopasować, tak, by rzeczywiście nam to nie przeszkadzało, ale to też nie polega na tym, jeżeli taki hałas biegającego chomika wam przeszkadza, by mu ten kołowrotek zabierać, bo tak, to jest coś dla niego bardzo ważnego.
0: Tak.
1: Z jakich powodów, przypomnijmy słuchaczom?
0: Chomiki mają potrzebę ruchu i eksploracji.
1: Czyli takiego poznawania,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, poznawania świata. I właśnie te klatki, które często się nam kojarzą, nie zapewniają tego. I chomik nie potrzebuje małej, wysokiej, piętrowej klatki, tylko najlepiej akwarium, bo tam najlepiej zmieścić dużo trocin i długiego, poziomego. I po pierwsze ten kołowrotek właśnie zapewnia nam to, że on nie musi biegać w 10 różnych miejsc, tylko to jest taka bieżnia. My też czasem lubimy chodzić sobie tak po bieżni, po prostu w jednym punkcie. Mają tą potrzebę treningu w sobie, ale są chomiki, które nie są jakimiś szczególnymi fanami kołowrotka, tylko preferują właśnie to kopanie, albo odwrotnie. One po prostu faktycznie muszą eksplorować, muszą się ruszać, muszą wąchać, muszą zwiedzać, muszą szukać, bo jeśli są nudne, to w sensie, jeśli im się nudzi, to są bardzo, bardzo okazują to, że są niezadowolone faktycznie.
1: Albo zaczynają kombinować.
0: Tak.
1: Ja miałam kiedyś taką parkę, Bernard i Bianka. Później się okazało, że to Bernarda i Bianek. To czasami tak bywa w świecie chomików. Natomiast rzeczywiście moja chomiczka, czyli Bernarda, kiedy się nudziła, to tak kombinowała, że bardzo często mi z tego akwarium, uwaga, uciekała. I zanim ja odkryłam, jak ona to robi, to trochę czasu minęło. Okazało się, że wspinała się po połydełku.
0: Tak.
1: Ale ja nie wiem, czy ona czekała, aż my znikniemy z pola widzenia, bo ja to tak musiałam z przyczajki ją zaobserwować. Czy rzeczywiście chomiki aż tak potrafią knuć?
0: Ja uważam, że tak. Patrząc na moją krokę, uważam, że tak. Właśnie im mniejsza jest ta klatka, tym większa szansa, że chomik będzie faktycznie tak kombinował i szukał tej rozrywki gdzie indziej. Moja kromka niby miała zapewnione te minimum niezbędne, ale dla niej to było za mało. Ona była bardzo wymagająca. Dopiero kiedy przerobiłam szafę 1,80 m na terrarium, dopiero wtedy była spokojna i zadowolona, a tak to uporczywie uciekała. W pewnym momencie zamontowałam na nią kamerkę, bo też nie wiedziałam, jak to robi.
1: Ale to można powiedzieć, że taki zbudowałaś jej chomiczy apartament,
0: tak,
1: wręcz. No pięknie. A właśnie, co w takim, czy to chomiczym apartamencie, czy po prostu w akwarium, w którym znajduje się chomik, powinno się znaleźć? O tym wszystkim, moi drodzy, powiemy sobie zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

Pewnie mi nie uwierzycie, lecz pan chomik całe życie smakołyki nosi w buzi i to wcale go nie trudzi, bo policzki jego dwa to są worki jakby z dna. W nich to chomik wszystko nosi i o pomoc nas nie prosi.

0: Mistrz Chomik, tak nazywa się piosenka wyśpiewana przez Budzik z fasolkami, a razem z nami jest Julia Moruń, autorka chomikowego poradnika Małego Opiekuna. Witam cię ponownie jeszcze raz po piosence. Wiecie co, ja obiecałam wam przed piosenką o chomiku, że teraz sobie porozmawiamy o tym, co powinno się znaleźć w tym takim chomikowym, chomiczym mieszkanku, ale najpierw chciałabym zaprosić was do tego, byście i wy opowiedzieli o swoich chomikach, jeżeli takie we waszych domach się znajdują, albo jeżeli marzycie o tym, by chomik stał się waszym zwierzakowym przyjacielem. Śmiało zadzwońcie 22 645 20 55, bo to właśnie dzisiaj w świat chomików się zanurzamy właśnie poprzez chomikowy poradnik Małego Opiekuna, którego autorką jest nasz dzisiejszy gość. No właśnie, co w tym chomikowym domku powinno się znaleźć?
1: Jeszcze przypomnę może, nie wiem, czy ktoś dopiero teraz na przykład się pojawił. Chomik potrzebuje długiego, szerokiego akwarium. Najlepiej akwarium, wiem, że to może dziwić niektórych ludzi, ale chomiki potrzebują tak 20 cm trocin, mają dużą potrzebę kopania sobie tuneli. Także po pierwsze, to jest dużo trocin i dużo miejsca. Dużo domków, kryjówek, to mogą być drewniane domki, to mogą być ceramiczne domki, one są bardzo dobre latem, bo chłodzą je. Odpowiednio duży kołowrotek i to jest też bardzo ważne, jakiego rozmiaru będzie ten kołowrotek, bo nikomu nie jest wygodnie w za małych butach na przykład. Chomikowi nie jest wygodnie w kole, w którym musi się cały wygiąć i nie może biegać swobodnie. To działa na tej samej zasadzie. I właśnie ta duża ilość domków, kryjówek, to mogą być jakieś płotki, mostki, wynikają z tego, że chomik lubi zwiedzać, lubi szukać, lubi się chować, czuje się bezpiecznie, kiedy jest właśnie ciasno i gęsto.
0: I ciemno.
1: Tak, i ciemno. Te drewniane mebelki są dobre, bo ciekawostka, chomikom całe życie rosną zęby, więc sobie mogą przy okazji ścierać te ząbki.
0: No i tutaj też ja chyba dorzucę od siebie, że żeby nie budować na przykład tuneli takich z rolek po papierze toaletowym, bo one mogą to zjeść.
1: A papier nie jest dla nich szkodliwy?
0: Ale to nie jest tak, że się mogą napchać za bardzo?
1: Te policzki to nie idzie od razu do buzi. One to są sobie w stanie bez problemu wyciągnąć z powrotem. Właśnie dobrym sposobem, kiedy chomik jest dopiero do nas przychodzi, boi się nas, nie ufa nas, nie zna naszego zapachu, można wziąć chusteczkę higieniczną, nie taką z jakimś zapachem, tylko taką naturalną, miętosić ją sobie w dłoni, żeby przeszedł tam ten nasz zapach i zostawić temu chomiczkowi. On wtedy szybciej się oswoi z tym naszym zapaszkiem. To nie jest raczej coś, co one zjadają, to jest raczej coś, z czego one sobie wiją gniazdko, co one rozszarpują na mniejsze kawałki, żeby zrobić sobie łóżeczko.
0: A widzisz, no proszę bardzo. No ja rzeczywiście jednak słyszałam o takim przypadku, gdzie taki tunel zaszkodził, więc po prostu najlepiej być bacznym obserwatorem i zobaczyć, co się dzieje.
1: Jeśli, bo to też może być ważne, żeby to nie był papier, który ma jakieś nadruki, który ma jakiś lakier i tak dalej, że to jest coś, co faktycznie może zaszkodzić, ale jeśli to jest faktycznie sam taki szary karton, to powinno być w porządku.

0: No, czyli tutaj zdecydowanie po prostu trzeba obserwować. Tak. No i co tam jeszcze w tym domku musi się znaleźć?
1: Ja bardzo lubię kłosy. Uważam, że dla nich to są takie drzewka i właśnie lubię, kiedy jest ich dużo, bo wygląda jak taki las, taka dżungla. Bo po pierwsze znowu robi się ciaśniej, po drugie to kolejna rozrywka, bo chomik nie ma czegoś takiego, że zawsze ma jedzenie w tej samej miseczce, wie gdzie pójść i tak dalej, tylko ma wtedy tą potrzebę polowania, szukania i tak dalej, więc jest to dla nich dobra zabawa. Moje chomiki miały swoje ulubione kłosy, zawsze jak tylko wkładałam nowe, to od razu całe ogołocały.
0: Ale numer. Fajnie. No właśnie, bo takiego zwierzaka, i to też jest bardzo ciekawe, nie wystarczy tylko, nie wiem, karmić, dawać mu wodę, wymieniać trociny, o tym też sobie za moment pewnie powiemy, ale właśnie obserwować, sprawdzać, co sprawia mu frajdę, co mu się podoba, na co nawet nie łypnie swoim okiem, bo to wszystko wpływa na to, czy taki chomik jest szczęśliwy, a chomik może być szczęśliwy w naszym towarzystwie, prawda?
1: Tak, i ja widziałam dużą różnicę właśnie po tym, kiedy zdałam większy domek mojej kromce, że dopiero wtedy była spokojna, nie denerwowała się na mnie, tylko faktycznie cieszyła się i dopiero wtedy zaczęła faktycznie kopać. Wcześniej było, tak mi się wydaje, że stwierdziła, że jak ma tak mało miejsca, to nawet się jej nie opłaca zaczynać. A wtedy byłam w stanie siedzieć godzinami i po prostu na nią patrzeć.
0: Niesamowite, a jeszcze jak rzeczywiście jest to akwarium, to czasami można zaobserwować jak przy ściankach, tak. Prawda? Ten chomik tam buszuje w tych trocinach, co tam się wyprawia, tam jest istne szaleństwo.
1: Tak, tak, dokładnie. Ogólnie uważam, że obserwacja, dlatego też akwarium jest super, ja uwielbiam obserwować te chomiki, uwielbiam podchodzić w ciągu dnia, widzieć kiedy one śpią, bo one czasem są w naprawdę przesłodkich pozycjach.
0: O tak.
1: Patrzeć, czy się wybudzają, czy nie. Naprawdę uważam, że chomik może być wspaniałym przyjacielem. Nawet jeśli nie będzie jakimś kompanem do faktycznej zabawy, to uważam, że sama obserwacja jest czymś naprawdę ciekawym i wspaniałym.
0: Wiesz, tak sobie myślę, że to też jest bardzo ważne, byśmy decydując się na zwierzątko, które zamieszka w naszym domu, też potrafili się tak dopasować wzajemnie, no bo rzeczywiście jedni doskonale będą się dogadywać z psami, inni z kotami, a jeszcze inni będą się fascynować rybkami, a jeszcze inni po prostu będą czerpać niesamowitą korzyść i radość właśnie z posiadania chomika.
1: Tak, tak, to jest naprawdę interesujące i niedoceniane zwierzątko i uważam, że zwierzę nie musi robić nie wiadomo jak cudownych rzeczy, żeby faktycznie było ciekawe.
0: Jak często należy sprzątać chomikowi?
1: Właśnie to jest dla mnie bardzo ważny temat, bo jak byłam mała, mama kazała mi co tydzień szorować, wyrzucać wszystkie trociny i szorować całą klatkę. To jest bardzo niefajna rzecz, jaką można chomiczkowi zrobić, bo właśnie to, co już mówiłam wcześniej, chomik bardzo słabo widzi, ale za to ma bardzo dobry węch. Jest bardzo terytorialny, czyli on musi czuć, że jest u siebie. I kiedy on nagle traci ten swój zapach, to czuje się zagubiony. Czuje się, jakby byłby w kompletnie innym miejscu, nawet jeśli wszystkie mebelki ustawi się dokładnie tak samo. To już, on już nie czuje, że jest w swoim domku. Dlatego ja sprzątałam raz w miesiącu i to nie tak, że wyrzucałam wszystko.
0: Tak po kawałku trochę.
1: Tak, znaczy regularnie sprawdzałam. Chomiczki są bardzo czystymi zwierzętami, też zacznijmy od tego. Chomiki mają swoją kuwetę, tak jak koty. W piasku się załatwiają, robią siusiu, w piasku też biorą prysznic, powiedzmy.
0: Jak pająki, taki. Tak. Piaskowa kąpiel.
1: Tak. To nie jest tak, że one załatwiają się, gdzie popadnie. Moim zdaniem one naprawdę są czyściochami i ja bym mogła się od nich wręcz uczyć, tak bym powiedziała. One mają jeden punkt, gdzie się załatwiają, więc ja regularnie co parę dni zerkałam w ten punkt, czy się tam nazbierało. Brałam po prostu jakąś, czasem ręką, czasem jakąś miotełką i brałam tylko to zabrudzone. Całą resztę zostawiałam i raz w miesiącu wyrzucałam powiedzmy jedną trzecią albo połowę tych trocin, dawałam nowe, ale mieszałam je ze starymi, tak żeby ten chomik dalej czuł się bezpiecznie i u siebie.
0: A nie czuł się jakby był w zupełnie nowym miejscu, nieznanym, prawda?
1: Tak.
0: No i też z ukrytym jedzeniem, no bo przecież nie ma

0: Co się łudzić.
1: Tak, zabranie spiżarni zapasów to jest okropna rzecz, jaką można zrobić. Znaczy, uważam, że czasem trzeba, jeśli da się świeżego ogórka, chomik go zostawi sobie na potem i trzyma go tam przez tydzień, no to trzeba go posprzątać, ale tak, to są faktycznie ich skarby.
0: A właśnie, jak często karmić takiego chomika i czym tak naprawdę?
1: Raz dziennie. Ja miałam chomiki syryjskie, czyli takie większe, to tu wystarczała łyżka karmy dziennie. No przy okazji miały właśnie te kłosy, więc w każdej chwili mogły sobie wziąć. Miały też zapasy, więc to nie tak, że nie wiem, nałożyłabym im troszkę za mało karmy i będą głodne. One po to robią te zapasy, żeby nie być głodne. Ale bardzo ważna jest dobra karma i głównie są to ziarenka, ale nie tylko, bo są to też suszone warzywa, suszone owoce i świeże też bardzo warto podawać. Owoców może trochę mniej, bo to tak jakby zjadły 10 batoników, jeśli da się im pół banana.
0: Ja tam nie miałabym nic przeciwko temu.
1: I dużo ludzi to zaskakuje, chomiki jedzą też mięso.
0: Ja jestem zaskoczona, no proszę.
1: W karmie często, w takiej dobrej karmie często są suszone robaczki. Ja też dawałam je osobno jako przekąskę, ale na przykład mogłam jeść jajko. Mój chomik też miał swoje jajeczko wielkanocne na przykład. Można mu dać troszkę kurczaka, troszkę krewetki, oczywiście nie smażone, nie z przyprawą, tylko taki kawałeczek malutki, ugotowany, ale faktycznie tego mięska też potrzebują.
0: No proszę, i to są naprawdę bardzo, bardzo cenne wskazówki, no bo rzeczywiście, jeżeli źle dobierzemy dietę dla naszego zwierzaka, a takim zwierzakiem jest chomik, o którym dzisiaj rozmawiamy, który jest naszym bohaterem, no to może się to bardzo źle dla niego skończyć. Przede wszystkim będzie niezadowolony, będzie coś go bolało. A właśnie, jak my możemy poznać, że coś jest nie do końca tak z chomikiem, jak powinno być? Jak zmienia się wówczas jego zachowanie?
1: Właśnie trzeba, jeśli ma się chomika, to trzeba być bardzo dobrym obserwatorem, no bo chomiki nie wydają za bardzo żadnych dźwięków. Chyba, że się na przykład przestraszą albo coś się bardzo zaboli. Ale to są takie bardzo drobne sygnały, czyli na przykład, że przestaje być tak aktywny, nie budzi się tak wcześnie jak zazwyczaj. Kiedy zaczyna się drapać trochę za bardzo za tym uchem, bo chomiki też mogą mieć tam jakieś robaczki na przykład. Bo my je możemy przynieść skądś, nie wiem. Możemy mieć pecha i kupić złą karmę, w której coś takiego się znalazło.
0: Albo przegapimy tego zakopanego ogórka
1: tak,
0: gdzieś.
1: Tak, dokładnie. Ale no najbardziej to, że chomik jest taki smutny, mniej aktywny, mniej żywiołowy, więcej śpi. I też to jest też jeden z powodów, dla których chomik może gryźć nas. Bo jeśli coś je, bo one długo ukrywają, że coś jest nie tak, dlatego właśnie trzeba patrzeć, kiedy zaczynają się robić takie smutne. Bo jeśli nie będziemy patrzeć, nie będziemy widzieć tego, że długo są smutne, to mogą zacząć przestać nas lubić, nie dlatego, że faktycznie nas nie lubią, tylko je coś boli, więc kiedy my je chcemy dotknąć, no to one się naturalnie bronią.
0: A powiedz mi, proszę, bo to jest pytanie, które często gdzieś tam słyszę wśród ludzi, którzy zastanawiają się nad posiadaniem, nad zaproszeniem do swojego domu chomika. Czy chomik potrzebuje towarzystwa innego chomika?
1: Nie, broń Boże, chomiki są samotniki, introwertycy i one potrzebują, one świetnie się bawią w swoim własnym towarzystwie i niczego więcej nie potrzebują, ewentualnie nas.
0: No dobra, a jeżeli już tak się rzeczywiście stanie, że mamy więcej niż jednego chomika, jak powinniśmy się o nie zatroszczyć? Co powinniśmy im, przygotować, tak, żeby jeden i drugi się dobrze czuł?
1: No to każdy musi mieć swoją osobną klatkę, swoje osobne akwarium. Nie mogą być razem, bo będą się kłócić, tak powiem. Nie będą się dogadywać i
0: I to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, którą powiedziałaś. Tak. Przede wszystkim właśnie ten rozmiar tego akwarium, tej klatki i ilość chomików, które się w nim znajdują. Tak wracam sobie teraz pamięcią na przykład do różnych miejsc, gdzie rzeczywiście widziałam

0: kilka chomików w jednym akwarium i raczej no, nie ma opcji, żeby one z takiego rozwoju sytuacji były zadowolone.
1: Tak, tu też chodzi właśnie o ten

0: tego opiekuna chomików?
1: Pierwsza i najważniejsza to, żeby być cierpliwym, bo niektóre chomiki oswoją się w jeden dzień, niektóre w tydzień, niektóre w miesiąc, a niektóre, jak mój biedny tościk, nigdy. I trzeba to po prostu akceptować i naprawdę być cierpliwym, bo chomik może się zachowywać tak, jakby no nie chciał się z nami kolegować przez długi czas, a przyjdzie taki moment, że nagle zostaniecie naprawdę najlepszymi przyjaciółmi. Także nie warto tracić nadziei. Po drugie, to żeby pamiętać, że są to zwierzątka bardzo delikatne, że można je wziąć na ręce, można je pogłaskać, ale nie brać je nagle. Ja niestety raz tak zrobiłam, że wzięłam moją kromkę tak od góry, znienacka. Ona nie była w stanie poczuć mojego zapachu, bardzo się przestraszyła. Dlatego najlepiej położyć tą rękę przy chomiku, żeby zorientował się, jaki mamy zamiar. Jeśli wejdzie, no to wtedy wejdzie.
0: A jak ugryzie, to ugryzie. A jak trzeba ugryzie, się to z tym ugryzie, liczyć.
1: Tak.
0: I trzecia rada? Taka wskazówka?
1: I tu mam problem.
0: Ja myślę, że może taka troska, prawda? Tak. I taka trochę chęć empatii, czyli spróbowania też postawienia się troszeczkę w sytuacji tego zwierzaka. Czyli no, warto po prostu przede wszystkim pamiętać, nawet nie, że warto, ale należy przede wszystkim pamiętać, że to też jest istota żywa.
1: Tak, dokładnie. Na przykład w mojej książce właśnie, kiedy opowiadam o tym, jak zaprzyjaźnić się z tym chomikiem, nawiązuję do tego, że kiedy chomik przychodzi do tego nowego domu, to jest tak, jakbyśmy my mieli pierwszy dzień w przedszkolu, wszystkie dzieci były 10 razy od nas większe i mówiły w jakimś dziwnym, niezrozumiałym dla nas języku. Także trzeba pamiętać, że to, co dla nas jest znane, dla nich jest obce i trzeba właśnie być cierpliwym, wyrozumiałym, troskliwym i pamiętać, że chomik widzi i czuje inaczej i ma swoje własne potrzeby.
0: Julia, jesteś wspaniałym przykładem na to, jak połączyć pasje, najróżniejsze pasje w jedno, bo z miłości do chomików i twojego olbrzymiego talentu powstał właśnie chomikowy poradnik małego opiekuna. Będziemy wypatrywać tej pozycji książkowej, literackiej, bo można z niej zaczerpnąć naprawdę bardzo dużo informacji i wiedzy na temat chomikowego świata, do którego dzisiaj nas zapraszałaś, za co bardzo pięknie ci dziękuję. Julia Moruń była naszym gościem. No i tak jestem ciekawa, czy masz może w głowie już jakieś kolejne imię dla twojego następnego chomiczego przyjaciela?
1: A to zależy od koloru. Moje oba chomiczki były brązowe, dlatego się trzymałam tego tematu chleba, więc no, mój pies jest biały i na przykład nazywa się Kefir, więc jakby bardzo się tego trzymam.
0: No to ja chciałabym, byś po prostu dała nam znać, jakie jest tworzonko, jaka część spożywcza pojawi się następna w twoim domu, bo jak się okazuje, mały chomik to całkiem poważny lokator i nie zapominajmy o tym, zapraszając go do naszego domu. Pięknie dziękuję ci jeszcze raz za rozmowę, a my się słyszymy, moi drodzy, tuż po godzinie 16, a co wówczas na was będzie czekało, o tym przekonacie się oczywiście po godzinie 16.

0: Autopromocja.
1: Guidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
6: Radiowa świetlica.

0: No i proszę bardzo, godzinę 16 przywitaliśmy nieco ponad 5 minut temu, a to oznacza, że nasza radiowa świetlica zbliża się ku końcowi. Nie, no spokojnie, jeszcze całkiem sporo czasu wspólnego przed nami, ale tak to jest, jak coś się zaczyna, to musi się w pewnym momencie i skończyć. Jednak do godziny 17 sporo czasu nam pozostało, więc nie martwcie się, bo będzie się działo jeszcze przez ten czas. Na przykład pobawimy się we waszą ulubioną łamigłówkę dźwiękową, czyli...
1: Muzyczne puzzle.
0: No tak, bo mamy poniedziałek, a poniedziałek to oczywiście muzyczne tropy, łamigłówki i zabawy, więc jeżeli jesteście miłośnikami właśnie takiej formy rozrywki, do której zapraszamy was w poniedziałkowy, podczas poniedziałkowych odsłoń naszej radiowej świetlicy, to koniecznie zostańcie z nami. Za moment przypomnę wam także nasze dzisiejsze pytanie dnia, no chyba, że je pamiętacie. To wtedy jak najbardziej możecie już do nas zacząć dzwonić, jeżeli potrzebowaliście po prostu odrobinę czasu, by się zastanowić nad odpowiedzią.

0: Nie zmieniajmy nic. Tak nazywa się piosenka, która przed momentem pojawiła się w Polskim Radiu Dzieciom, w naszej radiowej świetlicy. Ja obiecałam wam, że przypomnę nasze dzisiejsze pytanie dnia, zatem... Właśnie to czy nie? Gdybyście mogli przez jeden dzień mieć jakąś dowolną, niezwykłą umiejętność, ale taką, no, kompletnie niepotrzebną tak naprawdę do niczego, to co to by była za umiejętność? Ja wymyśliłam sobie coś takiego, że miałabym umiejętność przewidywania, że ktoś zaraz kichnie. Zupełnie niepotrzebne, ale jak już mówiłam, ile radochy i frajdy daje takie coś. Ciekawa jestem bardzo, jaką umiejętność, taką niezwykłą, nasi rozmówcy chcieliby nam zaprezentować. Cześć!
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A kto tam jest po drugiej stronie linii telefonicznej?
2: Dzień dobry.
0: A, dzień dobry.
1: Vincent i Klara i tata.
2: Vincent, dwa lat.
0: Vincent i Klara. Witam was bardzo, bardzo serdecznie.
2: Bo... Vincent Wolak i Klara.
0: Poczekaj,
2: ja
0: poczekaj.
2: Vincencie,
0: bo nie, ja nie dam rady nic mówić, jak tak cały czas będziesz się odzywał. Powiedz proszę.
2: No to moja siostra po prostu ciągle gada.
0: Ach, to przepraszam, to Klara była. No to słuchaj, to ja chciałabym zacząć właśnie od Klary w takim razie, skoro Klara ma tyle do powiedzenia. Powiedz proszę, Klarcia, jaką umiejętność niezwykłą chciałabyś mieć, gdybyś miała taką okazję, taką zdobyć? Och, czyli chciałabyś mieć taką umiejętność wcielania się w różne role. No to jest bardzo ciekawa umiejętność, ale dzisiaj poszukujemy takich kompletnie niepotrzebnych umiejętności. To wiem. Miałabyś może umiejętność wcielania się w zupełnie niepotrzebne rzeczy. Co ty na to? Na przykład wiesz, że jakbyśmy się spotkały na korytarzu, to przejęłabyś ode mnie umiejętność przewidywania, czy ktoś zaraz kichnie. Co ty na to?
2: Tak,
0: uff! Całe szczęście się zgodziłaś. Vincent, proszę powiedz, a jaką tę umiejętność, taką niezwykłą, zupełnie niepotrzebną, chciałbyś nabyć?
2: Chciałbym być budowlańcem.
0: No ale to też jest bardzo praktyczne. A my dzisiaj poszukujemy takich umiejętności zupełnie niepotrzebnych, czasami zabawnych. No chyba, że byłbyś budowlańcem, który buduje na przykład wszystkie budynki do góry nogami.
2: No, ale to by było śmieszne.
0: To by było mega ciekawe. I tak sobie myślę, że mógłbyś stworzyć w ogóle taką całą nową modę na mieszkanie w budynkach do góry nogami. Och, ja bym bardzo chciała w takim domku sobie pomieszkać.
2: I będziemy moją piosenkę pójść. Tak, i mojej siostry, bo leciała ten diplodok, leciał kiedy puściła.
0: Ale słuchajcie, jak wy chcielibyście posłuchać waszych ulubionych piosenek, no to ja już śpieszę z informacją, że taka możliwość jak najbardziej w Polskim Radiu Dzieciom istnieje w środę o godzinie 17, kiedy tutaj na moim fotelu, akurat w najbliższą środę, to zasiądzie Jacek, ale czasami zasiada Marta, czasami Justyna. No i wówczas, mam tutaj na myśli rzecz jasna, audycję rodzinny, koncert życzeń, można zamawiać sobie jakie tylko chcecie piosenki, dedykować komu tylko chcecie i nawet śpiewać.

0: śpiewać z naszymi prowadzącymi, więc macie teraz dwie możliwości.
1: Nie słyszymy!
0: To trzeba...
2: Trochę cicho jest. Ja mam zrobione radio na maksa, ale trochę cicho przyznam.
0: To bo najlepiej mnie słuchać teraz przez słuchawkę, a nie przez radio.
2: No, mamy na głośno mówiącym samochód.
0: No ja mówię już bardzo głośno, kochani, głośniej nie dam rady.
2: Już się udało, dobra, zrobiłem głośniej na to stronie.
0: Super, bardzo się cieszę. Dziękujemy superbohaterowi tacie za pomoc w tym, byśmy się słyszeli. A ja, moi drodzy, przedstawiam wam dwie opcje, jeżeli chodzi o słuchanie waszych ulubionych piosenek. Albo możecie mi teraz powiedzieć, jaką piosenkę chcielibyście posłuchać i ja to przekażę Jackowi i w środę po godzinie 17 tę piosenkę usłyszycie. Albo sami zadzwonicie do Jacka w środę po godzinie 17. Zatem, którą opcję wybieracie?
1: Żeby teraz powiedzieć.
0: No, to ja już sobie notuję.
1: Piosenkę Mam tę moc.
0: Mam tę moc. Czy to, oczywiście, czy z Krainy Lodu, czy ta piosenka ma być dla kogoś zadedykowana specjalnie, czy po prostu piosenka z dedykacją dla Klary i Wincenta?
1: Tak, z dedykacją dla Klary i Wincenta.
0: Dobra, super, słuchajcie, zanotowałam już wszystko, możecie być pewni, że między godziną 17 a 19 w środę tę piosenkę z tą dedykacją usłyszycie. Ale już dzisiaj macie możliwość pozdrowienia kogoś, kogo macie ochotę pozdrowić. Kto zaczyna?
1: Ja!
0: No to proszę, Klaro.
1: Zawsze, Jacka, Wójka, tatę, Czesia. Czesia, czyli kota Wójka. To piazda, Czesia. Ubiego.
3: Mamę.
1: No, ubiego, a mnie Klara, Wincenta, nie Czynika, jakiego Czynika, Klara?
0: No i super. I teraz jeszcze Wincent. Kochani, ale ja, poczekajcie, ja was nie słyszę. Moi drodzy. Teraz Wincent. Och, bardzo dziękujemy, pięknie dziękujemy. Wincent, a teraz twoja kolej. Jeszcze ty oczywiście musisz mieć szansę pozdrowić kogoś.
1: Całe Polskie Radio dzieciom, Czesia, Wójka, ciocie, babcie, tatę, Klarę. No i to wszystko.
0: Super pozdrowienia. No oczywiście, mamy także pozdrawiamy. My też was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pięknie dziękuję za te pozdrowienia dla nas skierowane. Do wszystkich się przyłączamy i rzecz jasna, życzymy wam udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego, fantastycznego popołudnia. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
1: Pa!

Wiecie co? Tak sobie pomyślałam, wsłuchując się teraz w ten utwór, który przepięknie przedstawiał postać przyjaciela, że o to chciałabym was zapytać. O waszych przyjaciół. I to może być drugi człowiek, ale może być to też jakiś zwierzak, może to być pluszak, po prostu ktoś, kto dla was takie miano przyjaciela nosi. I za taką opowieść bardzo chętnie obdaruję was podwójnym zaproszeniem na spektakl Pan Aparat. Ostatnie zdjęcie. Jest to spektakl, który został przygotowany przez Teatr Lalek Gulliver w Warszawie i odbędzie się on 27 września o godzinie 16. 27 września to jest najbliższa niedziela, więc jeżeli nie macie planów właśnie na najbliższą niedzielę 27 września na godzinę 16, no to my te plany możemy wam zorganizować. Wystarczy do nas zadzwonić, a podwójne zaproszenie na spektakl Pan Aparat Ostatnie Zdjęcie w Teatrze Lalek Gulliver w Warszawie może trafić w wasze ręce, jeżeli o swoim przyjacielu nam opowiecie. Ja tylko dodam tutaj jeszcze od siebie, że spektakl dedykowany jest dla dzieci od 8 roku życia. 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie.

0: Komu, komu, bo idę do domu. Tak mogłabym zaśpiewać w odniesieniu do podwójnego zaproszenia, które mamy na spektakl Pan Aparat Ostatnie Zdjęcie. Spektakl, na które zaproszenia posiadam, będzie miał miejsce 27 września, czyli w najbliższą niedzielę o godzinie 16 w Teatrze Lalek Gulliver w Warszawie. Jak zdobyć to zaproszenie? Oczywiście dzwoniąc do nas i opowiadając o swoim przyjacielu. Takie zadanie dzisiaj dla was wymyśliłam. No i Max postanowił się do nas dodzwonić i na ten temat z nami porozmawiać. Cześć!
1: Cześć.
0: Och, powiedz mi Max, ile ty masz lat?
1: 7.
0: 7 lat, czyli to oznacza, o ile dobrze liczę i pamiętam, że w tym roku rozpocząłeś swoją szkolną przygodę? Jesteś w pierwszej klasie?
1: Jeszcze w zerówce.
0: Jeszcze jesteś w zerówce, czyli już przygotowujesz się już tuż w blokach startowych szkolnych, można powiedzieć, śmiało się znalazłeś. Ale jesteś w zerówce w przedszkolu, do którego wcześniej chodziłeś, czy w zerówce w szkole, do której pójdziesz?
1: Przedszkolu.

0: Alo.
1: Czyli jeszcze spokojnie znasz wszystkie kąty, wszystkich nauczycieli, tak?
0: Tak.
1: No to bardzo, bardzo musi być miłe i przyjemne. Powiedz mi proszę, Max, czy przyjaciel, o którym będziesz nam opowiadał, jest człowiekiem, zwierzakiem, zabawką?
0: Zwierzakiem.
1: Zwierzakiem? O, małym, dużym?
0: Małym.
1: O, coraz ciekawiej się robi. Czy jest to taki zwierzak, którego można przytulić, czy taki, który tylko lubi, jak się na niego patrzy?
0: No, nie przytulać, ale brać na rękę.
1: No to teraz moja ciekawość sięgnęła zenitu. Max, o jakim przyjacielu chcesz nam opowiedzieć?
0: O motylu.
1: O motylu? Naprawdę twoim przyjacielem jest motyl?
0: Tak.
1: Ale pięknie. No to opowiadaj, jak on wygląda.
0: Jest cały czarny, a na skrzydłach, jak otworzy skrzydła, to ma paski zielone.
1: I on ma swoje imię?
0: Słoneczko.
1: Słoneczko, ale pięknie. Czy kiedy na niego patrzysz, to też się tak uśmiechasz jak słoneczko?
0: Tak.
1: A powiedz mi, co takiego ciekawego i fajnego jest w motylach?
0: Można je brać na rękę.
1: Tak, i można obserwować, jak się zachowują. No i nie gryzą, prawda? Tak jak na przykład komary. Więc to tak, to tak. Zdecydowanie to jest plus dla motyli.
0: No i też jest tak, że motyle najpierw jak się wykluwają, nie są jeszcze przywiązane do ludzi, a potem się już przywiązują.
1: Mhm. Tak samo jak ludzie się przywiązują do zwierzątek, które im towarzyszą w życiu. Zgadza się?
0: Tak.
1: A powiedz mi, jak to się stało, że motyl Słoneczko został twoim przyjacielem?
0: No bo chcieliśmy hodować motyle. Najbardziej to ja z mamą.
1: I od tego wszystko się zaczęło. No proszę, jak to jest, prawda? Kiedy jedna myśl, no bo ona się pojawiła w waszej głowie, twojej i mamy, nagle została przerobiona w działanie. No i proszę, jaka piękna przyjaźń z tego powstała. Oczywiście, Max, specjalnie dla ciebie teraz. Brawa, fanfary i oklaski. No i oczywiście podwójne zaproszenie na spektakl Pan Aparat Ostatnie Zdjęcie, który to spektakl będzie miał miejsce w najbliższą niedzielę 27 września o godzinie 16 w Teatrze Lalek Gulliver. To wszystko w twoje rączki teraz wędruje. Gratulacje ogromne! Powiedz mi proszę, kogo masz ochotę pozdrowić? Oprócz oczywiście motyla Słoneczko.
0: Dziękuję. Ma całą moją rodzinę, Polskie Radio, dzieciom, paniom i całe moje przedszkole.
1: Super pozdrowienia, przepiękne. Bardzo, bardzo dziękujemy za te w naszą stronę skierowane i oczywiście ciebie także, Max, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego, motylowego popołudnia ci życzymy. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
0: Do widzenia.

0: że potrafisz.
1: A wiecie, co ja wiem? Ja wiem, że wy czekacie teraz na naszą zabawę.
2: Muzyczne puzzle.
1: O, właśnie tak ona się nazywa. Polega oczywiście na odgadnięciu tytułu piosenki, która to piosenka ukryta jest w pewnym fragmencie, elemencie, puzzlu muzycznym. Moi drodzy, mam nadzieję, że jesteście przygotowani, bo oto fragment, który ma was naprowadzić na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł. Gotowi jesteście? No to proszę bardzo. No i teraz zagadka i pytanie bardzo, bardzo ważne. Jak brzmi tytuł piosenki, który fragment przed momentem zagościł w naszej radiowej świetlicy, której to fragment piosenki tutaj mogliśmy usłyszeć? 22 645 20 55. Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało dzwońcie.

0: Czarny Młyn, tak nazywa się ta piosenka.
1: Muzyczne puzzle.
0: A tak, natomiast nazywa się zabawa, która aktualnie gości w naszej radiowej świetlicy. Poszukujemy tytułu piosenki, pewnego fragmentu muzycznego, takiego puzzla muzycznego, który przed momentem się tutaj pojawił. No i proszę, proszę, mamy pierwszą ochotniczkę. Dzień dobry, Marysiu.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, ile masz lat?
2: 8.
0: A czy ty dzwonisz dzisiaj z takiej miejscowości, gdzie jest słonecznie, czy gdzie jest pochmurno?
2: Pochmurno.
0: Ach, a czy ta pogoda psuje ci nastrój, czy kompletnie nie?
2: Kompletnie nie.
0: No i fantastycznie, ja to rozumiem, bo tak naprawdę to każda pogoda jest dobra do tego, by się uśmiechać do siebie nawzajem. Ja przynajmniej tak uważam, dlatego się teraz właśnie do ciebie uśmiecham. I mam wrażenie, że ty do mnie też się uśmiechasz.
2: Tak.
0: Bardzo tak. Się cieszę. Marysiu, przypominam fragment piosenki, ten puzzle muzyczny, który ma nam podpowiedzieć, co to jest za poszukiwany przez nas dzisiaj ten właśnie tytuł piosenki. Przypomnijmy sobie ten puzzle.
2: Trochę... Witajcie w naszej bajce.
0: Twoim zdaniem to jest witajcie w naszej bajce. Chciałam powiedzieć, że taki trochę mroczny i groźny. A witajcie w naszej bajce to tak bardziej radośnie się wydaje mi ta piosenka, ale sprawdzamy, no. Sprawdzamy. No brawo, brawo, brawo. W ogóle nie dałaś mi się zmylić tutaj, kiedy ja powiedziałam, że to jest mroczne i groźne, ale doskonale rzeczywiście odczytałaś ten muzyczny fragment i rzeczywiście tytuł piosenki, którego dzisiaj poszukujemy w naszych muzycznych puzzlach, to Witajcie w naszej bajce. Pamiętasz, skąd pochodzi ta piosenka?
2: Akademia Pana Kleksa.
0: No oczywiście, rewelacyjnie. Marysiu, nasz oczywiście radiowy upominek w twoje rączki powędruje. Ogromna prośba o to, byś nie rozłączała się po naszej
2: Dobrze.
0: Rozmowie. A ja chciałam się jeszcze ciebie podpytać, czy ty może byłaś u siebie w szkole w świetlicy?
2: No dzisiaj nie.
0: Ale tam parę razy byłaś.
2: Tak, bo na późniejszą godzinę miałam.
0: Ach, i nie było potrzeby. No dobra, a powiedz, ta twoja świetlica w twojej szkole to jakieś fajne miejsce?
2: No, dla mnie tak.
0: A co tam jest takiego fajnego?
2: Flamastry, kanapę mamy i klocki też.
0: Nie, no to rzeczywiście całkiem sporo fajnych rzeczy. A co najbardziej lubisz robić w świetlicy?
2: Rysować flamastrami.
0: I co najczęściej na twoich rysunkach, malunkach się pojawia?
2: Różne rzeczy, no zawsze coś innego.
0: A ostatnio co było na twoim rysunku?
2: No zwierzęta.
0: I jakie to były zwierzęta?
2: Wiewiórka.
0: Wiewiórka, oja! Ale to była taka normalna wiewiórka, taka ruda, czy taka szalona, na przykład fioletowa?
2: Ruda.
0: Czyli klasyczna wiewiórka. No rzeczywiście teraz mam wrażenie, jak sobie przypomnę mój ostatni spacer, to wiewiórki

0: są w takim szale przygotowywania się do zimy, prawda? Zbierają orzeszki, żołędzie. Proszę?
1: No tak.
0: No tak, tak. To jest właśnie ta pora, gdzie rzeczywiście mam takie wrażenie, wiewiórki są najbardziej pracowite. Chociaż z tego, co słyszałam, to one są w ogóle pracowitymi stworzeniami. Cały czas biegają, coś zmieniają. Coś wiesz na ten temat?
1: No, tak nie bardzo, ale parę razy widziałam w parku wiewiórkę. No, sześć razy udało mi się zauważyć w jeden dzień.
0: Wow, ale myślisz, że to była ta sama wiewiórka? Czy inne?
1: Nie, chyba.
0: Różne wiewiórki, wow, no to rzeczywiście. No to tylko faktycznie tak, potwierdza moją teorię.
1: Tak, tak, ale też jakby to powiedzieć, widziałam też, bo byłam w Łazienkach Królewskich.
0: Ach, to wiesz co, możliwe, że my widziałyśmy tę samą wiewiórkę. Jest taka możliwość, bo ja też właśnie spacerowałam.
1: Tak, jeszcze też wiem, że jest taka książka, która została zrobiona na podstawie właśnie Łazienek Królewskich.
0: Mhm. Tak, tak, wszystko tutaj się zgadza. Faktycznie wiewiórki to też są takie stworzenia, które jesienią szczególnie przyciągają nasz wzrok. No i zobacz, proszę, jak tutaj jedna mała wiewiórka jak przejęła właściwie naszą całą rozmowę. I tak to jest. Zamiast witajcie w naszej bajce, to powinno być witajcie w wiewiórczej bajce. Powiedz proszę, Marysiu, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, babcię, ciocię, tata, całe Polskie Radio 10, Kresno, Lucy, panią, Smoka, Adasia i Misia, Michasia, ciocie, babcie, dziadka, kota i już. I tyle.
0: Super pozdrowienia, fantastyczne, bardzo pięknie dziękuję za te skierowane w moją stronę i w ogóle całej naszej redakcji Polskiego Radia Dzieciom. I oczywiście również dziękuję w imieniu Misia, Michasia i Smoka Adasia, bo oni już czekają, żeby oczywiście tutaj przejąć studio Polskiego Radia Dzieciom. I za moment ta wielka zamiana nastąpi i o godzinie 17 to oni właśnie przejmą nasze studio i całe zresztą Polskie Radio Dzieciom, więc za moment będziesz mogła się z nimi spotkać. I dzwoniąc do nich, na przykład tak. Sama ich pozdrowić. Czekasz na to?
1: Tak,
0: tak właśnie mi się wydawało, że czekasz na naszych radiowych psotników, chyba śmiało mogę tak powiedzieć. Oj, nie oburzajcie się, chłopaki, nie oburzajcie się, to z sympatią tak o was powiedziałam. No i zaczęli się śmiać. Marysiu, bardzo ci pięknie dziękuję za wspólną zabawę. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego popołudnia. Do usłyszenia niebawem i pamiętaj, by się nie rozłączać. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do usłyszenia, pa.

Och tak, będzie kolorowo na pewno w każdej bajce, jaką sobie tylko wymarzycie i która jest tylko waszą ulubioną. Bardzo pięknie dziękuję wam za te dwie wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska, Renia Żuchowska, to była audycja pod tytułem Radiowa Świetlica, oczywiście w Polskim Radiu Dzieciom. Nasze kolejne radiowe spotkanie już jutro rozpocznie się punktualnie o

godzinie 15. Zapiszcie sobie w kalendarzach, nastawcie budziki i bądźcie wówczas z nami. A za dzisiaj, jak wspominałam, pięknie dziękuję i oddaję już mikrofon Misiowi i Smokowi. Pa, pa, pa, do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
5: Oni to mieli akcje,
6: intrygi, bitwy, tajemnice.
7: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
8: Współpracownia Misia i Smoka.
9: To zadanie najważniejsze.
10: Bo dotyczy was, słuchaczy.
9: Będą bajki, gry i wiersze.
10: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
9: I nie wiemy, czy się uda.
10: Rzadko komu się udaje.
9: O, bo niełatwe to zadanie.
10: A jak mają inne kraje?
9: Różnie. Często dziecko wstanie...
10: Wstanie, zanim się położy?
9: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
10: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
9: Dziś na pewno nam się uda.
10: Po to jest audycja właśnie.
9: Mamy dla was takie cuda.
10: Cyt. Iskierka zgaśnie.
9: Zaczynamy, drogie dzieci.
10: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: No dobrze, dobrze, dobrze. Ha, my też zaczniemy. I to co? I czy możemy zaczynać nasz program, Michasiu?
1: Tak, oczywiście. Minęła godzina 17.
0: No zgadza się.
1: Jest poniedziałek, a zatem wszystko jest dokładnie tak, jak być powinno.
0: Zaraz. Czyli co dokładnie być powinno? Bo tego być powinno trochę nie zrozumiałem.
1: A co tu rozumieć?
0: No chcę zacząć.
1: No jest właściwy dzień.
0: No właśnie, chcę zacząć, bo jest właściwy dzień.
1: I właściwa godzina.
0: No tak.
1: By nasza audycja trwała w najlepsze.
0: Wszystko się zgadza. Godzina jest jak należy.
1: Ale chyba ja...
0: Co?
1: Niestety będę musiał ją opuścić.
0: Kogo opuścić?
1: Słucham?
0: Kogo będziesz musiał opuścić?
1: Audycję.
0: Słucham?
1: Opuścić audycję.
0: A słuchacze, co ty robisz, Michasiu? Jak to opuścić audycję w czasie jej trwania? No chyba żartujesz, Misiak.
1: Nie, bo...
0: Bo co?
1: Bo ja zapomniałem o czymś, czego będę potrzebował jutro na zajęciach.
0: No, normalnie wstyd przed słuchaczami. No, co? Na jakich zajęciach?
1: No na zajęciach w przedszkolu. Nasza pani Basia...
0: Co, co, Misiu? To jest nieważne. Zajmiesz się tym, o czym mówisz, po programie.
1: Po programie będzie już ciemno. A ja się trochę boję ciemności.
0: Nie no co ty? Nie wygłupiaj się. Wystarczy, że zapalisz światło, no bo to chyba potrafisz zrobić, co nie?
1: Pewnie, że potrafię. Czy ja pamiętam, jak zapalić światło? Pewnie, że pamiętam.
0: Chyba, że zapomniałeś. A jeżeli zapomniałeś i masz z tym problemy, to przypomnij sobie taki wierszyk pana Juliana Tuwima.
1: Słucham? A po co mam sobie przypominać jakieś wierszyki?
0: No bo mówisz, że masz problemy ze światłem. Kiedy sobie
1: no
0: ten
1: ze
0: wierszyk...
1: Przypo... Że będzie ciemno.
0: No tak, a kiedy sobie przypomnisz, to będziesz wiedział, jak zapalić światło.
1: Poważnie?
0: No, będziesz wiedział, jak i czym.
1: Oho. No to super!
0: No wystarczy sam tytuł tego wiersza.
1: Oj, podejrzewam, że ja znam ten tytuł. Ba! Ja znam nawet treść tego wiersza. Znaczy chyba.
0: Chyba. Myślę, że znasz na pewno, bo nieraz go sobie mówiliśmy. A jeżeli zapomniałeś, to mogę ci przypomnieć, co to za wiersz. Pana Juliana Tuwima.
1: Słucham?
0: Zaczyna się tak.
1: Pa się zaczyna?
0: Nie papa.
1: Na papa to się mówi, jak się do kogoś mówi do widzenia. Pa.
0: Więc nie mówmy do widzenia, bo na razie mówimy dzień dobry. I wiersz zaczyna się tak. Sterczy w ścianie taki pstryczek, mały pstryczek elektryczek.
1: Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk? To się widno robi w mig.
0: Chciałem wziąć oddech, ale zrobiłeś to za mnie.
1: Wziąłeś, bo trzeba oddychać.
0: No, tak.
1: Normalnie ryby oddychają pod wodą, tak.
0: Nie, ale my nie jesteśmy pod wodą.
1: Ach, no dobrze.
0: Czyli jak tym pstryczkiem zrobić pstryk, to się widno robi w mig. Brawo, Michasiu, znasz wiersz. Czyli wiesz już i obaj wiemy, jak zapalić światło w pokoju.
1: No to wiedziałem już dużo wcześniej, na długo przed programem.
0: Na jak długo przed programem?
1: Na bardzo długo.
0: No jak długo?
1: Długo, że bardzo długo. Tylko chodzi o to, że nawet jak ja wiedziałem na długo...
0: To co?
1: To nie potrafiłem dosięgnąć do tego pstryczka.
0: No ty widzisz, no. Czyli już od dawna wiesz, jak zapalić światło,
1: oczywiście,
0: żeby nie było ciemno.
1: Ale mi nie chodzi o ciemność w pokoju.
0: A nie, w pokoju. Nie chodzi
1: nie
0: ci...
1: Nie w pokoju.
0: A nie, to...

0: chodzi ci o kuchnię.
1: Nie.
0: Nie, nie, ja rozumiem. Jak podkradasz się po słodycze, to musisz mieć światło, żeby trafić i te słodycze sobie podkraść.
1: No nie.
0: Przejrzałem cię, Michasiu, przejrzałem.
1: Nie. Chodzi o światło w budynku. Nie. Nie w budynku.
0: No chodzi o światło w budynku, czy...
1: Nie. Chodzi o... Nasiu, chodzi o światło tam, gdzie muszę się wybrać. A tam nie ma budynków, tylko są drzewa, krzaki i trawa.
0: I coś jeszcze jest?
1: Są alejki, plac zabaw, jest staw.
0: A i coś je...
1: Żeby nie wpaść.
0: Czekaj. Zaraz, Michasiu. Czy ty mówisz o naszym parku?
1: No nareszcie. Muszę jak najszybciej wybrać się do parku, bo gdyż tylko tam znajdę to coś, czego potrzebuję na jutro do przedszkola.
0: A po co ci to coś? No powiedz, no. Słuchacze, niech też usłyszą.
1: Bo jutro będziemy w przedszkolu robić ludziki i różne inne figurki.
0: Dobrze. A mógłbyś powiedzieć mnie i naszym słuchaczom, czym jest to coś?
1: No, pewnie, że mogę.
0: No to mów, co to jest?
1: Ale po piosence, dobra? Może być?
0: Po piosence?
1: Po piosence.
0: Dlaczego dopiero po piosence?
1: Bo się zmęczyłem tą naszą rozmową i twoimi podejrzewania mniami.
0: Rzeczywiście, tak ciężko oddychasz, jakbyś się spłocił.
1: A no... piosenka będzie taka fajna, że... O, ta właśnie będzie.
0: Która ta?
1: O, ta, pstryk.

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetnie wypina pierś. Jest też wstydliwy pan Maślak i puchawka, co robi? Grzyb, grzyb, grzyb, choć nie jest piękny zbyt. Choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb, ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

0: No kto? Rzadko zdejmuję, no bo jestem łysy. Ale dziewczyny, dziewczyny to lubią. A do tego mam nogę. Ho, jaką mam nogę. A nogi, kto widział taką nogę? Piękna noga.
1: A ja widziałem taką nogę. Bo zbierałem
2: się. Przestań już, zajmijmy się programem. Mamy obowiązek wobec słuchaczy. No co, nie pamiętasz?
1: Czyli co?
2: Czyli to, że ani ty, ani ja nie opuścimy programu,
1: nie?
2: Tylko dlatego, tak, nie opuścimy go tylko dlatego, żeby zbierać kasztany czy żołędzie.
1: Ależ nie!

0: smoku.
1: Co?
0: Wystarczą same kasztany. Pani Basia zapewnia wykałaczki.
1: Słucham?
0: No, wykałaczki. A ja mam parę pomysłów na to, jak takiego kasztanowego ludzika zrobić. Mówię ci.
1: A ty znowu o tych kasztanowych ludzikach. A nie mogłeś pomyśleć wcześniej, Michasiu, o kasztanach?
0: Nie, bo miałem tyle spraw na głowie. O.
1: Tyle spraw na głowie. Ty miałeś tyle spraw na głowie.
0: Tak, miałem.
1: Wiem, co robiłeś przez ostatni tydzień. Więc
0: ja?
1: Tak, co ty robiłeś przez ostatni tydzień, więc nie wymyślaj niestworzonych rzeczy, wiesz?
0: No, wiesz co?
1: No, a tak w ogóle to po co pani Basi te wykołaczki? I w ogóle co to takiego jest ta wykołaczka?
0: Ojej, smoku. To jest takie coś...
1: No, wytłumacz mi.
0: Co ma połączyć? Kasztana z kasztanem.
1: Zaraz. Ma połączyć dwa kasztany?
0: Aha, tak właśnie mówi pani Basia. A ona się zna na kasztanowych ludzikach. Zna się jak mało kto.
1: Akurat. Ciekawe, skąd ty to wiesz, Misiaku?
0: Bo widziałem jej ludziki ze zeszłego roku. O.
1: Coś ty tu na w zeszłym roku też robiła takie ludziki?
0: Jakie superanckie.
1: Takie superanckie były?
0: No mówię ci jeszcze jak. To co?
1: Co?
0: Wyskoczymy w trakcie piosenki do parku?
1: A dlaczego by... Nie wyskoczymy.
0: Nie?
1: Nie ma mowy.
0: Nie. Aha.
1: I jeszcze raz nie.
0: Czyli nie chcesz pomóc swojemu przyjacielowi, tak?
1: O, momencik. A kto ci powiedział, Michasiu, że nie chce?
0: No, że nie chcesz wyskoczyć.
1: A nie chcę, bo nie muszę.
0: No jasne, że ty nie musisz. Bo to nie ty będziesz jutro pracować z kasztanami. A co innego, jak ja pójdę do przedszkola bez kasztanów w ogóle?
1: Nie rozmazuj się mi tutaj. Studio przy słuchaczach. Słuchaczkach i słuchaczach. Spokojnie. Michasiu, jutro przyjdziesz z nimi.
0: No jak to z nimi przyjdę, skoro ich nie mam? A ty nie chcesz wyjść w czasie piosenki? O!
1: Ale ja mam. I ci je pożyczę. Te kasztany. A nawet mogę ci je dać. A sobie nazbieram nowych. A co? Taki ze mnie smok.
0: Akurat, a kiedy nazbieram?
1: kiedy? Jutro. Jutro nazbieram. Spokojnie.
0: Jak to?
1: Jak będziesz w przedszkolu, a w naszym parku już wtedy będzie widno, bo przyznam ci się, Michasiu, że ja też nie lubię chodzić w ciemnościach między drzewami.
0: Zaraz. A skąd w ogóle masz te kasztany?
1: A tu się zdziwisz. Co, już nie pamiętasz, jak w zeszłym roku razem je zbieraliśmy?
0: Coś tam pamiętam.
1: No, ja schowałem swoje do szuflady, w której trzymam tak suche liście i szyszki.
0: Ty masz taką szufladę?
1: Tak, mam taką szufladę. Nawet ją nazwałem. Nazwałem ją szufladą jesiennych skarbów.
0: Ja też mam taką szufladę.
1: Coś ty?
0: Znaczy nie szufladę,
1: widzisz.
0: Mam, tylko mam taki pojemnik, taki, który trzymam pod łóżkiem.
1: Aha, i co w tym pojemniku trzymasz, Michasiu?
0: Suche, kolorowe liście, żołędzie, szyszki, kasztany i opakowanie suszu.
1: Słucham, jakiego suszu?
0: Suszu, z którego można zrobić kompot na święta.
1: A ty umiesz robić kompot na święta?
0: Leszek go robi po mistrzowsku.
1: A ty przechowujesz? Ty.
0: Nie, ja przechowuję przed, a on potem robi. Aha. Z tego suszu.
1: Zaczekaj, nie namydla mi tutaj rozmowy. Czy słyszałeś przed chwilą to, co powiedziałeś?
0: To znaczy nie, raczej nie, bo ja mówiłem, a nie słuchałem siebie.
1: No, trzeba było.
0: Mówiłem, ale nie tam, że słuchałem od razu.
1: A trzeba było posłuchać. To byśmy mu rozmawiali zupełnie inaczej. Czy ty sobie wyobrażasz, co przed chwilą powiedziałeś? No nie mogłeś sobie wyobrazić, bo
0: właśnie
1: nie słuchałeś. A przed chwilą powiedziałeś,
0: tak?
1: Że w pudełku tym z podłóżka masz... Co? Masz?
0: No
1: co masz? Co masz? Co masz?
0: Masz.
1: Żółenie.
0: Tomasz się mówi.
1: Nie, co masz? Kasztany masz! Masz czy nie masz?
0: Ale mam. Czy mam, rzeczywiście.
1: No, sam to powiedziałeś.
0: Mam kasztany.
1: No. czyli swoich kasztanów już nie muszę ci pożyczać.
0: Dlaczego ja wcześniej sobie o tym nie przypomniałem?
1: A wiesz, tego to ja nie wiem. Ale wiem, że teraz jest chyba najlepsza pora, żeby puścić kolejną piosenkę, wiesz?
0: No pewnie, że tak. No. Mam kasztany!
1: To radośnie ją teraz puść.
0: Tak.

0: Czyli ja mam pudełko, a ty masz szufladę, tak? Ja mam pudełko, ty masz szufladę, tak?
1: Nie, no to ja mam w swoim pokoju parę szuflad.
0: Ale tylko jedną, w której trzymasz jesienne skarby, tak?
1: O, tak. Fajna nazwa, co nie, Michasiu? Tak, tak, no, mam taką szufladę. Jesienne skarby się nazywa. Ale te skarby to tak, wiesz, no nie są takie... Nie są takie... No, nie są takie, no jakby to powiedzieć, no... O, wiem, drogocenne nie są takie.
0: Dlaczego tak myślisz?
1: No, skarb to skarb, no i wiesz, bo my smoki je lubimy gromadzić, dlatego
0: ja
1: myślałem,
0: że
1: szufladę
0: krasnoludki lubią gromadzić, no, że muszą gromadzić. I te takie lamperperperteki, te takie, no, ale... co w takich butach chodzą z wir-

0: Landii.
1: No dlatego no. Ja się cieszę, że mam taką szufladę skarb jesienny, bo to, tak jak ci powiedziałem, smoki lubią gromadzić skarby.
0: To z tego wynika, że misie, tak? Takie jak ja, tak? To też to lubią.
1: Co ty? Tak. I misie takie tak. Jak ty też lubią skarby, takie jak smoki?
0: Tak. Ojej. No pewnie świadczy o tym moje pudełko z podłóżka, tak?
1: No tak.
0: Ojej, ojej.
1: Co?
0: Czy wiesz? Co mi się teraz przypomniało?
1: Ojej, ojej, ależ Misiu, Michasiu, skąd mam wiedzieć, co ci się przypomniało, nie jestem tobą?
0: Nie, że ojej mi się przypomniało, bo to mówię czasami ojej bez przypominania, na przykład ojej, nic mi się nie nie, chodzi o jesienne skarby.
1: O kasztany, żołędzie czy liście?
0: Ani jedno, ani drugie, ani czwarte.
1: Nie? Źle powiedziałem? Źle?
0: Ale co źle? Nie, nie.
1: Poczekaj.
0: Ja źle? Czy ty źle?
1: No ty źle, ani jedno.
0: Ale co źle?
1: Poczekaj, muszę to przemyśleć.
0: Ani jedno, ani drugie,
1: poczekaj,
0: ani czwarte powiedziałem.
1: Ani jedno, ani drugie,
0: ani czwarte. Tak powiedziałem.
1: No źle,
0: a ty mówisz, że źle. Ale co jest źle?
1: Źle liczysz. Po dwójce jest trójka, a nie czwórka.
0: Czyli co? Co masz na myśli?
1: Że nie powinieneś tak wyliczać. O.
0: Dlaczego?
1: Ani jedno, ani drugie, ani trzecie. A ty ominąłeś trzecie, powiedziałeś czwarte, nie?
0: No, zgadza się, powiedziałem czwarte. No, bo wynika z tego, że trzeba wznowić lekcję w naszej radiowej zerówce.
1: No nie. Co? Znowu ma być twoim nauczycielem, Michasiu?
0: A ja twoim uczniem. I zaczniemy od lekcji matematyki.
1: Od matematyki?
0: Aha, bo znowu mam problemy z liczeniem. Niestety.
1: No tak, ani jedno, ani drugie, ani trzecie, ani czwarte.
0: Właśnie.
1: No ale co ty? No teraz chcesz robić tę szkołę, zerówkę naszą radiową.
0: Bo mam kłopoty z liczeniem.
1: Ale my mamy audycję, no.
0: No tak.
1: Wspomniałeś przed chwilą coś o jesiennych skarbach.
0: Tak.
1: Tyle, że nie powiedziałeś o jakich.
0: A takich, na jakich zbieranie do lasu zabrał nas mój dziadek.
1: Dziadek Ignacy?
0: Zgadza się, tak. W ostatni piątek i sporo ich nazbieraliśmy, pamiętasz?
1: A rzeczywiście, teraz dopiero rozumiem, co ty do mnie mówisz.
0: Czwarte.
1: Co?
0: Nic.
1: Dziadek powiedział o... No tak, powiedział o nich skarby.
0: Bo dziadek uwielbia je zbierać, a później...
1: Nic nie mów. Nic nie mów.
0: Dlaczego?
1: Póki co, no co dlaczego? Bo teraz to ja chyba wymyśliłem zagadkę o tych skarbach, co nie lubi dziadek.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Ojej, to ja chyba muszę przypomnieć naszym słuchaczom numer telefonu do
1: studia. Ty normalnie nie masz innego wyjścia. Ty musisz przypomnieć.
0: Uwaga, słuchacze, jeżeli będziecie znali odpowiedź na pytanie, jeżeli się zorientujecie...
1: Zaraz poda numer telefonu, jak się wyplączę ze swoich własnych słów.
0: Dobra, 22 645 20 55. A teraz ty mów zagadkę.
1: To ja mogę zrobić bez twojej zapowiedzi, tak. A ja teraz zadam zagadkę, oto ona.
0: Nie zapowiadać ciebie?
1: Nie, ty lepiej skup się na numerze telefonu.
0: A dobra, skupiam się. 22 645 20 55. Ile jeszcze razy?
1: Wystarczy, teraz ja. A oto zagadka. Najpierw je zbieramy, a później zjadamy. Marynujemy i smażymy, niektóre suszymy. Rosną w lesie, na polanach i przy dróżce, a wygląd ich to kapelusik na zgrabniutkiej nóżce.
0: Piosenka!
1: Tak, dajcie.

0: No proszę.
1: Skąd to nie wiedzieli o tej szufladzie w tej piosence, co nie?
0: Ja nie wiem.
1: O twojej?
0: A może ty im powiedziałeś?
1: Nie, ty masz szufladę, ja mam pod... No ktoś tak. Zadzwonił. Pstrykaj.
0: Już pstrykam, pstryk.
1: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smogadasz.
1: A ty?
0: Poczekaj, jak masz na imię? Ja powiem tak, z kim mamy przyjemność?
1: A to ładnie powiedziałeś, ładnie.
0: Ładnie, co?
1: Halo, halo, z kim?
2: Minął.
1: Z kim? Jak masz na imię?
2: Lucyna.
0: Witaj, Lucyno.
1: Cześć, Lucynka.
0: Czy możemy do ciebie mówić Lucynko, czy Lucyno?
1: Czy Lusia?
2: Lusia.
0: Lusia, dobrze.
1: Bo to Lusia, to jest taka, bo ty jesteś mała Lucynka jeszcze, tak?
2: Nie!
1: No ale co, masz 40 lat czy 14? Czy 144? Ile masz? 4?
2: 6!
1: O, 6 to już.
0: To jest
1: Lucyna,
0: dużo.
1: Nie, to Lucyna, tak.
0: Ja
1: Lucyna.
0: Przepraszam za Michasia, on zawsze się wypytuje o wiek. To
1: bo
0: takie niedyskretne pytanie.
1: Się my, no. Bo mi się potem mylą te 40, 44, no.
0: Czy wysłuchałaś zagadki o skarbach dziadka Ignacego?
1: Właśnie.
2: Tak!
1: Wiesz o co chodzi?
2: O grzyby!
1: No tak,
0: no właśnie.
1: Zgadza się! O grzyby!
0: Atlas skacze jak zwykle, jak zwykle! Pewnie się zamyślili, o grzybach zaczęli myśleć.
1: Oglądają album grzybów.
0: Aha, tak, muchomorów.
1: Nie,
0: o właśnie.
1: Nie, muchomory są najładniejsze, ale są niedobre.
0: No, ty się nie śmiej, bo następnym razem dostaniesz dwie żółte kartki.
1: No, właśnie. I jeszcze czerwone kropki na białym tle, albo odwrotnie.
0: Nie, to nie ma takiej
1: to,
0: karty.
1: A muchomory są takie.
0: Poczekaj, wróćmy do Lucyny. Do Lusi.
1: Lusia, a ty umiesz zbierać grzyby? Lusia, czy umiesz zbierać grzyby?
0: Czy byłaś kiedyś na grzybach?
2: Tak.
0: Byłaś sama czy z kimś?
2: Z mamą i babcią i siostrą.
1: O! Ale się nie powinno mówić, czy byłaś na grzybach, bo to znaczy, czy ktoś był w lesie i się położył na grzyby. A tu chodzi o to, czy ktoś zbierał grzyby.
0: No dobrze, przepraszam. No.
1: Czy zbierałaś, a nie siadałaś
0: a może
1: na grzyby?
0: Nie, może nie zbierała, bo nie znalazła. Dobrze, Lusiu, czy znalazłaś jakiegoś grzyba?
1: What?
2: Tak.
0: I czy mama albo babcia albo siostra powiedzieli ci, jak się ten grzyb nazywa?
1: Stefan Henik, coś...
0: Nie.
2: Powiedzieli.
0: A pamiętasz nazwę tego grzyba, którego mogłaś zebrać do koszyka, czy tam do czego ty tam zbierasz te grzyby?
2: Nie pamiętasz.
1: Stary grzyb Arkadiusz.
0: Jak tam? Grzyby nie mają takiej imiona jak my, czy normalni ludzie. Grzyb może się nazywać bornownik, się nazywać koźlarek, może się nazywać
1: kuźniarek?
0: Jak ptaszek kurka.
1: Nie.
0: Mówię ci.
1: Nie może się ptaszek nazywać.
0: Wojtek mi wszystkie nazwy grzybów, no prawie wszystkie.
1: To ptaszki są ptaszki, a grzyby są grzyby. Nie myl tego.
0: No, czasami jedno i drugie tak samo się nazywa.

0: A Lusiu, ja mam do ciebie takie pytanie, bo tak zaczęliśmy trochę o skarbach jesiennych. Czy ty w ogóle masz jakieś swoje skarby? Nie muszą być to ani liście, ani żołędzie, ani grzyby, no, tylko na przykład może jakieś swoje skarby ukryte w jakiejś, jakimś pudełeczku?
1: Się zgadza.
0: Masz jakieś skarby?
1: Każdy skarby ma w swojej szufladzie.
0: Tak, a co to za skarby?
2: Opowiem.
0: Kasztany!
1: Ja właśnie muszę kasztany zebrać na jutro, bo w przedszkolu musimy robić takie ludzi... Czekaj, a ty chodzisz do przedszkola czy do szkoły?
2: Do przedszkola!
1: A słuchaj, bo może byś mi pomogła. Czy wy w przedszkolu już robiliście ludziki z kasztanów i żołędzi, czy nie?
2: Nie.
1: To pewnie niedługo, bo to jak jesień przychodzi i spadają kasztany, to można robić wtedy figurki takie. A wiesz, jak się robi ludziki z kasztanów?
2: Tak, wiem.
1: To weź pomóż.
0: Robiłaś już jakieś?
1: Weź pomóż, powiedz, jak to się robi, no.
2: Nie, nie robiłam.
1: Ale wiesz, jak się robi, tak?
0: To może tata niech powie.
1: Ja myślałam, że ona na grzybach jest i że to grzyb mówił.
0: Tata wrócił z grzybów.
3: Po prostu już nie pamięta, jak robiła, bo robiła kiedyś śledziami.
1: Śledziami to fajne musiały być.
0: Jak to ze śledziami robiła?
1: No nie wiem, robiła ze śledziami, tak tata powiedział.
0: Może pan wytłumaczyć?
1: Nie śledziami? To może ja źle
3: nie ze śledziami, tylko robiła z ciociami swoimi.
1: Z ciociami, bo ja źle usłyszałem.
0: Ja
1: myślałem,
0: też.
1: Że ze śledziami.
0: Chyba wieczorem będziemy zbiorowo myli uszy. Ja mam więcej do mycia.
1: O ludzie. To przepraszam. I te ciocie się znają na grzybach czy na kasztanach bardziej?
2: I na tym, i na tym.
1: A to dobre, ciocie. A potrafią też robić pyszności pyszne, deserowe pyszności?
2: Tak, potrafią.
0: Ten jak zwykle o jedzeniu.
1: Super ciocie. Ach, chciałbym kiedyś odwiedzić te twoje super ciocie i spróbować tych pysznych deserów. Nie wiem, czy lepiej.
0: Jakbyś się najadł, to nie miałbyś siły na robienie kasztanowych ludzików.
1: Ale to bym najpierw zapytał te ciocie, jak się robi.
0: A no tak, dobrze, no, dobrze.
1: Bo Lusia już zapomniała nawet. Te ciocie wszystko wiedzą.
0: Żeby
1: taka ciocia nam coś podpowiedziała. Jak się robi takiego ludzika, no? A może tata nam podpowie, Lusi? Czy tata Lusi wie, jak się robi kasztanowe ludziki?
3: Jeszcze pamiętam.
1: Właśnie, to jak się robi, jak ma się na przykład 5 kasztanów, to co z nimi można zrobić?
3: Jak się ma 5 kasztanów, no to można zrobić z niego takiego jakiegoś ludzika, albo jakąś inną figurę, a do tego potrzebne albo zapałki, albo wykałaczki.
1: Wykałaczki, u nas pani Macia mówiła, wykałaczki, bo one są już bez tej, co zapałki mają tego fufu, bez tego tam, co się pali, o. Żeby
3: tak. Jakaś gruba igła by się przydała, żeby robić... Igła. Otwory.
1: Aha. Właśnie. Mamy taki gwóźdź fajny.
0: I tylko trzeba wiedzieć, gdzie te otwory zrobić, żeby te wykałaczki albo te zapałki powsadzać. I potem nadziewa się i inne kasztany,
1: I
0: tak?
1: I trzeba jeszcze wybierać kasztany, bo te, co mają stać, co mają być nóżkami, to muszą mieć jedną stronę płaską. A,
0: czyli coś wiesz już o robieniu ludzików kasztanowych?
1: Pani Basia tłumaczyła. Muszą być płaskie, żeby stały, a te na głowę bardziej okrągłe, żeby wyglądały jak głowa.
0: No tak. Bardzo dziękujemy tato Lusi za takie poinformowanie nas o...
1: Właśnie o tej igle ja zapomniałem, tata Lusi przypomniał, na szczęście. To
0: czyli najlepiej robić z dorosłym, bo taką igłą to się można troszkę ukłuć, prawda?
1: Pewnie.
3: Zdecydowanie.
1: Nawet wykałaczką można się pokłuć. U nas Bartuś jak się pokłuł, to... mówię ci.
0: To nie opowiadaj.
1: Bardziej niż igłą nawet.
0: No tak.
1: Bartuś potrafi.
0: Lusiu, a powiedz mi, czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
2: Nie.
1: A tata Lusi chciałby kogoś pozdrowić?
3: Tak.
1: O, proszę.
3: To chciałbym pozdrowić Polskie Rady Dzieciom.
1: Dziękujemy.
3: Was, Smoku i Misiu.
0: Dziękujemy.
3: Chciałem pozdrowić Lusię, jej siostrę Irenkę.
0: A zaraz, mam pytanie, czy Irenka jest starsza od Lusi, czy młodsza?
3: Młodsza.
1: Młodsza, czyli nie ma 40 lat.
0: No tak, tak.
1: Ani 14 lat.
3: Nie, ma 4 tylko.
1: 4, widzisz, byłeś się blisko. Blisko było. Super.
0: I kogo jeszcze?
3: Babcie. Mamę Lusi.
1: Mamę Lusi, wiadomo.
3: I wszystkie dzieci.
1: i wszystkie dzieci. A my pozdrawiamy tatę Lusi i Lusię.
0: I siostrę Lusi.
1: I siostrę Lusi. I ciocię Lusi, co mają te fajne...

0: Tak,
1: fajna skarby, ta Lusia, co?
0: Lusia, tak,
1: ale
0: tak, tak.
1: Tata Lusia, jak tam podpowiedział.
0: No tak, tak, tak, o tych śledziach, o tych ciociach.
1: Ciociach. Fajne tak, były.
0: Myślę o sobie, no, no. Michasiu, troszkę, przepraszam, tak miałem trochę czasu, żeby pomyśleć o sobie w trakcie piosenki. I wiesz, co wymyśliłem o sobie? Że ja, Smok... Adaś, jak słyszę...
1: Chcesz ze mną robić ludziki?
0: Nie o ludzikach. Jak ja, Smok, Adaś, słyszę słowo skarb, to wiesz co? To dzieje się ze mną coś bardzo dziwnego.
1: Czekaj. Ale co ty... Znaczy, co się z tobą dzieje?
0: Myślę, że odzywa się we mnie prawdziwy Smok.
1: O-o.
0: Co?
1: Czy to znaczy, że ja muszę zacząć się bać?
0: Nie!
1: Smoku, proszę cię! Nie, zjadaj mnie, proszę cię!
0: Jeszcze nie zieje ogniem. Dlaczego masz się mnie bać?
1: No bo są takie opowieści o smokach, o tym, jak pustoszą!
0: Co? Pustoszą? Czyli co to znaczy?
1: No to znaczy, że niszczą, nie?
0: Ale nie ja!
1: Nie mów, że nie słyszałeś opowieści o smoku, który zniszczył jakiś zamek czy wioskę.
0: Ale ja staram się nie słuchać takich... No nie chcę użyć tego słowa, którego w radiowym programie nie powinno się używać. Ja staram się takich rzeczy nie słuchać.
1: Ale ty na pewno znasz takie słowo, tak? Znasz?
0: No nie raz słuchałem...

0: zdenerwowanego Wojtka.
1: No tak, Leszek, jak się zdenerwuje, to też często mówi takie słowa...
0: Jakie?
1: Których do końca nie rozumiem.
0: Ale zobacz, tak sobie pomyślę o dziadku Ignacym. Twój dziadek raczej nie używa takich słów.
1: No to pewnie. Mój dziadek to rzadko... Znaczy, rzadko się denerwuje.
0: To prawda.
1: Nie, on w ogóle się nie denerwuje.
0: To prawda. Ciekawe, jak on to robi. Ty pamiętasz, jak na tym piątkowym grzybobraniu zabłądziliśmy w lesie?
1: Co? Pewnie jest, jak pamiętam.
0: No, a ty zacząłeś normalnie dygotać jako pierwszy.
1: No dobrze, zgadza się. Ale nie mów, że ty się nie bałeś. Że ty wcale się nie bałeś. To nie mów, nie mów.
0: No może troszeczkę.
1: Troszeczkę, aha. Może tak. Greta.
0: Nie, ale twój dziadek był spokojny, jak zawsze.
1: To prawda. Tak, to prawda.
0: No, przy nim się naprawdę bezpiecznie czuję.
1: Ale czekaj. Tak. Bo nie wytłumaczyłeś jeszcze, smoku, co się z tobą dzieje, kiedy słyszysz słowo... Skarb!
0: Jak nie wytłumaczyłem? Tłumaczyłem już, że wtedy czuję się jak prawdziwy smok.
1: Ale ja tego nie rozumiem. Czyli jak się czujesz? No jak? No, bo tego no, cały czas nie rozumiem.
0: Czuję się jak smok, który ma mnóstwo skarbów i normalnie na tych skarbach śpi. O, tak się czuję.
1: Ale to chyba nie jest wygodnie tak spać. Na kasztanach, czy żołędziach, to strasznie gniecie.
0: Ja nie mówię o jesiennych skarbach, tylko o prawdziwych skarbach.
1: O prawdziwych? Znaczy o jakich, bo nie rozumiem.
0: No o tych o złotych monetach. O tych wysadzanych drogimi kamieniami kielichach. Albo drogimi kamieniami wysadzanych pucharach. Albo o sznurach pereł. Albo o sznurach korali.
1: Sznurek korali?
0: No.
1: Zaraz.
0: Co zaraz?
1: Zaraz, ja widziałem taki sznurek w naszym przedszkolu.
0: No co ty, to niemożliwe.
1: Naprawdę, moja koleżanka Dorotka nosiła kiedyś taki właśnie któregoś dnia. Naprawdę.
0: Co ty, Michasiu, chyba żartujesz?
1: No mówię ci. Mówiła, że zrobiła je sama i że tylko trochę pomagała jej w tym mama. Naprawdę, ty mówię ci.
0: Jesteś pewny? To na pewno były korale?
1: No tak, oczywiście, że tak. To były korale z takich uzbieranych w lesie kuleczek.
0: Kuleczek.
1: Już wiesz.
0: Tak, to już chyba wiem, o czym mówisz.
1: Ty. Czy diamenty, czy te inne.
0: Nie. Mam o tym czymś, o tych kuleczkach zagadkę.
1: O tych kuleczkach?
0: Tak. Super zagadkę.
1: No dobra, to jak ty masz zagadkę, to ja przypomnę numer telefonu naszym słuchaczom.
0: Obowiązkowo.
1: 22 645 20 55.
0: A ja podaję zagadkę. Uwaga. Wszyscy wiemy doskonale, czym są te czerwone korale. Lecą do nich wróble, szpaki, obiad z nich mając nie byle jaki.
1: Ach, to takie szpaki. Doskonale.

0: czerwoną światełko. No pewnie, że się dodzwonił.
1: To pstrykaj.
0: No a co ja robię? Uwaga, naciskam guzicek, pstryk. A,
1: halo, halo, dzień dobry. Ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smogadaś.
1: A ty? Jak masz na imię?
2: Helenka.
1: Cześć,
0: witaj, Helenko. Czy wysłuchałaś zagadki? Mogę cię ją nawet przypomnieć. Chcesz czy nie?
1: Przypomnij, to inne dzieci posłuchają.
0: Wszyscy wiemy doskonale, czym są te czerwone korale. Lecą do nich wróble i szpaki, obiad z nich mając nie byle jaki.
1: I czy ty wiesz, z czego są te korale?
2: Mhm. Ja zębiną.
1: Tak jest!
0: Bardzo ładnie.
1: Wystarczy tylko nitka i jarzębiny i można zrobić przepiękne korale.
0: A ty robiłaś albo ktoś robił kiedyś tobie takie korale z jarzębinowych kuleczek?
2: Nie.
1: A chciałabyś takie korale mieć?
2: Tak.
1: A powiedz mi, ty chodzisz do szkoły czy do przedszkola?
2: Szkoły.
0: Do szkoły? Do której klasy?
1: Ty już taka dorosła jesteś?
2: Do pierwszej.
1: O, to jest poważna sprawa.
0: Czyli dopiero w tym roku zaczęłaś chodzić do szkoły, tak?
1: Teraz? Nie, no była chyba wcześniej w tej żarówce.
0: Zerówce.
1: Ze zerówce. Mm-hmm. Tak? Byłaś w
2: zerówce. Ale w zerówce byłam.
1: Czyli właściwie to już drugi rok właściwie.
0: No tak, tak.
1: Czyli jest prawie dorosła już.
0: I podoba ci się w szkole, Helenko?
2: Podoba.
1: Bo tam chyba trudno, co? Teraz w pierwszej klasie to wy musicie tam i pisać, i czytać, co nie?
0: I nosić plecaki.
1: Ciężkie, z kanapkami tam.
0: I te książki,
1: I te pudełka z sałatką.
0: Tylko jedzenie.
1: I owoce. Ciężko jest.
0: Ciężki masz plecak, Helenko?
1: Taki plecaka to strasznie ciężki jest.
2: Mam plecak ciężki, ale lubię z nim chodzić, bo lubię szkołę.
0: No to pięknie.
1: A co w szkole jest takiego najfajniejszego? Co najbardziej lubisz? A?
2: Książki.
1: Ale książki? Co książki? Nosić czy czytać?
2: Nosić i pracować w nich, bo teraz jak była praca domowa na jeden, to ja zrobiłam 2-3.
1: Ojej! To znaczy, że ty bardzo dobrze umiesz pisać?
2: Tak.
1: Bo mnie się tam czasami literki mylą. Tam B i D, albo tamten.
0: Miał wielki problem z O i E.
1: O i E jeszcze są trudne, bo i to ma ogonek. A jeszcze mi się do tego myliły Z i O, bo mają na górze taki kreseczek, ogonek taki jakby.
0: No ale nauczymy Michasia, Helenko. A powiedz mi, pamiętasz, co ty ostatnio czytałaś? Jaką książkę?
2: Plastusiowy pamiętnik.
0: Ojojoj, ja wiem, że to jest piękna książka i podobała ci się ta historia?
2: Tak.
1: To się nazywa...
2: Ale tylko parę rozdziałów, nie cało.
0: Tylko parę. Ja się założę...
2: 15 minut.
1: To jest taki o takim, co mieszka w piórniku?
2: Tak.
1: Właśnie, ja tam pamiętam.
0: Z
1: plasteliny. I tam wiem, że jeszcze była taka jedna do wycierania gumka i był chyba ołówek i coś tam jeszcze. I oni wszyscy mieszkali i tam był jakiś taki, co trudne słowo, mała sałamasz, wykawasz, kamasz jakiś, wyłamasz.
2: Kałamasz.
1: O, właśnie, bardzo trudne słowo.
0: Kałamasz? A do czego jest kałamasz?
2: Tuż do pióra, żeby dało się nim
0: pisać. Czyli to jest taki pojemnik na atrament.
1: Taki słoiczek jakby.
0: Aha.
1: Chyba.
2: Tak, słoiczek mały z atrament.
1: A atrament to do czego jest potrzebny jeszcze? Gdzie jest ten atrament potrzebny? Ja nie pamiętam, u nas w przedszkolu mnie nie ma. A, już wiem, kiedyś Jacuś przyniósł atrament.
0: Tak?
1: Na rękach i na buzi. Bo siostra jego uczyła się w szkole i miała atrament. I Jacuś właśnie zobaczył, jaki ma kolor. Rączkami i buzią.
0: To piękna historia. A powiedz, bo czy w twojej szkole używa się atramentu? Chyba już nie, prawda?
2: Nie, ale wczoraj pisałam atramentem.
0: Proszę?
2: To piórem gęsi.
1: Jak to? Takim piórem, takim, co ptaszkowi wypadło?
2: Nie, ono było obcinane.
1: I co dalej, żeby napisać, to co trzeba zrobić z tym piórem?
2: Trzeba pomacać. A

0: atramencie i zacząć pisać, żeby nie wyskoczył chleb.
1: A właśnie, udało ci się napisać tak, żeby nie wyskoczył?
0: Udało, da.
1: No to brawo, klaskacze! To jest wydarzenie!
2: Aha, czyli bierzesz takie piórko...
1: Poczekaj, daj klaskaczom popracować. Dobra.
2: Bierzesz piórko, tam ktoś starszy obcina ładnie, czy nie? I ty potem maczasz i cały dzień możesz pisać, tak? Tym piórkiem.
0: Nie, bo to pióro było... Nie wiem czego, ale... Ale z czegoś na pewno.
2: A, czyli trzeba cały czas maczać to. To nie takie łatwe, jak myślałem.
1: No, teraz są inne metody na pisanie.
2: Teraz to można pisać takim, co się nie rozlewa.
1: No tak. A powiedz mi, w szkole jakie są twoje ulubione zajęcia? Czy uczenie się, czy może chodzenie na WF?
2: A może pisanie, albo może czytanie.
1: Albo są jakieś inne dodatkowe zajęcia,
2: może
1: na które chodzisz?
2: Może śpiewanie i granie.
0: Matematyka.
1: Oh, matematyka?
0: Matematyka i pianino.
1: To ty potrafisz grać na pianinie?
2: Dlatego, że zna matematykę. Patrz, ile tam jest tych klawiszów na tych pianinie.
1: Trzeba...
2: Tam się można nie połapać, bo raz, dwa, trzy... Ile klawiszów może być na takim pianinie? Nie wiesz? 10 czy więcej?
0: Więcej.
2: Tak też myślałem, że... A człowiek ma przecież 10 palców. To jak może grać na tym pianinie, jak tych klawiszów jest więcej niż 10? Myślałem, że jest tylko tyle, co palców jest u rączek, to można by było wtedy grać. A jak więcej, to jak? Jak ty grasz na pianinie, jak tam jest więcej jak 10?
0: Ruszę się po klawiaturze.
1: A ktoś ci uczy?
0: Bo są różne dźwięki.
1: A ty już potrafisz coś, Helenko, zagrać? Samodzielnie?
0: Potrafię.
1: A ciebie uczy ktoś? Jakiś nauczyciel od pianina?
2: Pianista chyba się nazywa ktoś taki.
1: Nie, to...
2: Pianista.
0: Pani Joanna.
2: Pani Joanna.
1: No proszę.
2: Czyli pani Asia.
1: Pani Asia się nie... Chyba, że ona jest pianistką. Czyli taką wykwalifikowaną, grającą
2: ale
1: na pianinie.
2: Ale musi mieć bardzo długie palce.
1: Jest.
2: Musi mieć długie palce, żeby sięgnąć do tych wszystkich klawiszy, bo inaczej to by nie dało rady.
1: I to są sympatyczne zajęcia dla ciebie, tak? Ta gra na pianinie?
0: Tak.
2: Czy matematyka lepsza jednak?
0: Myślę, że porówno.
1: Porówno. Porówno. No to...
2: To my teraz chcielibyśmy, żebyś ty porówno pozdrowiła kogo tylko chcesz. Pozdrawiam. Dzięki.
1: Dzięki.
0: Panią Martynę.
2: Dobra, panią Martynę przekażemy.
0: Brata, tatę, mamę, siebie.
2: No i słusznie. A panią Joannę od pianina też?
0: Też.
1: A pianino? No.
2: A pianino
0: i
2: też?
0: I polskiego tatę tam.
2: No. I tego, a plastusia też?
0: Plastusia też.
2: To my też. Pa, pa.
1: Miłego wieczoru. Pa, pa, pa, pa. Ale fajna rozmowa.
2: No i z plastusiem jeszcze.
1: I tę gumkę.
3: Autopromocja. A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i...
4: Orkiestra Polskiego Radia.
5: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja.
6: Współpracownia Misia i Smoka.

0: Co ty taki zamyślony jesteś, miałem cię zapytać.
1: Bo tak sobie myślę, Adasiu.
0: No właśnie, tak myślałem.
1: Tak sobie myślę, że te jesienne skarby, o których dzisiaj rozmawiamy,
0: tak,
1: to one pochodzą nie tylko z parku czy z lasu, wiesz?
0: A co, ze sklepu?
1: No nie.
0: Nie, no oczywiście, że tak.
1: Znaczy nie.
0: To znaczy... Ale zaraz. Nie tylko z parku i z lasu, to skąd one jeszcze mogą pochodzić?
1: A mogą być z ogrodu albo z sadu.
0: Bo z tym sklepem żartowałem. A, czyli ty masz na myśli o takich jesiennych skarbach, jak na przykład owoce?
1: Przede wszystkim owoce, bo można z nich zrobić przepyszne rzeczy.
0: No dobrze, ale jeżeli chodzi o przetwory, to warzywa również się nadają. To nawet wiem ja, smok.
1: No nadają się warzywa, ale z owoców robi się przeważnie rzeczy słodkie. To znaczy, że się je głównie słodzi, a nie soli. O, słodzi.
0: No tak,
1: słodziutkie, a nie słoniutkie.
0: Masz rację. Raczej nie smakowałoby mi solone jabłko, gruszka, że o śliwce nie wspomnę.
1: Bardzo dobrze je wymieniłeś. Bardzo
0: Słucham?
1: Dobrze.
0: Ale co dobrze wymieniłem?
1: Dobrze je wymieniłeś, to znaczy to są typowe jesienne owoce.
0: A o to ci chodzi.
1: Najwięcej jabłek w sadach dojrzewa właśnie jesienią.
0: Wiem. I ze śliwkami jest podobnie.
1: Tak.
0: Ty wiesz, kiedy ostatnio byłem z Wojtkiem na bazarku, wiesz, którym?
1: No tym twoim tamtym. Co ten pan jest taki, co ma te tam różne
0: Pan Krzysiu.
1: Krzysiu.
0: To śliwki sprzedawał prawie każdy sprzedawca, nie tylko Krzysiu.
1: O! To aż tyle było tych śliwek?
0: No tak, a Wojtek to normalnie powiedział, że zrobił się na te śliwki sezon.
1: Czyli też ich trochę kupiliście, tak?
0: No raczej nie.
1: A to bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo dziadek da wam tyle śliwek, ile tylko będziecie chcieli. O!
0: To bardzo dobrze, ja lubię śliwki.
1: U dziadka w ogrodzie właśnie jest teraz sezon na śliwki. I dziadek, no martwi się, że nie da rady ich przerobić.
0: Tak, a na co on te śliwki przerabia? Chociaż nie mów.
1: Dlaczego mam ja mówić?
0: Bo to, o czym teraz pomyślałem, to ja mogę przedstawić normalnie jako zagadkę, tylko muszę chwilkę się zastanowić.
1: Naprawdę? Masz śliwkową zagadkę?
0: Mam śliwkową, tylko muszę ją jeszcze dopracować.
1: Czyli to będzie zagadka o czym?
0: Taką zagadkę o tym, co ze śliwek na pewno zrobi dziadek Ignacy w tym roku, skoro ma ich tak dużo.
1: Ale my mu w tym chętnie pomożemy, to wiesz.
0: My jako współpracownicy wszystkim pomagamy, łącznie z
1: dziadkowi pomożemy, bo przy okazji można troszkę tych śliweczek tam skubnąć.
0: A teraz ty mi pomóż przy programie i podaj numer telefonu, bo ja jeszcze pomyślę nad zagadką, ale już prawie jestem na końcu.
1: Bardzo proszę, już się robi. Uwaga, słuchacze, 22 645 20 55.
0: Ładnie powiedziałeś ten numer, a teraz ja ładnie powiem zagadkę.
1: Ale pamiętaj, żeby było coś słodkiego i żeby było coś pysznego.
0: Będzie. Zaczyna się zagadka tak. Najpierw śliwki cukrem zasypać.

0: sypiemy, później długo ich z garnka nie wyjmujemy, za to podgrzewać je będziemy i mieszać, by w zimowe dni się pocieszać. Gdy już to zrobimy, łyżeczką zaczerpniemy i posmarować tym kanapkę lub naleśnik możemy.
1: No ja nie wiem, czy ja wytrzymam teraz myśląc o śliweczkach.
0: To puść piosenkę.
1: Pioseneczkę.

0: Jejku, jak oni pięknie śpiewają.
1: Jejku, dziadek mówił, że tak kiedyś dawno, dawno temu śpiewali takie nie. Z jego kolega w tych, jak on tam był kiedyś z bizonami w tej Ameryce, to tak śpiewali.
0: Ty, zobacz, światełko się zapaliło, ktoś dzwoni. Poczekaj, guzik czegoś cisnę. Wstryk!
1: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smogadaś, hej, hej.
2: Dzień dobry.
1: Cześć, jak masz na imię?
2: Adam.
0: Adam.
1: Czekaj, to tak jak ty.
0: Znowuż do nas zadzwonił.

0: Adam.
1: Numer Adam z Adasiem będzie rozmawiać.
0: Jak wolisz, żeby do ciebie mówić, Adam czy Adaś?
2: Adaś.
0: Adaś.
1: Adaś, Adaś, to czyli jesteś jeszcze niezbyt dorosły, tak?
2: No, mam 9 lat.
1: No, nie, to... Czekaj, to ty jesteś w 12 klasie?
2: Trzeciej.
1: Wiedziałem, że coś jest podobnego.
0: Naucz się w końcu tych klas w szkole podstawowej.
1: Ale 12 to jest 1 i 2, a 1 i 2 to 3. Aha.
0: No, to tylko naprawdę ktoś taki jak ty może coś takiego wymyślić.
1: Ale udało mi się.
0: Tak, udało ci
1: Dobra.
0: Się.
1: Dobra, słyszałeś zagadkę, Adasiu?
2: Tak.
1: Że tam śliwki cukrem zasypiemy, trego, ten.
0: Długo później z garnka nie wyjmujemy, za to podgrzewać je będziemy i mieszać, by w zimowe dni się pocieszać. Gdy już to zrobimy, łyżeczką zaczerpniemy i posmarować tym kanapkę lub naleśnik możemy.
1: Ale Adasiu, tak? A właściwie o co my pytaliśmy w tej zagadce?
0: No to zapytajmy Adasia.
1: Ale co Adaś ma, jakie jest pytanie do tego, bo był wierszyk. Ale o co chodzi? Czy to lubi? To o to chodzi?
0: Nie! Co to takiego?
1: A co to takiego?
0: Pysznego.
1: A nie, już wiem! Co ze śliwek zrobi dziadek?
0: Tak.
1: I co zrobi dziadek? O czym, o czym była zagadka, Adasiu?
2: Dżem.
1: Dobrze, bardzo dobrze. Dżem albo konfitura. A wiesz, jak się nazywa taki dżem, konfitura ze śliwek?
2: Nie.
1: Bo to dziadek robi takie... Ja nie wiem, na czym polega różnica, ale mówi, że to jest, że to zupełnie co innego.
0: Tak,
1: jest.
0: Tak, że dżem to co innego niż konfitura. Musisz podpytać...
1: Jeszcze ta nazwa ze śliwek, ta co dziadek robi. To
0: powidła.
1: O, widła.
0: Nie widła, tylko powidła.
1: Się z widłami zawsze tak. Myli, a widły przecież do czego innego są.
0: Ale są takie trzy nazwy i to są wszystkie nazwy takich smakołyków.
1: A jeszcze marmolada jest.
0: Te. Ja znam nawet dowcip o marmoladzie.
1: No tak? O dowcip? No dawaj.
0: I przychodzi żaba do... Mogę opowiedzieć, Adasiu?
1: Z tą żabą to jest dobre.
2: Tak.
1: Dobrze. Dawaj.
0: Przychodzi żaba do fotografa i mówi do niego tak. Panie fotografie, proszę mi zrobić zdjęcie, żebym była na tym zdjęciu uśmiechnięta.
1: Ale czekaj, bo nie powiedziałeś, że tam chodziło o to, że żaba ma taką buzię szeroką.
0: No ma buzię szeroką.
1: Że ona chciała u fotografa, żeby mieć buzię taką wąską.
0: No tak.
1: Bo na wszystkich zdjęciach ma taką buzię szeroką, że się na zdjęciu nie mieści.
0: No,
1: I dlatego mówię, panie fotografie, proszę zdjęcie, żeby... Tak, to czy nie to było?
0: Nie, chciała być uśmiechnięta.
1: To co innego.
0: No więc fotograf powiedział to, pani żabo, niech pani powie marmelada. To będzie pani bardzo uśmiechnięta. Dobrze, powiedziała żaba, powiem... I nie powiedziała, co powie. I powiedziała coś innego, bo zamiast marmelada, gdzie miała taki uśmiech, powiedziała konfitura.
1: A to ja słyszałam odwrotnie właśnie, że jej powiedział fotograf, niech pani powie konfitura, to będzie pani miała takie malutkie usteczka. Ona przyszła i powiedziała marmelada.
0: Poczekaj, Michasiu, bo Adaś czeka. Adasiu, a powiedz mi, ty lubisz takie specjały owocowe jak marmelada, dżem czy konfitura?
2: No, tak.
0: A z czym najbardziej lubisz na przykład dżem?
2: Z kanapką.
0: Z kanapką.
1: Mniam. A naleśniczki?
2: Naleśniki.
1: Też mogą być?
2: Tak.
1: Ale super, mniam.
0: A w ogóle masz jakąś swoją ulubioną potrawę? Taką słodką? Nie, albo jakąkolwiek. Taka twoja, jak sobie pomyślisz o jedzonku, to o czym najpierw pomyślisz? Co ci najbardziej na świecie smakuje?
2: Naleśniki.
1: To tak jak ja.
0: Mogą być jeszcze z owocami, naleśniki też, pychota. A powiedz mi, powiedziałeś, że masz 9 lat i chodzisz do trzeciej klasy. Czy ty poza szkołą, poza zajęciami w szkole masz jeszcze jakieś inne dodatkowe zajęcia, na które chętnie albo niechętnie uczęszczasz?
2: W szkole nie, ale mam judicu.
0: Przepraszam bardzo, mógłbyś troszeczkę jeszcze raz powtórzyć to co masz? Co masz?
2: Jiu-jitsu.
0: A co to takiego?
2: Brazylijskie jiu-jitsu.
1: To chyba coś do jedzenia, deser.
0: Nie, brazylijskie jiu-jitsu.
1: A brazylijskie. Brazylijskie są owoce
2: sztuka
1: bardzo
2: walki.
1: Dobre.
0: A, sztuka walki. I to co się robi na takich zajęciach z brazylijskiego jiu-jitsu?
2: Zakłada kimono i się walczy.
0: Ale jak się walczy? Czymś się walczy? Czy łapakami się walczy? Czy czym? Nogami?
2: Ręką.
0: Aha. Jedną ręką tylko?
2: Nie, dwoma.
0: Dwoma. A ty też walczysz? To znaczy musisz z kimś walczyć, żeby było jiu-jitsu?

0: Tak.
1: W ogóle nazwa
0: trzeba
1: jest trudna.
0: Trzeba dwójkę walczyć, żeby...
2: Aha, a to musisz uderzać tego kogoś, z kim walczysz?
0: Nie, właśnie nie wolno uderzać. Aha. Jak się uderzy, to na zawodach się jest albo dyskwalifikacja, albo tam żółta karta.
1: To na czym polega ta sztuka walki? To oni się przewracają, czy co?
0: Jak nie wolno... Chodzi o to, że jak mamy ze stójki, czyli... Stoimy naprzeciwko siebie, aha, to musimy się wywrócić i usiąść na przeciwniku, na brzuchu, aha, żeby mieć punkt, można też plecak i...
1: Czyli takie przewracanki, coś jak zapasy, tak?
0: No, można powiedzieć.
2: A długo trenujesz to jiu-jitsu brazylijskie?
0: Rok już chyba.
1: Czyli już tam...
2: Ale nie zamierzasz rezygnować?
1: Czekaj, bo jeszcze bardzo są ważne. Muszę zapytać Adasia. Adasiu, a tam wy macie kolorowe paski takie, tak? I to...
0: Tak, pasy kolorowe. Właśnie najmocniejszy polega... to jest czarny.
1: To aha, mów, jaki ty masz. Czarny masz?
0: Biały.
1: A biały
0: najsłabszy.
1: To... Biały to jest...
2: Nie, bo zacząłeś dopiero trenować.
1: A, bo to ubranie jest białe. To pasuje biały. To biały pasuje.
2: No tak.
0: Nie,
2: ta...
0: właśnie ja mam czarne kimono.
2: A czarne kimono.
1: To białe też pasuje, bo widać, gdzie jest.
2: Pas czy kimono?
1: Pas. Mhm.
2: No tak. Dobrze, Adasiu, czyli interesujesz się tak, jakby nie było, sportem. Tak?
0: No.
2: A powiedz mi, czy jak zanim zaczniesz walczyć, to musicie się rozgrzać? Macie jakieś takie na tych treningach rozgrzewki?
0: Tak, mamy właśnie trening, trwa od 17 do 18, coś. I właśnie myślę, mamy tylko 3 walki trwające tam 2 minuty, 3 minuty. A reszta to trening.
2: Czyli taka rozgrzewka to całego ciała, żeby wszystkie mięśnie były rozruszane, tak?
1: A cię ten twój, co ty mówisz, ten sztuk walki, bo jakiś widziałem taki film i tam tańczyli, taki taniec był brazylijski. To też taka sztuka walki, tańczenie, że tam z nogi na nogę, to samo, co ty ćwiczysz?
0: Nie, właśnie coś innego.
1: Bo tamto to się nazywa carbonara. Nie, carbonara to pyszny makaron, a to się nazywa caporera. Nie pamiętam, no. Ale brazylijski taniec i sztuka walki, no. To bardzo ci dziękujemy. O, teraz to my już będziemy wiedzieli, co to
2: się... No tak mi się coś wydaje, że Michaś się chyba też zapisze na jiu-jitsu.
1: No może tak. A ty chciałbyś kogoś pozdrowić? Może kogoś z tego jiu-jitsu swojego albo kogoś innego? Pozdrawiam.
0: Tak.
2: Pozdrawiam.
0: Całą rodzinę, was, Polskie Radio Dzieciom całe... I cały świat ogólnie.
1: I bardzo dziękujemy i pozdrawiamy cię i machamy łapkami. Pa, pa!
2: Pa, pa!
0: Pa, pa.

0: Kiedy super zaczęliśmy było. Tak rozmawiać.
1: Ale się zrobiło.
0: Co się zrobiło?
1: No tak mi się miło zrobiło, jak sobie pomyślałem o tych powidłach, konfiturkach.
0: A ty cały czas o tym myślałeś? To ja już myślałem o tylu rzeczach, przynajmniej o pięciu.
1: Ale... Ja o czterech. Dżem, konfitury, powidła, marmelada. To cztery.
0: To ja ani o jednym, ani o drugim, ani o trzecim, ani o czwartym nie myślałem.
1: Jeszcze galaretka może być na słodko.
0: Coś. Jejku, no ten tylko o jedzeniu.
1: To
0: no.
1: Pięć będzie.
0: Ty powinieneś przychodzić tu z kanapką, z batonikiem i zamiast o tym
1: ale
0: mówić...
1: Ale już nie mam, zjadłem.
0: A no tak, proszę bardzo. No. Do pracy na jedzenie.
1: Czekaj.
0: Posłuchaj.
1: Kiedy... Ty myślałeś o czym?
0: No ja myślałem na przykład o tym, że kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tych wszystkich owocowych pysznościach...
1: To poczułeś się jak prawdziwy smok dopiero, tak?
0: Ale co ty opowiadasz? Ja jestem prawdziwym smokiem.
1: Nie, no ja wiem, oczywiście, że
0: tak
1: jesteś.
0: Się czuję, gdy rozmyślam o skarbach. I właśnie rozmyślałem o skarbach.
1: A jak się poczułeś, kiedy rozmawialiśmy o owocowych przysmakach? Jak się poczułeś?
0: A skąd wiesz o tym?
1: Sam mówiłeś przez chwilę. Tak.
0: No bo to... Boję się przyznać trochę.
1: Ale o co chodzi?
0: Bo, ja nigdy nie będę dziadkiem Ignacym, a tak sobie pomyślałem, że fajnie by było, że chciałbym umieć takie rzeczy, takie pyszności owocowe robić.
1: Ale czekaj. Całkowicie bez pomocy dziadka Ignacego, bez pomocy naszych dorosłych, sam?
0: No właśnie, chyba nie dałbym rady, ale chciałbym spróbować.
1: Wiem, natomiast ja potrafię świetnie wszystkie te przysmaki próbować.
0: A, jest różnica między słowem spróbować, nauczyć się gotować, a je próbować. Te
1: a przysmaki. Nie to samo?
0: Nie.
1: To by akurat... nie chodziło o próbowanie?
0: Nie.
1: Jak smakują?
0: Ty nie musisz w ogóle przypominać, co ty byś chciał robić z takimi przysmakami. Każdy, kto cię zna, dokładnie o tym wie.
1: No tak, tu masz rację, Adasiu, masz rację.
0: No ale kiedyś, tak sobie myślę, będę musiał sam umieć robić te wszystkie przysmaki owocowe.
1: Czekaj. Mówisz o owocowych przysmakach?
0: Tak, o owocowych przysmakach. No pewnie, a o czym? No bo posłuchaj, kiedyś ja będę już dorosłym smokiem, będę musiał stanąć nad garnkiem, żeby wyczarować z owoców konfitury, dżemy, powidła.
1: To znaczy, że chciałbyś zostać kucharzem, jak dorośniesz?
0: Wystarczy mi, Hasiu, że nauczę się dobrze, ale to naprawdę dobrze gotować.
1: Brawo, Adasiu, brawo!
0: Chociaż kiedyś to smoki miały swoich kucharzy.
1: Słucham?
0: I to nie byle jakich.
1: Ale poważnie?
0: Wybitnych!
1: O jakich smokach ty mówisz?
0: Znakomitych! No mam na myśli pewnego smoka, o którym tylko chyba mu nie dam rady o którym mam zagadkę.
1: Czekaj, jak ty masz zagadkę, to ja muszę przypomnieć naszym słuchaczom numer telefonu, pod którym mogą do nas zatelefonirować, jeśli będą znali odpowiedź na tę zagadkę.
0: Obowiązkowo musisz to zrobić.
1: 22 645 20 55.
0: A oto zagadka. Czyim kucharzem był Bartolini, Bartłomiej, Herbu Zielona Pietruszka,
1: Mamma Mia do usług.
0: Znasz

0: Wiecie.
1: Ale zaraz, to była zagadka bez rymu?
0: Zgadza się. Tym razem wymyśliłem nieprawdopodobną zagadkę bez rymu.
1: Bartolini, Bartłomiej, herbo, zielona pietruszka, mam mija do usług?
0: Tak, tak, tak, tak.
1: No to teraz
0: to wystarczy.
1: Musi być...
0: Słuchacze mają dzwonić albo prosimy o telefony.
1: 22 645 2055. A teraz musi być jakaś specjalna smoczo-kucharzowa piosenka albo... O, wiem! Może być ta. Zobacz, pstryk.
0: Mhm.

może mnie zaskoczyć? Chyba nie.

0: Światełko, zobacz.
1: Oj, pstryk. Bo chciałem powiedzieć, że ty też mam kalusze, a pstryknąć, dobrze,
0: ja
1: dobrze.
0: Też. Pstryk. Mam kalusze.
1: Pstryk!
0: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja mam na imię Adaś i jestem Smokiem.
0: A ty? Jak masz na imię?
2: Tymek.
0: Cześć!
1: Cześć,
0: bardzo nam miło, że do nas zatelefonirowałeś. Słuchaj, bo Smok Adaś opowiadał, że kiedyś, że był jakiś smok, który miał swojego kucharza, ten Bartolini Bartłomiej Herbu Zielona Pietruszka Mamma Mia do usług.
1: No pewnie,
0: a
1: że miał.
0: A czym on był kucharzem? Czy ty wiesz?
2: Księcia Karaka.
0: No tak.
1: Ale tu chodziło
0: o
1: smoka.
0: Czekaj, czekaj, czekaj. Ale chodziło o smoka, to książę Krak był smokiem?
2: Smok Wawelski.
0: Ach, bo smok... Słusznie, to był przecież kucharz księcia Kraka, a smok mówi, nie pojadę, bo chciałbym jeść coś pysznego.
1: A tak.
0: I książę mówi, proszę, to weźmiesz mojego kucharza, który będzie ci gotować.
1: Czyli to był taki kucharz na wypożyczeniu u smoka?
0: To znaczy, to był kucharz taki królewski.
1: Królewski.
0: Najlepszy.
1: Dlatego tak dobrze gotował.
0: Dlatego dobrze gotował i król tak smoka przekonał.
1: A ty w ogóle, Tymku, znasz tę opowieść o smoku Wawelskim, jego przygodach?
2: Nie za bardzo.
1: Nie za bardzo.
0: To, bo ja pamiętam, że jeszcze smok w książce tak było tej, bo to mi dziadek mi czytał, wiesz?
1: Aha, aha.
0: I tam było, że smok

0: mówi, nie, bo ja jestem stary, bo ja jestem schorowany i sobie nie poradzę. To jeszcze król dał mu i kucharza, Bartłomiej Chrebsiem Pietruszka do usług, i dał mu lekarza jeszcze.
1: Tak,
0: w książce z lekarzem, doktorem Kojotem podróżował.
1: A i dał mu automobil, czy to był smoka?
0: To był smok, a nie, to smok, był specjalistą od Antomon. A pamiętasz, kogo oni tam poszukiwali w tej bajce?
2: Nie. Nie oglądałam jej, tylko mama ją oglądała.
0: Właśnie, to już ci mówię. Bo tam był taki naukowiec, taki co król Krak go wysłał, daleko, daleko, daleko, do krainy...
1: Deszczowców.
0: Deszczowców, tak. A to był taki naukowiec, on się nazywał...
1: Profesor Gąbka.
0: Profesor Gąbka, i tam się zajmował badaniem...
2: Baltazar Gąbka.
0: Baltazar Gąbka.
1: Tak, tak, tak.
0: I zajmował się tam latającymi żabami.
1: Tak, tak.
0: Ale zaginął.
1: No, a to smok go miał znaleźć.
0: No,
1: ale wiesz co, to nie opowiadaj, bo niech sobie to Tymek znajdzie film i może...
0: No to teraz może będzie ciekawy właśnie. No,
1: albo książkę niech znajdzie.
0: Książkę,
1: bo my z Michasiem polecamy
0: bardzo dobra historię. Książka, historia, opowieść, super jest. I zawsze jak smok walczył tak... Takim... Weź ty, bo ty masz grubszy głos.
1: Ja mam grubszy głos.
0: No, masz? No większy jest.
1: On ma grubszy głos.
0: Nie grubszy, chudy ma głos taki, bo sam jest chudy, taki mały taki.
1: No bo mały jest, to jest chudy.
0: No dlatego, no.
1: A powiedz mi, czy ty masz... Tymku?
0: Czekaj, Tymek coś mówi.
1: Mówiłeś coś?
0: To Tymek mówił, to nie ja.
1: Tymku, halo?
0: Halo, Tymek?
2: Co mówicie?
0: No właśnie słuchamy, co ty mówisz.
1: Szukamy ciebie.
0: Bo coś mówiłeś.
1: Ja mam pytanie, słyszysz mnie?
2: Tak.
1: Powiedz, Tymku, a czy ty masz jakieś swoje ulubione książki albo filmy?
0: Aha.
1: Mógłbyś o nich opowiedzieć?
2: Mam jedną ulubioną książkę. Znacie?
0: No to ja nie wiem, powiedz
2: znacie
0: jaka.
2: Znacie bajkę Maszek? Można jej wiedzieć, znacie tą bajkę?
0: Ale jaką?
2: Można jej wiedzieć.
0: Wiem, bo to o misiu jest, a ja też jestem misiem.
1: No tak, to powinieneś znać bajkę
0: o misiu. I ten misiek jest duży taki, co nie? On taki duży jest, a ta Masza to taka dziewczynka, taka mała dziewczynka.
1: Nie, no Kasza i nie niedźwiedź.
0: Masa.
1: A to nie o niedźwiedziu, co lubił Kaszę?
0: A może to inna bajka?
1: To jest o dziewczynce czy o Kaszy?
0: O Kaszy chyba. Niedźwiedzie bardzo lubią. Ja lubię Kaszę na przykład.
2: Oni też lubią Kaszę.
0: O, i jedzą Kaszę też. Czyli to o to chodziło. Tak, tak. Kasze pyszne są, z grzybami bardzo dobre są.
1: Czyli miś lubi bajkę o smokach, a ty, Tymku, jak słyszę, lubisz bajki o misiach.
0: To twoja ulubiona, tak?
2: Tak.
0: A znasz jakieś bajki jeszcze takie, gdzie tam jest jakiś król, tam królewna, czy księżniczka, czy smok? Słyszałeś o takich bajkach?
2: Mam takie bajki.
0: No właśnie ciebie pytam.
2: Mam królewna Śnieżkę.
0: Właśnie, królewna Śnieżka, czekaj. A Śnieżka to która była? To ta, co tam zasnęła, bo te się ukuła? Czy to ta, co z tymi krasnoludkami mieszkała? Która to Śnieżka?
2: Krasnoludkami.
0: O, i ta, co potem przyjechał ten książę na koniu i buziaka jej dał?
2: Tak.
0: Czyli to ta. Czekaj, i to w tej bajce jeszcze była ta zła taka, ta, co przyniosiła jej jakieś śliwki do jedzenia, czy coś?
2: Jabłko do jedzenia.
0: O, jabłko, no. Z robakiem chyba ono było, bo takie niedobre, tak?
2: Mhm.
0: Wiem, to już pamiętam.
2: Zatrute było.
0: Zatrute, no właśnie.
1: Czyli ty lubisz bajki o królewnach?
0: I królewiczach też.
1: A posłuchaj, a ja bym ci zadał zagadkę o królewnie. Spróbowałbyś na nią odpowiedzieć?
2: Mhm.
1: Dobrze, zadaję ci zagadkę. Ukłuła się wrzecionem i spała przez wiek cały. Obudził ją królewicz, bogaty i wspaniały. Potem razem rządzili królestwem, to rzecz pewna. Jak miała na imię ta królewna?
0: I to nie była Śnieżka. Pamiętasz?
2: Ciągle królewna przecież.
0: Tak jest. To ja też pamiętałem. No.
1: To teraz skacze to naprawdę.
0: Tam były takie trzy wróżki i one powiedziały, że tam coś, a czwarta nie była zaproszona i właśnie powiedziała, się ukujesz. O. I oni nawet schowali wszystkie te co ty mówiłeś, te?
1: Wrzeciona.
0: Wrzeciona schowali, ale jednak gdzieś było wrzeciona i się ta księżniczka
1: Jedną Tak, tak?
2: Ukuła się.
1: Tak, i ukuła się.
0: No
1: wspaniale znasz się na bajkach i powiem szczerze...

0: Zaimponowałeś nam.
1: To, ale to były dwie księżniczki już? A jeszcze była jakaś inna księżniczka? Jakaś bajka z inną księżniczką?
0: Nie wiem.
1: Znasz jakąś bajkę o innych księżniczkach jeszcze? Halo, jesteś? Halo. Może już poszedł spać? A, jesteś.
0: Wrócił właśnie.
1: Znasz jeszcze jakieś inne bajki o księżniczkach?
2: Kopciuszek.
1: Właśnie, czekaj,
0: tak, Kopciuszek. Ona najpierw nie była księżniczką.
1: Ale zaraz, właśnie, ona nie była księżniczką.
0: Ale potem była.
1: Ona była kotmouchem, jak mówiła.
0: Nie kotmouchem, tylko kocmouchem była.
1: No, czy z kotem, nie? Nie z kotem?
0: Nie.
1: To czemu?
0: Ale miała ciężko i pod górkę.
1: Właśnie, ona tam sprzątała cały czas. Te brudy.
0: A pamiętasz tylko...
2: Księżniczka na zjadku wrosła jeszcze.
0: O tak.
1: Taka te materacje takie kładli jej. Ona cały czas mówi, że czuje coś.
0: Normalnie mianuje cię, to znaczy myślę, że miś Micha się ze mną zgodzi.
1: Głównym bajkosłuchaczem.
0: Nie bajkosłuchaczem, tylko znawcą bajek o królewnach.
1: No to bajkosłuchacz właśnie.
0: No bajek
1: pierwszy
0: o królewnach.
1: Pierwszy bajkosłuchacz Polskiego Radia Dzieci.
0: Tak. O. Wielkie brawa, Tymku, naprawdę wielka wiedza. Ktoś ci pomagał?
2: Mama.
0: Pozdrawiamy mamę.
1: Wiadomo, mamy są najlepsze na
2: świecie.
1: Uwaga, brawy dla mamy i dla pierwszego mojego słuchacza. To jeszcze teraz pozdrawiajcie, kogo chcecie.
0: Tak, tak. Proszę. Mama niech pozdrawia i Tymek niech pozdrawia.
1: Pewnie. Tymek, bajko słuchać.
2: Całe Polskie Radio Dzieci.
1: Dzięki. Dzięki.
2: Całe Polskie Radio Dzieci i was.
1: Wielkie dziękujemy. Dzięki, wielkie dzięki. Machamy łapkami, pa, pa! Aha.
3: I krasnoludki.
1: No, krasnoludki. Krasnoludki, słyszałyście? Macie pozdrowienia. Bardzo się ucieszyły, bardzo.
0: Ale aż się wzruszyły, bo przestały klaskać bardzo szybko.
1: No to normalnie, bo jeden nadepnął na rękę drugiemu.
0: No tak, to już nie ma klaskania. Bo jak jest trochę deptania, nie ma klaskania.
1: Bo on się cieszył, podskakiwał i spadł na rękę, jak ten klaskał.
0: Tak, tak.
1: No.
0: Pozdrawiamy was, pa, pa!
1: Pa, pa!

0: Ty o niej, ojaj, nie jojaj. Znowu to samo. Jak co tydzień to samo? No za każdym razem się to powtarza.
1: Co się powtarza? Nie rozumiem.
0: No proszę, niewinny mi śmichać. Nic nie wie. Choćby nie wiadomo co.
1: No pewnie, że nie. Znaczy nie, nie. Znaczy wiem to, co potrzeba.
0: No ale nie tym razem, nie tym razem, wiesz.
1: Niestety tym razem nie wiem, o czym do mnie mówisz, Adasiu. No,
0: ale
1: nie
0: ty masz krótką pamięć, misiu. Obejrzyj się.
1: A w którą stronę?
0: Nieważne w którą. No możesz się oglądać. W prawo albo w lewo, nie?
1: Jak to nieważne?
0: Przecież prosto
1: najpierw
0: się nie obejrzysz.
1: Mówisz, żebym się obejrzał. A teraz mówisz, że nieważne?
0: Zgadza się. Nieważne w którą stronę, bylebyś się obejrzał i nie oglądaj się wprost. O, słucham? Bo nic nie rozumiem. Odwróć się i powiedz to jeszcze raz, żeby słuchacze zrozumieli.
1: Mówiłem, kiedy byłem odwrócony, nie zrozumiałeś?
0: Pewnie, że nie. Przecież mikrofon jest z tej strony.
1: A rację, właśnie. No właśnie, bo jak się odwróciłem, to nie było do czego mówić.
0: No otóż to. Chodzi o to, że nasi słuchacze nic nie słyszeli.
1: Dobra.
0: Ja też prawie nic nie słyszałem.
1: To ja powtórzę to, co mówiłem, kiedy się odwróciłem.
0: Świetnie, Michasiu. Co wtedy powiedziałeś?
1: Powiedziałem, że się odwróciłem.
0: No nie wytrzymam. Chodzi mi o to, żebyś się odwrócił.
1: Teraz?
0: Czekaj.
1: Nie.
0: Jeszcze raz.
1: A kiedy?
0: Kiedy ci powiem, to się odwrócisz.
1: Ale jeszcze nie teraz.
0: Doskonale, jeszcze nie.
1: Dobra, to co mam zrobić?
0: Odwróć się i dopiero wtedy powiedz. Co widzisz, kiedy się odwracasz?
1: Dobra. Bardzo proszę.
0: Dlaczego siedzisz? Odwróć się.
1: Bo przed chwilą mówiłeś, żeby nie.
0: Ale to było wtedy, teraz jest teraz. Teraz się już odwróć. No. I co teraz widzisz? Znaczy widzisz przed sobą ścianę? Tylko głośno.
1: Widzę. Pewnie, że widzę.
0: A zegar na tej ścianie widzisz?
1: Widzę. Pewnie, że widzę.
0: Możesz głośniej?
1: Pewnie, że widzę.
0: Doskonale. I to zobacz, którą godzinę ten zegar pokazuje, a potem się odwróć.
1: Zobaczyłem. Pokazuje 18:48.
0: Tak jest. A to znaczy co?
1: W sumie nic. Znaczy, że zostało 12 minut do 19.
0: Czyli co?
1: Ojej, tuż tak późno?
0: A jak?
1: Ojej, to znaczy, że powinniśmy...
0: No pewnie, że powinniśmy.
1: To dlaczego niczego nie mówiłeś?
0: Ja niczego nie mówiłem, ja co tydzień o tym mówię i przypominam. I od dłuższego czasu staram ci się...
1: Ale słabo się starałeś. Cały czas kazał mi się kręcić dookoła.
0: Tak, bo siedziałeś się, gapiłeś w jeden punkt.
1: Tak,
0: taki akurat. Słup soli z ciebie.
1: A tylko nie słup, dobra?
0: No to siedziałeś jak kołek.
1: Tylko nie kołek. Coś wymyślasz zamiast normalnie powiedzieć, która jest godzina.
0: O. Michasiu, my musimy się pożegnać ze słuchaczami.
1: Wiem.
0: Czasu coraz mniej.
1: Wiem, pożegnać i podziękować.
0: Słusznie i podziękować.
1: I jeszcze zaprosić na program za tydzień.
0: W następny poniedziałek. Program, który będzie od godziny 17 do 19.
1: Na wspólny, współpracowniowy program wieczorowy. Będzie się działo.
0: Oj, będzie się działo. I nie ma na co czekać. Kochani widzowie.
1: Słuchacie. Słuchaczowie.
0: No tak.
1: Słuchaczowie. To będzie szkolno-przedszkolna, wieczorowa audycja o współpracy. Mhm. Radiowa.
0: Może zanim się pożegnamy, posłuchalibyśmy jakiejś piosenki.
1: Piosenki?
0: No. To chyba dobry pomysł.
1: To doskonały pomysł. No. Bardzo mi się podoba.
0: No to włącz, misiu, coś nastrojowego albo takiego, co lubisz.
1: Nastrojowego? A może być to?
0: Proszę bardzo.
1: Dobra, 18:49, prawie 50. Piosenka. Raz, dwa, trzy. Pstryk.

0: Chyba wszystko się udało.
1: Wkrótce znowu się spotkamy.
0: 2 godziny to za mało.
1: I dlatego poczekamy.
0: Już za tydzień wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuje.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Aha, wnet się każdy słuchacz dowie.
0: To za tydzień, a co dzisiaj?
1: Ty coś wymyśl, ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę, zmogło mi się.
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Też zmęczyła mnie zabawa.
1: Czas odpocząć, daj już.

deszczu, chmur, wiatru, upałów. Departament przelotnych opadów, sekcje burzy, piorunów i gradu, biuro prognoz i życzeń zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo, poproszę.

mogę mieć pewność? Znakomicie! Czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek.

0: się piorunów.
1: Bezpieczne.
0: Ministerstwo to wielka wygoda. Już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie. Tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę. W słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność? Haha, znakomicie! Czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia. Proszę o chmurę.

0: Gwidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
1: O tak, Gwidonie, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
4: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści gołębicy Gwidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
6: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: Czasem marzy się komuś, żeby pieska mieć w domu. Długo szuka i gania. Wielkie ma wymagania. Piesek musi być zdrowy, idealnie rasowy, świetny w sporcie i śpiewie. Tylko po co? Ja nie wiem.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
3: Ale bym się zdrzemnął.
2: Bardzo proszę. Masz swoją ulubioną poduszkę, kocyk.
3: Chyba jestem trochę zmęczony.
2: Też mi się tak wydaje.
3: To jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
2: Tobie i naszym najmłodszym słuchaczom.
3: To inne dzieci też chcą spać?
2: Tak, tak. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Kołysanki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
3: No, wybrałbym się gdzieś w odległe, tropikalne kraje.
2: No, wydaje ci się, że tam jest lepiej niż u nas.
3: No bo mają tam cieplutko, mają plaże i wielkie motyle i papugi.
2: Oj, naoglądałeś się filmów, misiaczku, a czasami tam bywa nawet strasznie.
3: No ale przecież nic mi się nie stanie, jak opowiesz.
2: No, z

0: Skoro tak uważasz, to coś muszę wymyśleć.
1: Ale da się tak, żeby tam jeszcze było coś o dzielnych tych pieskach albo konikach?
0: No jeszcze konie mają być? Na plaży? W dżungli?
1: No i jakby był jakiś...
0: Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem. Szczecin, Łódź czy Stary Kraków? Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
0: Dawno, dawno temu. No, choć może nie tak dawno. Daleko stąd. Choć wszystko zaczęło się całkiem blisko.
1: To gdzie w końcu?
0: Tam, gdzie można spotkać maleńkie skrzaty.
1: W magicznej bibliotece. Zaczynaj.
0: A ty zamykaj oczy i uważnie posłuchaj. Uwaga, basałyki, bo będzie trochę strasznie.
1: Ojej, nie mogę się doczekać.
0: Jak zapewne pamiętacie, w salonie Anselma stała wielka skrzynia. W niej pojawiały się w magiczny sposób listy i paczki z innych, nawet bardzo odległych bibliotek, nawet tych po drugiej stronie ziemi. Nie wiadomo, w jaki sposób to się działo, no ale tak już było od bardzo, bardzo dawna, odkąd tylko Anselm sięgał pamięcią, a miał już ponad 700 lat. Tak, tak, to słuszny wiek, nawet jak na skrzata. W ubiegłym tygodniu jakaś paczka wpadła do skrzyni z takim impetem, że wystraszony Anselm usłyszał huk, tak wielki, że schował się za pluszowy fotel. Nie dość, że wpadła z dziwnym świstem i zgrzytem, to jeszcze uderzyła tak mocno, że wyłamała deskę w dnie skrzyni. Żeby drzazgi z tej wyłamanej deski nikomu nie wbiły się, nie pokaleczyły, żeby części desek nie dostały się do innych wlatujących tam paczek czy listów, poprosił o pomoc kandelabra. Czy mógłbyś wstawić nową deskę na dno magicznej skrzyni pocztowej? Zapytał wynalazcy. Kandelabr rozejrzał się po komnacie, krytycznie spojrzał na meble, zobaczył kulejącą szafę, która tak żałośnie odchylała się od ściany. Zanucił coś o krzywych szafach. Aha, to będzie łatwa sprawa. Ależ nie, to skrzynia wymaga naprawy. Nakierował go Anselm. No, może być i skrzynia, choć szafie też przydałaby się pomoc. Przysunął się do skrzyni i uważnie obejrzał szkody uczynione przez niesforną paczkę. Po czym pokiwał głową, zmierzył dokładnie rozmiary wyłamanej części, znów pomruczał coś pod nosem i powiedział do Anselma. Muszę tu wstawić łatę z nowej deski. No widzisz, nawet przyniosłem ze sobą. Spójrz. Deska z podobnego drewna. Będzie pasować. A to może gdzieś uda się wykorzystać do naprawy szafy? No, dobra, do roboty. Bardzo ci dziękuję za pomoc. Sam bym sobie nie poradził. Uśmiechnął się Anselm i zaczął czytać kolejną, bardzo ważną książkę. Drobiazg, tylko uważaj, żebyś znowu czegoś nie połamał. Odpowiedział wynalazca i wyszedł.
2: Ale to nie ja, to nie ja, ja przecież...
0: Wyszeptał za wychodzącym. Po czym z niecierpliwością podbiegł do skrzyni i patrzył. Do szafy i patrzył. Znowu do skrzyni i z powrotem do szafy. No cieszył się jak dziecko.
2: Nareszcie zrobię porządek z ubraniami. Brak szafy już nieźle dawał mu się we znaki.
0: Zaczął wieszać w szafie porozrzucane po całej komnacie szafy. Wkrótce szafa napęczniała ubraniami, aż ledwie mógł ją zamknąć. Kiedy siadł na fotelu, aby odpocząć, szafa ze skrzypnięciem się otworzyła i wypadły z niej. Nie ubrania, tylko żółwie i olbrzymie kolorowe motyle. Trzy sporych rozmiarów żółwie i kilkanaście wielkich, bajecznie kolorowych motyli.
1: Nie rozumiem, o co chodzi.
0: Otworzył szafę i zobaczył ubrania, ale było ich chyba zdecydowanie mniej. Zamknął i znowu otworzył. Ubrań było jeszcze mniej, a z szafy zaczęła wychodzić koza. łaciata, czarno-biała koza. Przecież to nie ma...

Możliwe. O co chodzi? Co ty tu robisz? Jak się tu znalazłaś? Powiedziała. Koza, no. Jak to koza? Chyba zaczynam rozumieć. To ta deska ze skrzyni pocztowej. Szafa, tak jak skrzynia, zaczęła przenosić zwierzęta z dżungli wprost do biblioteki. Co więcej, po otwarciu z szafy zaczął padać ulewny deszcz. No taki, jaki dotąd Anselm widział tylko w filmach o tropikalnych wyspach. A co będzie, jak zaczną się przedostawać przez szafę pająki, skorpiony i węże, a później pantery i większe zwierzęta? No co mam robić? Jak się zabezpieczyć? Wiem, już wiem. Muszę powyciągać ubrania i zamknąć szafę na cztery spusty. Gdzie jest ten kluczyk do zamykania szafy? Muszę ją zamknąć. Nie, najpierw jakby powyrzucam wszystkie ubrania, zabiję szafę deskami. I zaczął wyrzucać ubrania. Kiedy wszystkie wyrzucił, doszedł do wniosku, że stał się właścicielem wyjątkowej szafy, która przenosi w odległe miejsca. Tylko gdzie w dżungli stoi ta szafa? No, może tylko spróbuję zajrzeć. Tak na chwilę, zanim zamknę już mebel. To ważne badanie naukowe. Trzeba zobaczyć, gdzie ona stoi. I podszedł do szafy. Uchylił skrzydła mebla i zajrzał. Nie było nic. Na przeciwległej ścianie odstawała jedna deska. Tam, gdzie w miejsce wykruszonej kandelabr wstawił wyłamany kawałek deski ze skrzyni pocztowej. I ta odstająca deska drżała, jakby chciała się wyrwać. Zauważył, że śruby, którymi była przykręcona, zaczynają się wysuwać. Deska uwolniła jedną stronę, wygięła się, żeby uwolnić drugą, a wszystko to przy akompaniamencie skrzypienia i jęczenia drewnianych elementów. Nagle deska zgięła się jak dzikie zwierzę do skoku i odbiła się od ściany szafy. Na szczęście Anselm zdążył się odchylić, dzięki temu nie dostał w głowę lecącą deską. Kiedy deska zaczęła odrywać się od szafy, podobnie skrzynia pocztowa też się sama otworzyła i wyrzuciła z siebie deskę, którą przed momentem wstawił tam wynalazca, i te deski minęły się w powietrzu i każda wpadła w miejsce drugiej. Czyli ta, co była kiedyś w skrzyni, wróciła do skrzyni, a ta nowa, którą kandelabr naprawił skrzynię, wpadła z powrotem do szafy. Wszystko stało się sprawne, skrzynia zaczęła znowu działać, a motyle, żółwie i koza zniknęły. Jak to tak? No, ale jak to tak? Pewnie się rozeszły i chodzą gdzieś po skrzatowie. Kozę łatwo będzie znaleźć, a żółwie chyba tak szybko nie uciekły. No, chciał ruszyć w kierunku szafy, żeby zajrzeć do środka, sprawdzić, czy może tam są żółwie i koza, ale jakoś tak się poślizgnął na leżącej czapce i uderzył głową w drzwi szafy, zobaczył tylko krążące nad głową gwiazdy i zasnął. A kiedy się obudził, ale o tym to już opowiem wam, kiedy nabierzecie sił. Teraz zamykajcie oczy i śpijcie basałyki. Może we śnie sprawdzicie, dokąd można przejść z waszej szafy, a może pod kocem jest tajemnicze przejście do tropikalnej dżungli. Sprawdźcie sami. Miś Michaś już śpi i chyba we śnie biega po słonecznej plaży, a wy? Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

0: Co wymyśli Wisia dziś? Nowa szkoła. Opowiada Ania Wójcikiewicz.
1: Oho, czy mnie oczy mylą, czy znowu jesteś w złym humorze?
0: Zawołał zaczepnie miś Atencjusz, patrząc jak Wisia ciska swój szkolny plecak koło biurka.
1: Po co chodzić do szkoły, jeśli to ci psuje nastrój?
2: Może po to, żeby nauczyć się sobie radzić, kiedy czasem nie wszystko jest po naszej myśli?
0: Odpowiedziała kotka Esmeralda, patrząc wymownie na misia, po czym wskoczyła miękko na łóżko, na którym siadła w milczeniu jej przyjaciółka.
1: Wisiu, kochana, opowiesz, co się stało?
0: Zwróciła się do niej z troską i delikatnie położyła łapkę na jej ręce, jakby chciała powiedzieć, zawsze jestem przy tobie.
1: Wisia przytuliła kotkę, gładząc jej liliowo-szare futerko. To zawsze uspokaja. Ale minę miała nadal bardzo markotną. Dopiero po dłuższej chwili wstała nagle, pogrzebała zamaszyście w plecaku, wyjęła coś i to coś rzuciła na łóżko.
3: To się stało,
1: burknęła.
3: Kasztany? 3-4 kasztany? Skąd to masz?
0: Zaciekawił się Atencjusz.
3: O, jakieś listki. I co to za patyczki? Zapałki?
4: No właśnie, nawet ty nie wiesz, co to jest.
0: Zawołała Wisia rozżalona i znowu usiadła na łóżku. Skuliła się w kątku i wyglądała bardzo żałośnie.
3: To mi wygląda na jakąś rzeźbę, bardzo abstrakcyjną. Robiliście rzeźby?
0: Próbował wybrnąć miś, ale nie bardzo mu to wyszło. Wisia wybuchła.
4: Tak, zbieraliśmy kasztany w szkolnym parku, a potem każdy miał z nich zrobić coś. I ja bardzo, bardzo chciałam zrobić kasztanową wróżkę, ale mam takie niezdarne ręce i oto co mi wyszło.
5: Śmiej się, śmiej, proszę bardzo. Kacper i Wojtek też się śmiali. Mówili, że mi wyszła wrucha krzywucha.
0: Wisia zasłoniła twarz poduszką i wyglądało, jakby miała się zaraz rozpłakać.
1: Ojojojoj, Wisiu. Westchnęła Esmeralda i mięciutko ułożyła się tuż obok przyjaciółki, tak żeby czuła ciepło jej gładkiego futerka.
0: Wisia niemal bezwiednie położyła rękę na jej grzbiecie i zaczęła ją głaskać. To ją nieco pocieszyło najwyraźniej, bo poduszka powędrowała na miejsce.
1: Chciałam jej zrobić pelerynę z liścia babki, ale zwiędła.
0: Mruknęła, oglądając swoje dzieło z kasztanów.
3: No dobra, dosyć tego rozczulania się. Przecież teraz czas na naszą zabawę. Zanim będzie obiad.
1: Atencjuszu, czy ty choć raz możesz nie myśleć tylko o sobie?
0: Najeżyła się kotka groźnie.
3: I ja tylko przypominam o naszych zasadach.

0: dach, odburknął miś i nieco się obraził. No i znowu zapadła ponura cisza.
1: Ciekawe, gdzie mieszka prawdziwa wróżka kasztanowa. Pewnie ma pałac z kasztanów i kasztanową straż.
0: Odezwał się Emocjusz zza swojej nocnej lampki.
1: Ciekawe,
0: powtórzyła za nim Wisia i nagle na jej buzi pojawił się dawno niewidziany uśmiech, jakby słońce wyszło zza chmur.
1: Mam pomysł, chodźcie!
0: Zawołała już zupełnie innym tonem. Chwyciła swojego kasztanowego ludzika ze szkolnej pracowni i usadowiła się w hamakowym fotelu. Misiom nie trzeba było dwa razy powtarzać, zaraz jak po drabinie wdrapały się po nodze przyjaciółki do ich wehikułu, a za nimi wskoczyła delikatnie Esmeralda.
1: Gotowi na nową przygodę? Zawołała Wisia.
2: Gotowi!
0: Odpowiedzieli przyjaciele zgodnym chórem.
1: No to zaczynamy.
2: Brimblu, bramblu, zabierz nas w kasztanowy piękny świat.
1: Sprytnie,
0: zachichotał Atencjusz i w tym momencie pokój zawirował, a to był bardzo dobry znak. Zaklęcie działało. Ale co to? Stworek z kasztanów w ręce Wisi zaczął nagle ogromnieć. Już po chwili stał się niemal taki wielki jak sama dziewczynka. Czy raczej chwila? To oni wszyscy zmaleli. Leżeli teraz razem na dnie hamakowego fotela i dobrą chwilę zajęło im wygramolenie się z niego. Ale ktoś pomógł im w tym.
1: Jestem wrucha krzywucha,
0: zaśmiał się kasztanowy ludzik i podał swoją zapałkową rękę Wisi.
1: Witajcie w naszej krainie, tak naprawdę to nazywam się Śmiłek i zaraz was oprowadzę.
0: Trajkotał sympatycznie i od razu wyładniał. Tak przynajmniej uważała Wisia. Jego pelerynka z liścia babki wcale nie była zwiędnięta, a cała postać wyglądała całkiem kształtnie.
1: Gdyby to zobaczyli Kacper i Wojtek, to by im miny zrzedły.
0: Mamrotała do siebie, gramaląc się na wielką gałąź, przy której zawisł ich wehikuł.
1: Oj, oj, oj, oj, ale tu wysoko!
0: Jęknął nagle miś Atencjusz, łapiąc się kurczowo brata.
1: No bo jesteśmy na drzewie kasztanowym, czyli na kasztanowcu. Stąd pochodzą kasztany, czyli owoce kasztanowca i nasiona w jednym.
0: Wyjaśnił spokojnie Emocjusz, nie zdradzając ani cienia lęku. Choć wysokość była w istocie zawrotna. Kiedy przyjaciele rozejrzeli się dookoła, zrozumieli, że są oto w najwyższej partii korony ogromnego kasztanowca. Daleko pod nimi przez liście prześwitywała zielona polanka porośnięta tu i ówdzie kwitnącą na żółto nawłocią. Najmniej się tym przejęła kotka Esmeralda, która spacerowała po drzewie pewnie jak po leśnej drodze, choć ona też zmalała i była teraz wielkości tchórzofretki. Nic a nic jej to nie przeszkadzało jednak.
1: Aha, i nie jestem bynajmniej wróżką kasztanową, ale was do niej zaprowadzę,
0: powiedział Śmiłek z filuternym uśmiechem i mrugnął porozumiewawczo do Wisi.
1: To nasza królowa, bardzo dobra pani,
0: dodał z dumą. Zaczął niezwykle zwinnie wspinać się po gałęziach. Było to niemałe zaskoczenie dla przyjaciół, zważywszy na jego zapałkowe ręce i nogi, no i okrągły kasztanowy brzuch.
1: Ej, Wiśka! Całkiem zgrabnego tego kasztaniaka zrobiłaś. Nie wiem, co się te chłopaki tak przyczepiły. Następnym razem weź mnie do tej szkoły, to ja już im pokażę, gdzie kasztany zimują.
0: Szepnął zadziornie Atencjusz, podążając za ich przewodnikiem. Całkiem odzyskał rezon i wyraźnie jego pluszowe, pomarańczowe łapki przypomniały sobie, jak to dalecy kuzyni z lasu, niedźwiedzie, umieją łazić po drzewach, jeśli trzeba. Miś wyprzedził towarzyszy i niemal deptał po piętach Śmiłkowi. Ale kiedy zatrzymali się w końcu na jakiejś drewnianej platformie, łączącej dwa grube konary, i niechcący spojrzał w dół, aż zakręciło mu się w głowie i musiał usiąść. Nie dane mu było jednak dojść do siebie, bo oto ich przewodnik zawołał.
1: Wróżuniu, przyprowadziłem gości z daleka.
0: W tym momencie sześciopalczaste liście kasztanowca rozsunęły się jak kurtyna
2: i przed nimi ukazał się niesamowity

0: Niesamowity widok. Ojej, zamek z kasztanów, wyrwało się Wisi. Rzeczywiście, pośród plątaniny gałęzi, które tutaj tworzyły bardzo piękny, skomplikowany wzór, stał pałac calusieniki kasztanowy. Miał wspaniałą bramę otwartą gościnnie na oścież, trzy wieże zakończone kopułami z zielonych, kolczastych łupinek kasztanów i chorągwie utkane z ogonków liści, bardzo misternie, a na nich herb przedstawiający dorodne drzewo. Oczywiście nie trudno się domyślić, że kasztanowiec. Witajcie, goście, z daleka! Rozległ się łagodny, jasny głos i oto stanęła przed nimi niezwykła postać. Była miło pękata, miała okrągłą buzię i serdeczny uśmiech, wesołe brązowe oczy i piękną falbaniastą suknię z kasztanowych liści, a na głowie fantazyjnie upiętą liścianą chustę. Ale najniesamowitsze było to, że cała była koloru kasztanowego.
1: Wygląda jak Afrykanka, szepnął Atencjusz, patrząc z podziwem.
0: Doszły mnie słuchy, że ktoś dziś stworzył podobiznę mojego kochanego Śmiłka, powiedziała kasztanowa wróżka, uśmiechając się tajemniczo.
2: Wisia aż się zarumieniła.
3: Tak, to ja. Przepraszam, że mi nie bardzo wyszło, wybąkała.
1: Nie bardzo wyszło? Jak to?
2: Zawołał ich kasztanowy przewodnik.
1: Przepraszam, czy czegoś mi brakuje?
2: Sytuacja zaczęła się wymykać spod kontroli.
3: Ależ nie, ty jesteś doskonały, zaczęła się tłumaczyć Wisia. Tylko to, co ja zrobiłam w szkole, nie było doskonałe.
1: Nie bardzo rozumiem. Jak to, co zrobiłaś w szkole? Przecież to coś stoi przed tobą właśnie.
2: Śmiłek mrugał oczami, wyraźnie zaniepokojony.
1: Czy mnie czegoś brakuje, ja się pytam?
3: Nie, w sumie tak. Nie brakuje,
2: mamrotała Wisia, nie wiedząc, co na to wszystko powiedzieć.
0: Kochana Wisiu, rozległ się łagodny głos kasztanowej wróżki. Zrobiłaś prawdziwe dzieło sztuki. A jak to ze sztuką bywa? Nie każdy ją docenia. A ona rządzi się swoimi prawami.
1: No właśnie, przyłączył się Śmiłek. Chyba nie będziesz słuchać tych, którzy nazwali mnie wyrucha krzywucha.
0: Wisia poczuła się nagle tak jakoś lekko i miło.
2: Kasztanowo gospodyni zaprosiła ich do swojego wspaniałego zamku i poczęstowała pieczonymi kasztanami. Bardzo miło spędzili u niej czas aż do obiadu, na który wezwała Wisię mama. No i trzeba się było pożegnać. A kiedy wysiadali ze swojego hamakowego wehikułu już znowu w pokoju Wisi, powiedziała:
1: muszę jutro nazbierać dużo kasztanów. Zbudujemy z nich zamek dla Śmiłka. To będzie coś.

0: chcesz spać?
1: Nie. Nie.
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

już gwiazdy świecą. I pyzaty księżyc lśni. Zaśni maleństwo uchylone będą drzwi. Za oknem już drzewa.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: to ja, ja dziś zdobywam miód. Wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis, a kto chce, niech ze mnie kpi.
1: Słuchacie polskiego.

dziewczynka z dalekiego przedmieścia. Pan Andersen powiedział nam o niej. Sprzedawała zapałki, a nikt kupić ich nie chciał. Wyciągała zmarznięte dłonie.

drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły. Sen o ciepłym mieszkaniu i o stole, co stał przy choince.

dziewczynka z dalekiego przedmieścia i na wietrze zagasła jak płomień. Nikt jej nie wziął do domu, nikt dopomóc jej nie chciał.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom N97. Zaprasza Karina Terconi.
5: N97. To informacja, której nie chce przeczytać w swojej karcie medycznej żadna pacjentka, która chciałaby zostać mamą. N97 to medyczne oznaczenie niepłodności kobiecej. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia niepłodność jest chorobą cywilizacyjną i dotyczy już co szóstej pary na świecie. Problem z zajściem w ciążę, niepłodność, in vitro to tematy, które często są przyczyną wstydu, niskiej samooceny, są tematami tabu. Tajemnicą ukrywaną nawet przed najbliższymi. Ja też wiem, jak to jest marzyć o tym, by kiedyś usłyszeć słowo mama. Właśnie dlatego tworzę przestrzeń intymnych rozmów na temat niepłodności. Szczere rozmowy z kobietami, które były i są w staraniach. Usłyszycie historie z happy endem, ale też te, które zbudowane są z nieudanych prób, bo mam wrażenie, że mimo, że tak często się o nich nie mówi, to jest ich więcej. Tu znajdziesz merytoryczne wypowiedzi ekspertów, wzruszające doświadczenia i rady, które pomogą przetrwać najtrudniejsze momenty.
6: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Was w kolejnej odsłonie podcastu N97, a dzisiaj ze mną gościni specjalna, na którą bardzo długo czekałam i bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy się spotkać, bo kibicuję jej procesowi stawania się mamą i cały czas obserwuję, podglądam w mediach społecznościowych, a jest ze mną i z Wami Maja Staśko, aktywistka, dziennikarka, autorka książek, autorka cyfrowa normalizująca temat niepłodności i mama w staraniach. Dzień dobry, cześć.
7: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
6: Cała przyjemność po naszej stronie. Jak ty się czujesz z tym

0: określeniem mama w staraniach?
1: No tak lękowo.
0: Czujesz, że to jest twoje? Czujesz się już w jakimś stopniu mamą?
1: Czy nie, nie, zupełnie się nie czuję mamą.
0: Czy czujesz, że to jest przed tobą?
1: To jest moje marzenie. Ja nawet nie wiem, czy to będzie przede mną. Jestem teraz tuż po stracie ciąży biochemicznej i przez chwilę czułam się potencjalną mamą, ale to po kilku dniach minęło. I teraz, kiedy słyszę to określenie, że właśnie jestem mamą, nawet w staraniach, to czuję lęk po prostu, bo bardzo mocno we mnie to uderzyło, że już przez chwilę byłam w tej ciąży. I to jest taka sytuacja, która ja wiem, że się zdarza i że może nawet wcześniej mi się zdarzyła, po prostu mogłam o niej nie wiedzieć, ale tym razem wiedziałam. I chyba dlatego zupełnie nie czuję, że to określenie jest o mnie. To jest moje wielkie marzenie, ale jeszcze pewnie przede mną jakaś tam droga, żeby je osiągnąć.
0: Jako osoba, która też ma za sobą walkę, no tak, bo ja mówię w kontekście leczenia niepłodności, że to była moja walka, chociaż wiem, że w ogóle dyskurs obecny w kontekście różnych chorób jest taki, żeby nie mówić, że się z nimi walczy, ale ja pamiętam, że dla mnie to po prostu była walka jak w maratonie, że człowiek stawia na szali wszystko. No to pamiętam właśnie ten ogrom emocji, ale też taki lęk, że to marzenie się nie spełni. Jak ty sobie z tym radzisz?
1: Ja jeszcze do tej walki wrócę, bo mam podobnie, tylko że ja wtedy uznaję, że to jest walka o, a nie walka z. Mm-hmm. To znaczy nie walka, no tak, z chorobą, ze swoim ciałem, tylko walka o właśnie dziecko, o ciążę, o zdrowie psychiczne. Że tutaj i tę walkę ja rzeczywiście czuję, że toczę bardzo mocno i czuję, że jestem wojowniczką. Mam endometriozę, więc endowojowniczką. Jestem osobą z niepłodnością, więc też wojowniczką o ciążę. Ale ten lęk jest cały czas obecny. On jest cały czas z boku. Czasami są takie momenty ekstatyczne niemalże, kiedy jest tylko radość i szczęście, właśnie wtedy, kiedy byłam tuż po transferze i to był przepiękny czas, to był najpiękniejszy w ogóle czas przez ostatnie lata u mnie i wtedy tak wspaniale się czułam, bo czułam przez chwilę chociażby, że jestem w tej ciąży, bo że mogę być w tej ciąży i byłam. No ale potem jak utraciłam ją, I to nawet taki był okruszek tej ciąży właściwie. Nawet jeszcze nie było potwierdzenia klinicznej ciąży, tylko właśnie biochemiczna. No to rzeczywiście chyba pojawia się takie poczucie, że trochę boję się cieszyć. Mam nadzieję, że nie będę bała się cieszyć i że dalej będę się cieszyła i że ten proces cały dalej będę przeżywała tak pięknie i w pełni szczęścia, ale pewnie już nie będzie to nigdy takie radosne jak za pierwszym razem.
0: Powiedziałaś w jednym z wywiadów taką bardzo ważną i mocną rzecz, że z jednej strony właśnie jest ten lęk, czy to marzenie się spełni, ale z drugiej strony uświadomiłaś sobie, że jesteś w samym centrum spełniania tego marzenia. I myślę, że to jest uwalniające i też dające przyzwolenie na to, żeby się cieszyć też z tych etapów i właśnie z tych momentów, a nie żeby dopiero czekać na uwolnienie tej radości na porodówkę. Bo tak, może tak to się nie wydarzyć, no nie wiemy, co będzie.
1: Zwłaszcza, że po urodzeniu dziecka no też jest ciągły lęk, no bo nie wiadomo, co będzie dalej i właściwie cały czas życie może być życiem takim pełnym lęku, o czym też dobrze wiem, bo mierzę się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi i walczę właśnie z nimi, czy walczę o zdrowie psychiczne też na psychoterapii i takie myślenie lękowe, ono jest mi bliskie, ale właśnie dlatego też mam narzędzia, jak sobie z nim radzić i rzeczywiście staram się nie myśleć cały czas o tym, co będzie. Niezależnie od tego, czy to będzie dobre, czy niedobre, bo oczywiście te scenariusze zawsze są, w te dwie strony mogą pójść, ale myśleć o tym, gdzie jestem, co się dzieje teraz, na jakim jestem etapie. Pamiętam, jak byłam przed transferem, który był przełożony o 2 miesiące. Ja po prostu byłam wściekła. No jak może być o 2 miesiące? To przecież czas mi mija i już koniec świata się wydarza. I pamiętam, jak byłam na wizycie wtedy u lekarza i jakaś inna kobieta miała wtedy robiony transfer. Ja byłam w trakcie wizyty, lekarz poszedł zrobić transfer i wrócił do mnie. Ja powiedziałam: Jezu, jak ja jej zazdroszczę tego etapu. Ja już tak strasznie chciałabym być na etapie transferu, ale lekarz mi powiedział: no i będzie pani na tym etapie transferu i będzie się pani nie mogła doczekać etapu sprawdzenia ciąży, a później nie będzie pani w tej ciąży i nie będzie pani mogła się doczekać, albo właśnie będzie zazdrościła pani tym, które już urodziły. Urodzi pani i będzie pani zazdrościła tym, które już odchowały i już nie muszą się tak bardzo stresować. I właściwie to jest takie myślenie, które sprawia, że cały czas się boimy, niepokoimy, czekamy na coś, co za chwilę się wydarzy, niezależnie co by to było i zapominamy, że teraz żyjemy i że teraz jest ten moment, w którym my też jesteśmy. On też może być piękny. No kurczę,

0: dwa miesiące, owszem, wydłużyły mi się te starania, ale przez te dwa miesiące pisałam książkę, wróciłam do sportu, takiego delikatnego bardzo, ale mimo wszystko coś, co w in vitro nie było dla mnie możliwe. Przeczytam dużo książek, jakoś tak o siebie też zadbałam, pomyślałam, robiłam swoje pasje, pisałam jakieś inne jeszcze rzeczy, opowiadania, więc to były super dwa miesiące, a gdybym cały czas myślała, Jezu, zaraz transfer, no już ile można czekać, za chwilę będzie, to pewnie bym ich nie spędziła, po prostu bym je straciła.
1: Fajnie, że dochodzisz do tych wniosków na tym etapie, no bo to jest taka wygrana dla ciebie, bo możesz się cieszyć już teraz, gdy się uda, nie chcę mówić jeśli, bo jestem pełna optymizmu w twoim kontekście, bo bardzo ci kibicuję, no to będziesz mogła też się cieszyć z tej ciąży. Ja na przykład przez to, że nie dałam sobie tego pozwolenia, to moja ciąża w ogóle nie była taką radosną ciążą, gdzie wiesz, cieszysz się z tego brzuszka, możesz się delektować tym stanem, no przecież wymarzonym, tylko była taką ciążą lękową, że ojejku, a coś się stanie, a żeby tylko doczekać do tego bezpiecznego momentu pierwszego, drugiego, trzeciego, no bo to wiadomo, że najpierw trzeci miesiąc, później połowa ciąży, później no już ten finał. Więc cieszę się, że ty jesteś w tym momencie, bo przychodzi tutaj wiele dziewczyn, które mówią, że one nawet nie pamiętają tych kilku lat starań, bo czasami to się udaje szybko, a czasami to trwa na przykład 8 lat. I że one nie wiedzą, co robiły 8 lat, bo były w takim pędzie, jakimś takim takiej machinie, o może tak.
0: Tak, to jest takie życie od wizyty do wizyty. Ja też to zauważyłam u siebie, że właściwie ostatnio zdałam sobie sprawę, byłam na wizycie rano u lekarza od niepłodności i tam były robione badania i dalsze plany. Potem po południu byłam u lekarza okulisty, bo bardzo wzrok mi osłabł w trakcie stymulacji hormonalnej i pomyślałam, kiedy to się stało, że moje życie zaczęło być o lekarzach i o lekach i o leczeniu i o moich różnych dolegliwościach medycznych.
1: A jesteś tak młoda.
0: To już jest kwestia pewnie wątpliwa. No, 34 lata, a dla niektórych pewnie już dawno nie jestem młoda. Ale rzeczywiście, no, moje życie stało się o lekarzach i teraz piszę książkę o endometriozie i to wcale nie jest takie niezwykłe u jeszcze młodszych osób, 20-letnich i one mówią, ja bym strasznie chciała, żeby moje życie nie było o leczeniu, o bólu, o tym wszystkim, co medyczne, żeby to moje ciało nie było zmedykalizowane, ale ja cały czas cierpię, ja cały czas czuję ból, cały czas endometrioza mnie dobija, niezależnie od tego, co robię i no, osoby, które mierzą się z różnymi chorobami, dolegliwościami, nie mają takiego przywileju, żeby mieć takie życie zupełnie beztroskie, niestety. I że często, niezależnie od wieku, niezależnie od momentu, one mają to życie podporządkowane lekarzom, bo inaczej w ogóle tego życia nie mają, inaczej w ogóle ten ból nie opuszcza. I to jest straszne i to jest też perspektywa, o której rzadko się mówi. Niepłodność to jest często problem osób z endometriozą. Nie zawsze są osoby z endometriozą, które rodzą bez problemu, ale szacuje się, że około 50% osób, które mierzą się z niepłodnością kobiet, to są osoby z endometriozą. Zatem skala jest bardzo duża i to często są osoby, które już wcześniej miały życie podporządkowane lekarzom albo bólowi, jeśli nie były zdiagnozowane, bo od lekarza do lekarza chodziły i cały czas nie słyszały tej diagnozy, to po prostu to było życie podporządkowane bólowi. Nie wyjdę na zakupy, bo w połowie drogi, ja tak miałam, może mnie po prostu złożyć. Mogę nie być w stanie pójść kroku w jedną stronę, ani w drugą stronę i właściwie ani zakupów nie zrobię, żeby wrócić do domu też będę potrzebowała jakiejś pomocy. To wszystko są bardzo trudne sytuacje i spotykają osoby nastolatki, dwudziestolatki, trzydziestolatki, a diagnoza cały czas w Polsce to jest od 7 do 12 lat szukania lekarzy, pomocy, jeśli chodzi o endometriozę. Teraz na szczęście już się to zmienia, coraz więcej się o tym mówi, no ale ja czekałam na diagnozę 14 lat i to było 14 lat chodzenia po lekarzach i słyszenia, że wszystko jest dobrze, że taka już po prostu moja natura, że ból kobiet u kobiet jest czymś normalnym.
1: Przerażające, ale cieszę się, że coraz bardziej temat endometriozy jest normalizowany i że też same pacjentki mają świadomość, że coś takiego występuje i że nawet jeżeli lekarz nie wpadnie na ten pomysł, to może można podsunąć takie rozwiązanie albo taką opcję po prostu, albo poszukać kogoś, kto się specjalizuje w tej chorobie. Chciałam jeszcze wrócić do twojej procedury in vitro, bo spotykamy się w takim momencie, kiedy ty właściwie całą tę procedurę, cały cykl masz już za sobą, od stymulacji, wyboru odpowiedniej procedury dla ciebie, dla was,

0: później pobranie komórek, transfer. No i teraz już wiemy, że aktualnie nie jesteś w ciąży, ale to jest może nie początek, ale droga, która trwa. Jak ty oceniasz całą tę procedurę? Co było dla ciebie najtrudniejsze?
1: Czekanie. Czekanie jest najstraszniejsze. Myślałam zawsze, że to te zastrzyki będą jakieś takie trudne, albo właśnie te wizyty. Ale zastrzyki, przyznam szczerze, sprawiały mi przyjemność w porównaniu do tego wszystkiego, co działo się wokół. To znaczy, ja na początku miałam protokół długi, czyli taki, któremu towarzyszy antykoncepcja hormonalna na początku i przez to, przez 3 tygodnie, pierwsze in vitro, bardzo dużo wycierpiałam. Cały czas krwawiłam, bardzo mnie bolało, miałam takie ataki bólowe, wtedy ta endometrioza też mi się jakoś obudziła nagle. Więc kiedy ja zaczęłam już robić sobie te zastrzyki po tych 3 tygodniach pierwszych, to czułam taką ulgę, że mam jakąkolwiek sprawczość, że coś jest w moich rękach, że mogę coś tutaj sama sobie zrobić, że wreszcie to nie jest tylko ból i tylko cierpienie i tylko...
0: Że jest działanie.
1: Tak, że działam, że mam jakąś taką... Że jestem aktywna. No, aktywistka musi być aktywna. I te zastrzyki dla mnie były najprzyjemniejszym elementem in vitro, bo wtedy czułam, że czułam swoje ciało, coś, czego wyzbyłam się już od pewnego momentu. Starania o ciążę dla mnie to były takie ciągłe pozbawianie mnie samej ciała. Czułam, że ja już nie mam tego ciała, że ono jest takie nie moje, że nie jest w stanie spełnić tak ważnego celu, który mu wyznaczyłam. I też te stosunki, które musiały być w odpowiednim momencie, tym samym i w trakcie owulacji, to wszystko sprawiło, że ja zupełnie nie czułam już swojego ciała. Czułam, że ono należy do świata bardziej niż do mnie. Teraz może do jakichś procedur medycznych niż do mnie. I kiedy robiłam sobie te zastrzyki zupełnie sama, własnymi rękoma, na własnym ciele, to ja je czułam. I czułam, że czasem zabolało, zazwyczaj nie, ale czułam, że ono istnieje. I to było dla mnie no, niesamowite, zupełnie nowe w porównaniu do tego, co było wcześniej. Więc te zastrzyki były dla mnie dobre i bardzo, bardzo czułam. I to, że ja sama jestem w stanie sobie je zrobić, że nie muszę polegać na kimś innym, na lekarzu, nawet na narzeczonym, że ja po prostu biorę zastrzyk w swoje ręce i go sobie robię. To bardzo dużo mi dało. A w kwestii najmniej przyjemnej, to zdecydowanie było czekanie na wyniki tego, czy zarodki powstały i ile tych zarodków powstało. Ja nie miałam żadnych informacji przez ponad tydzień. Przez ponad tydzień siedziałam, czułam, że kawałek mojego ciała został wzięty, że znajduje się zupełnie w jakimś innym miejscu, łączy się z... i tworzy możliwe zarodki, albo nie tworzy. Nie wiedziałam, czy one w ogóle są, jak się rozwijają, na jakim są etapie, ile ich będzie ostatecznie, ile tych blastocyst powstanie. Nic zupełnie nie wiedziałam. Codziennie o tym myślałam. Bardzo, bardzo mocno mi to siadło na głowę i to był zdecydowanie najgorszy moment. Znacznie gorszy na przykład niż po transferze, bo po transferze czułam, że to jest w moim ciele, że to jest we mnie, nie poza mną, że jakaś, że to kilkadziesiąt tam kilometrów i dalej znajduje się mój zarodek albo moje jajeczko. A tutaj już po transferze czułam, że już jesteśmy na miejscu, że jesteśmy razem. Więc chyba to był najgorszy moment. I pamiętam, jak dzwoniłam do kliniki, mówię, że jeszcze nie wiadomo, że mnie poinformują, a ja już nie byłam w stanie tego wytrzymać. I to czekanie, to był najgorszy czas, zdecydowanie. I czułam zupełny brak sprawczości. Czułam, że nic nie mogę z tym zrobić. Nie mam żadnego wpływu na to, czy zarodki się rozwiną, jak się rozwiną, co z nimi dalej będzie. Nic nie mogłam tam zrobić. Na kolejnych etapach zazwyczaj ten wpływ mamy. Lekarz z nami rozmawia, mówi, polecałbym jakieś rozwiązanie, ale to do nas należy decyzja, czy chcemy w tę stronę iść, czy nie. Ale na tym etapie nie miałam zupełnie żadnego wpływu. I to było bardzo trudne. I też żadnej wiedzy.
0: A jak sobie poradziłaś z tym momentem, kiedy się okazało, że ciąża przestała się rozwijać? Czy dałaś sobie taką przestrzeń do przeżycia tej straty? Bo często w Polsce, nawet w środowisku medycznym jest taka narracja, że jeżeli to jest tak wczesny etap, tak bardzo wczesny, jak w tym przypadku, jak w przypadku w ogóle in vitro, no to, że nawet się nie mówi o ciąży. Słyszałam od dziewczyn, że lekarze używają takiego określenia, że na przykład 3-tygodniowa ciąża to spóźniający się okres. No nie traktuje się nas serio. A myślę, że to jest bardzo ważny temat, bo to jest duża strata, zwłaszcza po tak dużych i długich staraniach i czekaniu na ten cud, no bo można tak powiedzieć.
1: No i zwłaszcza, że pierwszy raz w życiu zobaczyłam wyniki u mnie, które wskazywałyby na ciąży. Żaden test ciążowy nigdy nie wyszedł mi pozytywny, żadne badania, więc to rzeczywiście był bardzo wyczekiwany moment i to był taki moment, kiedy myślałam, że wszystko jest możliwe i że absolutnie już...

0: nie ma rzeczy niemożliwych. No a 2 dni później dowiedziałam się, że są takie rzeczy i wtedy dowiedziałam się o tej stracie. I rzeczywiście to jest taka strata, teraz jestem w tym momencie straty, bo to było 2 tygodnie temu bodajże. 30 grudnia się o tym dowiedziałam. I to nie jest łatwe. No, lekarz nie dyskredytował tego, że to jest ciąża. Znaczy on wprost akurat przyznawał, że to jest ciąża biochemiczna. Przyszłam do niego w momencie okresu, powiedział, że to właściwie nawet nie jest okres, tylko poronienie biochemiczne. Dopytywał, jak się czuję. Natomiast rzeczywiście dużo było takich głosów osób, które nie wiedziały, czym jest ciąża biochemiczna. Ja przed tym wydarzeniem też nie wiedziałam, więc absolutnie ich nie obwiniam, bo to nie jest coś, o czym się mówi, czy taka kategoria, która jest bardzo często używana. Ale dowiedziałam się na własnym ciele, czym to jest i też wtedy dopiero zajrzałam do internetu, sprawdziłam, na czym to polega i jak to wygląda. I dużo było takich głosów bagatelizujących to, że właściwie nie byłam w ciąży, że nie mam prawa, że w ciąży ma prawo mówić osoba, która jest tam w 14 tygodniu, a nie w 4. I że właściwie te moje emocje, które mam, są zupełnie nieadekwatne do tego, co przeżywam. Pomijając to, że emocje zawsze są adekwatne do tego, co przeżywamy, bo one po prostu są reakcją na to, co przeżywamy. Możemy różnie sobie z nimi radzić, ale one po prostu są komunikatem dla nas. To rzeczywiście to było takie unieważniające i dosyć bolesne, przyznam szczerze. Ja wręcz z lekarzem rozmawiałam o tym, czy na pewno to jest ciąża, bo tyle osób wokół opowiada, że to nie jest ciąża i że nie mam prawa tak mówić i że nie jestem, że w ogóle jakoś dopowiadam sobie i że to jest jakieś myślenie życzeniowe. I sam lekarz musiał mi tłumaczyć, że nie, że ciąża biochemiczna też jest ciążą i to jest po prostu ciąża, która nie została potwierdzona klinicznie, ale biochemiczne wskaźniki już ją potwierdzają i tyle tak naprawdę. I tutaj jest koniec tej dyskusji. No bardzo się tym stresowałam, ale myślę sobie, że to stresowanie się tym, że tak umniejszano moim doświadczeniom, było też jakimś elementem wyparcia i nie zajmowania się tym, że po prostu ta strata była. Bo takie zmierzenie się twarzą w twarz ze stratą wcale nie jest proste i wydaje mi się, że może jeszcze jest przede mną i że jeszcze nie do końca je przerobiłam. Był taki moment tuż po, że właściwie czułam, że wszystko jest nierealne. Taki moment, kiedy nie to, że nie wierzyłam, że to się dzieje, tylko cały świat był nierealny. Nie ta sytuacja, ani nie ostatnie momenty. Cały świat po prostu był nierealny. Wszystko było nierzeczywiste. No a potem weszłam tak bardzo intensywnie w pracę i na razie w ten sposób to przerabiam, ale niedługo będę miała wizytę u psychoterapeutki i myślę, że wtedy się z tym zmierzę pod czujnym okiem mojej psychoterapeutki.
1: Przykro mi jest bardzo, z jednej strony oczywiście dlatego, że się nie udało, ale z drugiej strony to, że ludzie dawali sobie prawo do tego, żeby tobie mówić, co ty masz czuć i czy ty jesteś w ciąży, czy nie, czy ty masz prawo mieć już jakieś objawy, czy nie, czy możesz żałować, czy możesz cierpieć, czy możesz myśleć, że to już było twoje dziecko. Kurczę, to jest tak niesprawiedliwe i tak bolesne, że mnie się teraz chce płakać. Wtedy jak czytałam to też aż miałam dreszcze, że w ogóle ktoś jest w stanie sięgać po takie słowa.
0: Tak, ja po transferze rzeczywiście strasznie się cieszyłam i to był taki moment dla mnie obezwładniającej radości. I w każdym burknięciu brzucha już czułam, że to się dzieje i że jestem w ciąży. No i też miałam rację, no akurat wtedy jakby już powstawała we mnie ta ciąża, więc to nie było zupełnie oderwane od rzeczywistości. No ale myślę, że to też nie jest nic niezwykłego dla osób z niepłodnością, które jakiś czas starają się o ciążę, że nawet jeśli są to starania spontaniczne, a nie w ramach in vitro po transferze, że po prostu jest ten moment po owulacji, po stosunku, kiedy my już szukamy u siebie tych znaków, objawów i one często są zwodzące i często nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Czasem po prostu zjedliśmy coś i nam burknie w brzuchu, ale to jest, to się tak to przeżywamy. No i ja też oddałam to przeżycie w całej jego pełni, bez filtrów, bez próby uładzenia tego albo dogodzenia tym, którzy nie radzą sobie z emocjami radości, na przykład wynikającymi właśnie z tego, że może jestem w ciąży. I pamiętam, że czytałam te komentarze, potem już zupełnie przestałam je czytać, bo no bo to nie wpływało na mnie najlepiej i stwierdziłam, że jestem w trakcie transferu, to muszę być spokojna, ale wtedy sobie stawiałam kamerę przed sobą i nagrywałam właśnie takie pogadanki do świata, których oczywiście nie publikowałam.

0: kowałam, bo wiedziałam, z czym to się spotka, jeśli chodzi o reakcję ludzi, ale takie pogadanki, dlaczego to nie jest dobre. Analizowałam te mechanizmy. Jakoś było mi łatwiej, kiedy analizowałam,
1: sama ze
0: dlaczego
1: sobą przegadałaś
0: ludzie,
1: temat.
0: Tak, dlaczego tak mogą ludzie reagować? Z czego to się bierze? Jak ja bym reagowała, gdybym nie znała też tego procesu całego i problemu niepłodności? Bo pewnie też byłoby to dla mnie bardzo obce. To znaczy pewnie też myślałabym, że to jest jakaś przesada, hiperbolizacja, jakieś, nie wiem, paranoiczne myślenie albo doszukiwanie się czegoś, czego nie ma. Pewnie tak to może wyglądać z zewnątrz, ale myślę, że tym bardziej warto o tym mówić, że w ramach niepłodności takie po prostu mamy często reakcje i że to jest element tego procesu. I on jest, można przymykać na niego oczy, można go wyśmiewać, ale tak po prostu u wielu osób jest. I u mnie także. I jakoś wtedy czułam się z tym lepiej, ale poza tym warto też zaznaczyć, że poza tym właśnie takim umniejszaniem, obśmiewaniem, jest mnóstwo wsparcia. I to jest ta wartość. Mam kontakt codziennie z setkami, tysiącami osób, które są w trakcie in vitro, które są po in vitro, które decydują się na to in vitro, które mają też endometriozę i zastanawiają się nad in vitro. I to jest niesamowite. My to razem przechodzimy. No, dziewczyny, które miały tego samego dnia transfer, co ja. Później się dowiadywałyśmy, która jest w ciąży, która nie jest w ciąży, jak to nam wyszło, kiedy będziemy dalej próbować. Wspieramy się, dopingujemy, piszemy sobie, że trzymamy za siebie kciuki. I naprawdę to jest niezwykłe. To jest niesamowite i dlatego też czuję, że to jest takie ważne, co robię, bo tak to pewnie miałabym pewne wątpliwości. Natomiast widzę, że to tworzy też taką społeczność, ale też takie poczucie w osobach, które się z tym mierzą, że nie są same, że wreszcie jest dla nich przestrzeń i też dla ich emocji. Nawet jeśli te emocje wydają się absurdalne z perspektywy osoby, która tego nie przeżyła, to są nasze emocje i my mamy do nich prawo i to są też zdrowe reakcje organizmu na sytuację często bardzo dużego stresu, napięcia, niepewności, strat, rozczarowań. Takie mamy emocje, mamy też do nich prawo, więc zwłaszcza już przy tych wszystkich stymulacjach hormonalnych i burzach hormonów, które są przy okazji. Dlatego też staram się na tę stronę patrzeć i jej jest znacznie więcej. Jeśli te wyśmiewające komentarze, one są publiczne, ale to, co się dzieje w wiadomościach prywatnych, no w olbrzymiej większości jest wsparcie, bycie razem, trzymanie kciuków, dzielenie się swoimi doświadczeniami. No część osób nie chce w komentarzach dzielić się swoimi doświadczeniami, co jest zupełnie normalne, bo nie chce publicznie o tym mówić. Ale my między sobą o tym rozmawiamy. Jesteśmy obok siebie i to jest naprawdę na wagę złota.
1: Ale publiczna jest też ta grupa wsparcia. Też widziałam takie komentarze, że dziewczyny pisały, no Maja, powiedz już, czy masz te wyniki, czy nie, bo już nie mogę się doczekać, przeżywam jak swój własny transfer, chcę wiedzieć i tak dalej.
0: Niektóre
1: ja też
0: osoby
1: byłam
0: nawet,
1: w tej grupie.
0: Niektóre osoby nawet do pracy, akurat nie miały tego dnia pracy, specjalnie nastawiły budzik, żeby zobaczyć i żeby ze mną być jakby w trakcie tego i pobierania krwi i sprawdzania wyników. Potem te wyniki rzeczywiście to było tak, że no ludzie co chwilę odświeżali ten Instagram, żeby zobaczyć. To było piękne. No to było takie współdoświadczenie tego, co się wydarzyło. Akurat to było współdoświadczenie straty w tamtym momencie, o czym no, dowiedzieliśmy się już po otrzymaniu wyników. Ale mimo wszystko, ale właśnie dlatego też nie byłam w tym sama, nawet w tej stracie. I przeżywanie straty z innymi było dla mnie znacznie bardziej kojące niż taka samotność, którą odczuwałam, kiedy staraliśmy się o dziecko w sposób spontaniczny i nikt wtedy poza najbliższymi nie wiedział o tym moim marzeniu.
1: No, często mówi się o tym, że właśnie niepłodności towarzyszą takie trudne emocje jak samotność, jak wstyd, jak poczucie winy, więc myślę, że gdy to wszystko przeżywamy, czasami to jest jedna z tych rzeczy, czasami cały komplet nam się trafi, to warto mieć kogoś bliskiego albo właśnie całą społeczność osób, które są w tym samym i wiedzą, o czym mówimy, bo temat niepłodności, mimo że hasło in vitro zostało odmienione przez wszystkie przypadki, przez wszystkie media i pozytywnie, negatywnie i tak dalej, to gdybyśmy zaczęły rozmowę tutaj przed radiem i zrobiły sondę uliczną i czy ludzie tak naprawdę wiedzą, co to jest i czym jest ta niepłodność, to pewnie by się okazało, że nie, bo wnioskuję z różnych komentarzy i u ciebie, i u mnie, i u osób komentujących podcasty, no, że nie do końca, że czasami to in vitro jest traktowane jak taki sklep z bobasami, gdzie wchodzimy i wybieramy chłopiec, dziewczynka, kolor oczu, termin i tak dalej.
0: Tak, no mówi się też, że in vitro to jest pójście na łatwiznę i to jest dla mnie zaskakujące, bo no, ciąża spontaniczna może się wiązać z jednym stosunkiem, który no, chciałabym,
1: jest
0: żeby nie
1: przyjemny.
0: Był trudny. Że najlepiej, gdyby był łatwy właśnie, tak, że zazwyczaj przyjemny, łatwy. Natomiast no tutaj to in vitro to jest często miesiące, czasem to jest jeden miesiąc, no mimo wszystko te zastrzyki,

0: i cała ta procedura, pobranie tych jajeczek, następnie transfer, to też taka ta medyczna część, to na pewno nie jest pójście na łatwiznę. Ja bym bardzo chciała nie musieć iść na taką łatwiznę i po prostu odbyć stosunek dwa czy nawet trzy, przeżyłabym, żeby mieć to dziecko. No ale tutaj niestety nie było u nas takiej opcji i dlatego musieliśmy pójść na trudniznę tak naprawdę, bo to jest ta droga in vitro. I też zauważyłam, że nie ma dużej wiedzy na ten temat, ale ja też zanim dołączyłam do in vitro, nie miałam tej wiedzy. Na początku, kiedy byłam po rozmowie kwalifikacyjnej, już wiedziałam, że się dostałam, to była dla mnie czarna magia. Ja nie wiedziałam, co to jest pick-up punkcja, nie wiedziałam, co to jest transfer, na czym to polega, jakie są poszczególne etapy. Pamiętam, dostałam tam kilkadziesiąt stron, gdzie wszystko było wyjaśnione i po kolei czytałam bardzo dogłębnie, ale i tak po przeczytaniu tych kilkudziesięciu stron właściwie głównie na własnym ciele doświadczałam tych poszczególnych etapów i teraz znam je bardzo dobrze, bo też tego doświadczyłam. Natomiast nie dziwi mnie to, że nie ma tutaj dużej wiedzy czy jakiegoś takiego obeznania, bo po prostu o tym się nie mówi. In vitro to jest jakaś taka ideologiczna kategoria, którą wykorzystuje się po to, żeby albo komuś uderzyć w twarz, albo ewentualnie wykorzystać politycznie, ale nie ma takiego doświadczenia pacjenckiego, takiego doświadczenia, które jest realnym doświadczeniem in vitro, życiowym, a nie jakimś ideologicznym papierkiem po to, żeby wycierać sobie twarz. Więc myślę, że to jest ten problem. Myślę, że bardzo mało w ogóle daje się przestrzeni na doświadczenia kobiet w przestrzeni publicznej czy w mediach. I to zawsze, kiedy mówimy o aborcji, o in vitro, o przemocy seksualnej i o innych problemach, które w większości dotykają kobiet, to wtedy zazwyczaj wypowiadają się za kobiety, które tego doświadczyły, eksperci, politycy, osoby, które jakoś tam teoretycznie chcą całe to doświadczenie wykorzystać do jakiegoś celu, czy to politycznego, czy to ideologicznego, czy innego. I to realne doświadczenie, życiowe doświadczenie, ono po prostu znika. Nasz głos osób, które doświadczają, niektóre piszą na ten temat pracę, czy które politycznie wyznaczają tutaj jakieś reguły, tylko które po prostu tego doświadczają, on znika zupełnie. I mam takie poczucie, że przez to o tym in vitro mówi się w tak bardzo binarny sposób, że albo to jest złe, albo dobre. To jest zabieg medyczny, taki sam jak wiele innych zabiegów medycznych, czy proces nawet medyczny bardziej. I to nie jest samo w sobie złe ani dobre. To może być skuteczne albo nie. To może być drogą do szczęścia dla kogoś, albo nie, jeśli się też nie uda. I też warto o tym mówić, że w in vitro jest bardzo dużo straty. I większość osób, które jest w tym procesie, czy w ogóle w ramach niepłodności, to jest strata za stratą. I czasem się zdarza, że czasem, oby jak najczęściej się zdarza, że jest ten sukces i że jest ta ciąża i że jest to dziecko, ale czasami tak nie ma i też, a czasami przez lata tak nie ma, a czasami przez kilkanaście lat to się nie udaje. I też warto te głosy pokazywać, żeby właśnie nie było takiego myślenia, że to jest droga na łatwiznę, że to jest jakieś szykowanie dziecka w mikrofalówce, że to jakieś takie absurdy zupełne, które sprawiają, że w ogóle nie ma połączenia między realnym życiowym doświadczeniem, a tym, co słyszymy w mediach. I na temat in vitro, i na temat niepłodności, bo i jeden, i drugi temat są wykorzystywane przez innych ludzi, nie przez ludzi, którzy się z tym mierzą, do tego, żeby osiągać jakieś swoje cele. Tyle, że tym celem nigdy nie jest to, żebyśmy my były widoczne, żeby nasz głos był wysłuchany, żeby realne problemy też, z którymi się mierzymy, zostały rozwiązane.
1: No, ale myślę, że to też dlatego, że media... No pewnie się nie pomylę, jak powiem, że w 90% przypadków, jeżeli mówią o in vitro, to zazwyczaj mówimy o takich historiach pozytywnych, tak, że komuś się udało, że to dziecko jest, więc odbiór społeczny też może być taki, że no dobra, przyszli do tej kliniki, kiedyś tam zapłacili, teraz wzięli udział w programie do finansowania Ministerstwa Zdrowia. No i to dziecko jest. Ja bardzo się staram w tym podcaście pokazywać, że te drogi są bardzo różne, że są mamy na przykład, którym za pierwszym razem się udało, a teraz już 8 lat ta sama mama się stara o drugie dziecko i już się nie udaje, że są dziewczyny, które się starają przez wiele lat, no i teraz mierzą się z decyzją, czy może już nie zakończyć tych starań. Bardzo się cieszę, że ty masz siłę, żeby opowiedzieć o swojej stracie, bo właśnie starania o dziecko w niepłodności to jest wiele strat i myślę, że tylko pokazywanie tych wszystkich odcieni niepłodności da nam prawdziwy obraz.

0: Tak, i że nie ma nic dziwnego w tym, że osoby chcą dzielić się in vitro, czy informacją in vitro po sukcesie. No bo to jest bardzo trudne, żeby przeżywać tak, nawet nie tylko na żywo, ale żeby w ogóle przeżywać stratę publicznie, czy bardziej publicznie, półpublicznie powiedzmy, jeśli na przykład wśród rodziny nawet, bo niektóre osoby nawet z rodzicami, czy z rodziną nie dzielą się tymi informacjami właśnie po to, żeby się chronić. Także dlatego, że społeczeństwo cały czas reaguje bardzo niewrażliwie często na straty ciąży, zwłaszcza na tak wczesnym etapie. I to, jak dziewczyny mi opowiadają, jakie komentarze słyszały, że to dlatego, że nie macie ślubu, albo no to właściwie żadna strata, to i tak jeszcze nawet było na tak wczesnym etapie, że nie ma co płakać, albo ciągłe obwinianie tych kobiet. To jest dla mnie straszliwe, że brak ślubu może być powodem, to, że nie wiem, że miała złą myśl w trakcie stosunku. To jest jakieś takie średniowieczne myślenie o kobietach i o ciele kobiet, które absolutnie nie ma nic wspólnego z biologią i z tym, jak realnie funkcjonuje nasze ciało, tylko jest jakimś takim ciągłym stygmatyzowaniem i obwinianiem nas za to, że nie możemy zajść w ciążę. Albo że zachodzimy w tę ciążę i tracimy ją. I to rzeczywiście absolutnie mnie nie dziwi, że w świecie, który tak silnie obwinia kobiety, absolutnie za wszystko, przy tak intymnej, prywatnej i też traumatycznej często sprawie, jaką jest strata, osoby nie chcą się tym dzielić. Nie tylko na żywo, ale w ogóle, nigdy w życiu nawet. I jeśli już opowiadają o in vitro, to opowiadają no, o tym sukcesie, o tej ciąży, o porodzie. Często w ogóle po porodzie o tym opowiadają. Nie dziwi mnie to zupełnie, dlatego że po prostu żyjemy w takim świecie, który obwinia te kobiety, które je stygmatyzuje, które uderza w nie za to, że na pewno coś zrobiły źle, mimo iż jakby tutaj absolutnie nie ma ich winy. Ale dlatego też uważam, że to, że cały czas mówię z tego właśnie miejsca, które jest miejscem no, straty w tym momencie, jest ważne. Dlatego właśnie, żeby pokazać, że to nie jest zawsze pozytywne, a nawet, że jest bardzo wiele momentów, które są trudne, które są obciążające, które wiążą się właśnie ze stratą, z tym, że coś się nie uda. I to nieudanie to może być czasami właśnie przełożenie tego transferu o 2 miesiące, które jest bardzo irytujące i też się wiąże z jakimś poczuciem straty czasu, straty tych wszystkich starań, że tutaj teraz albo może za 2 miesiące to już nie wiadomo, może już nie będę żyła, więc to są takie myśli, które się kłębią w głowie. No ale także są to te straty, na przykład nieudany transfer, nawet kiedy nie doszło do ciąży, to też jest strata. To jest ta strata marzenia, strata kolejnej szansy.
1: Odwołana wizyta nawet tak. U lekarza, która też, jeżeli kogoś nie dotyczy ten problem, to nie wie, że ta wizyta musi być czasami nie tylko odpowiedniego dnia, ale o odpowiedniej godzinie. No, a na przykład zmienił ci się termin okresu i wcześniej umówiona wizyta jest nieadekwatna teraz do twoich potrzeb i ty musisz po prostu wydrapać pazurami i wybłagać w klinice tę wizytę, bo ty musisz, a nie zawsze się udaje. Tak. I pamiętam, że ja nieraz płakałam, po prostu byłam wściekła na siebie, na cały świat, na mój organizm, na niesprawiedliwość losu, na wszystko.
0: Tak, ja teraz mam taką sytuację, że jeśli dostanę owulację, bo tak to wygląda przy transferze, że jest owulacja i następnie 5 dni po owulacji jest transfer. Jeśli dostanę ją we wtorek, a mam termin na środę, więc jest to możliwe, to będę miała przełożony cały ten proces o miesiąc, bo w niedzielę nie działa klinika. I nie będę mogła mieć zrobionego transferu. No i wtedy lekarz się zastanawia, czy albo przekładamy na za miesiąc, albo będziemy się zastanawiać, jak to zrobić, może jakoś wywołać, no ale w pewnym momencie może już być za późno na wywołanie owulacji, jeśli ona już jest. Więc to są takie momenty, właściwie w ogóle się nie myśli o tym, że to każdy krok tutaj może się nie powieść. No też przygotowywałam się do transferu, miałam mieć tydzień później transfer i tydzień wcześniej dowiaduje się, że jednak go nie będzie, bo zostały zauważone jakieś ślady w błonie śluzowej macicy i na endometrium. I nie byłam zachwycona. Potem miałam histeroskopię przez to
1: miałam
0: zrobioną.
1: Miałam dokładnie to samo, dokładnie ta sama droga.
0: Jeszcze potem się okazało, że wcale nic tam nie było na tym endometrium i że to był po prostu histeroskopia diagnostyczna, więc jak to usłyszałam, to też pomyślałam, no to po co to wszystko było? Ale cieszę się, że było, bo mam sprawdzoną przynajmniej tę część. Natomiast no, jeśli chcielibyśmy sprawdzać wszystko i w ogóle tak bardzo skrupulatnie podchodzić, no to oczywiście latami byśmy mieli badania, zanim byśmy dotarli do tego in vitro. No ale są to takie irytujące momenty. Ja bym je nazwała właśnie bardziej irytującymi, bo pewnie to mnie po prostu tak kurza, że już byłam tak blisko i że już jestem prawie w tym momencie i nie będę tego mogła mieć. Te 2 miesiące, one w momencie, kiedy dowiadujemy się, że są przed nami, one po prostu brzmią jak cała wieczność, 2 wieczności. I to rzeczywiście jest bardzo trudne. Później jak one minęły, to miałam takie Co ja się w ogóle tak przejmowałam od

0: wchodzi. Fajne 2 miesiące, dobrze je spędziłam. Wróciłam sobie do brzuszków, mogę robić brzuszki wspaniale, no bo już wtedy nie miałam żadnych zabiegów, musiałam po prostu wyczekać te 2 miesiące. Więc no, potem już z perspektywy czasu inaczej się na to patrzy, ale jeśli jesteśmy tuż po stymulacji, kiedy jesteśmy w wyniku tych wszystkich hormonalnych też huśtawek, które się pojawiają, przecież te stężenia hormonów, które my mamy w sobie wtedy, dzięki zastrzykom, dzięki lekom, no one też są nie do wyobrażenia dla osoby, która nie jest w tym procesie. Więc tak, to bardzo, bardzo mocno oddziałuje i rzeczywiście tych strat, tego takiego momentu, kiedy jest źle, no jest ich bardzo dużo. I kiedy widzi się te historie takie radosne, one są ważne też. I dla mnie na przykład, kiedy widzę osobę z endometriozą, która mówi, że in vitro, w wyniku in vitro urodziła dziecko, to ja czuję, że wszystko jest możliwe i że ja też mogę być taką osobą. One są bardzo ważne. I na szczęście one są. Ale znacznie mniej jest tych takich właśnie trudnych historii, tych takich historii właśnie straty. I myślę, że przez to osoby, które się z tym mierzą, mogą czuć się bardziej samotne. A to jest wpisane w ten proces. Właściwie częściej jest niż nie jest. Częściej osoba, która jest w ramach in vitro, odczuje w pewnym momencie tę stratę, to poczucie braku kontroli, jakiegoś takiego porażki, niż nie. No myślę, że niewiele jest takich historii, które są pasmem szczęścia i radości w ramach in vitro, zwłaszcza, że przed in vitro zazwyczaj jest ten moment długiej niepłodności, która już sama w sobie bardzo mocno pozostaje w psychice i sama w sobie sprawia, że część takich doświadczeń, które dla innych są zupełnie bezproblemowe, ciąża, kolejne badania w ramach ciąży, dla osoby po długim okresie starań, po niepłodności, po badaniu, mogą się wiązać z dodatkowym lękiem. Więc nawet to, co wydawałoby się szczęśliwe, tak jak mówiłaś, w istocie może być jeszcze większym źródłem stresu, napięcia, lęku.
1: Wiem, że dla ciebie bardzo dużym wsparciem jest twoja rodzina, twój narzeczony, też grono fanek i fanów w mediach społecznościowych jest duże, bo on bardzo fajnie cię wspiera. Ale chciałam zapytać też o sztukę. Czy to jest dla ciebie forma wsparcia i też przepracowywania emocji?
0: Tak, tak nawet niedawno wysłałam na konkurs dramaturgiczny tekst spektaklu, który nazywa się Tak w ogóle to mam bóle, czyli torbiele endometrialne szykują przeciwko mnie rewolucję. I to jest taki spektakl, który polega na mojej rozmowie z moimi torbielami w jajnikach. Zaczęłam go pisać w momencie, kiedy się dowiedziałam o tych torbielach. To są torbiele endometrialne i przez lata lekarze nie zauważali ich i ignorowali też te objawy, które się z nimi wiązały. No i kiedy zobaczyłam, już poznałam tę diagnozę, to tak mocno to we mnie uderzyło, że jakoś musiałam to przerobić. I właśnie spektakl, dramat okazał się, taki życiowy dramat stał się podstawą do tego dramatu artystycznego. Stał się takim sposobem dla mnie, żeby to przepracować i przyznam, że ta rozmowa moja z turbielami, które okazały się całkiem ludzkie, no takie moje trochę, bym powiedziała. Nawet ja je stworzyłam, więc dlatego też pewnie moje i fizycznie je stworzyłam jako mój organizm i też w ramach tej sztuki, ale dużo mi to wyprostowało. Myślę, że sztuka staje się dla mnie i od lat jest dla mnie takim sposobem na przepracowywanie rzeczy, kiedy Wkurwione kobiety w leju po Polsce, to jest spektakl mój pierwszy, który napisałam właśnie po tym, jak były protesty kobiet, jak ta cała frustracja we mnie rosła. Później Amazon Burns to też był taki sposób na przepracowanie pracy w Amazonie, w której byłam. A później Influencer szuka żony, to takie internetowe różne zjawiska, wszystkie te spektakle były wystawiane i one rzeczywiście dla mnie są takim sposobem i momentem, kiedy mogę to sobie przerobić trochę inaczej niż w mediach społecznościowych, bo w mediach społecznościowych no nie można tak bardzo dużo tworzyć, znaczy tak kreatywnie podchodzić do rzeczy, no bo raczej to jest takie sprawozdawanie z tego, co się dzieje, a w sztuce można sobie pozwolić na znacznie, znacznie więcej. Nawet na rozmowę ze swoimi torbielami, które nadal wydaje mi się bardzo abstrakcyjne, ale naprawdę dużo mi pomogła.
1: Całkiem niedawno czytałam o spektaklu na temat okresu, więc myślę, że twoja propozycja może być kolejna w ramach właśnie takiego kobiecego repertuaru. Ja we wstępie do każdego odcinka tego podcastu mówię, że N97, czyli medyczne oznaczenie kobiecej niepłodności, to jest diagnoza, której nie chce usłyszeć żadna kobieta, która chce być mamą, a ty w jednym z wywiadów powiedziałaś, że ta diagnoza o niepłodności była dla ciebie trochę uwalniająca. W jaki sposób ty do tego podeszłaś i czego ta niepłodność ciebie uczy albo co ci dała?
0: Była bardzo uwalniająca.

0: Zaskakujące, dlatego że przez lata lekarze nie dostrzegali powodu mojej niepłodności, którym jest endometrioza, i ja po prostu cierpiałam w ciszy. I tak samo ten ponad rok starań, nieudanych starań o dziecko, to był taki rok, kiedy ja myślałam, że coś jest nie tak, ale z drugiej strony no, chodziłam do lekarza, mówili, że wszystko dobrze, że tutaj badania, że fajnie to wygląda, badania krwi i w pewnym momencie ja pomyślałam, okej, czyli to po prostu jest dla mnie niemożliwe. No nie znamy tego powodu, dlaczego mi się nie udaje zajść w ciążę, nie wiadomo w ogóle o co chodzi, no po prostu jest to niemożliwe. Kiedy usłyszałam tę diagnozę, że to jest endometrioza, że tam są te torbiele, że to jest powód niepłodności, to poczułam, że po pierwsze, ktoś mnie wreszcie wysłuchał i tych objawów, które mam, i wreszcie zajął się tym, dlaczego mogę się czuć tak, jak się czuję. A po drugie, że w związku z tym są konkretne narzędzia, które medycyna ma do wprowadzenia, które sprawią, że możliwe, że ta ciąża będzie bardziej możliwa niż w przypadku starań spontanicznych. Więc ja w tym sensie poczułam ulgę, bo tak długo ten temat był gdzieś tam wypierany. Nawet nie samej niepłodności, bo to rzeczywiście, no to ten ponad rok to jest nic w porównaniu do 14 lat, kiedy chodziłam po lekarzach i pokazywałam im objawy endometriozy, które miałam, i nic się nie działo. I dlatego ja poczułam wtedy, że rzeczywiście mnie wysłuchali, że wreszcie pojawi się to leczenie. To też jest dosyć częste u osób z endometriozą, że leczenie pojawia się dopiero, kiedy pojawia się niepłodność. Że tak jakby nasz ból, dyskomfort, skrajne wycieńczenie nie były godne, warte tego, żeby nam nawet zdiagnozować chorobę. I dopiero, kiedy pojawia się no, niemoc zajścia w ciążę, czyli ten niemoc realizacji swojej funkcji reprodukcyjnej, jakby to pewnie niektórzy ujmowali, to dopiero wtedy jesteśmy traktowane poważnie. I to też jest dla mnie bardzo irytujące, że ja latami chodziłam do tych lekarzy, mówiłam o tych bólach, mówiłam o tym krwawieniu, mówiłam o tym, co mnie spotyka i właściwie nic się nie działo. Musiałam powiedzieć dopiero, że no, nie mogę zajść w ciążę.
1: Czyli, że gdy było ryzyko, że będziesz nieprzydatna społecznie jako tak. kobieta, dopiero to podjęto działania.
0: Tak,
1: działania.
0: Tak, mhm. Tak jakby moje życie, mój ból, mój dyskomfort nie miały żadnego znaczenia. Znaczenie ma dopiero to, że no nie będę mogła urodzić, że jako matka, jako kobieta się nie spełnię w ramach też tego, jak społecznie funkcjonuje kobieta. I to jest takie bardzo uprzedmiotawiające. I tak sobie też o tym myślę. Ale szczerze mówiąc, kiedy wreszcie dostałam tę diagnozę, to i tak poczułam, że nie wymyślałam, że to nie jest moja uroda. Że to nie jest tak, że wszystkie kobiety tak boli i tak musi być. Że to jest po prostu choroba i to jest choroba nieuleczalna, poważna i przewlekła. Mówimy o dosyć trudnej chorobie u bardzo wielu osób, bo te objawy i przebieg różnie wygląda, ale to jest poważna choroba, fizyczna choroba. To nie jest to, że te bóle są w naszej głowie, że my sobie coś wymyślamy. Takie jakieś to są powidoki i myślenia o kobietach jako o histeryczkach, które wymyślają sobie ból, które ten ból jest psychiczny. Ja często mówiłam i też lekarze to potwierdzali, że to są nerwobóle, no bo się za bardzo zestresowałam. No i potem patrzyłam na te torbiele, patrzyłam na te też wyniki moich badań związanych już z endometriozą, ze wzrostami, które mam i myślałam, to jest fizyczne, to jest materialne. To jeśli wejdzie się do środka mojego ciała, zrobi się laparoskopię, można dotknąć tych powodów, dla których ja miałam bóle. To nie jest psychiczne, to w żadnym momencie nie było w głowie, ale łatwiej kobietom powiedzieć, wymyślasz sobie, nie uwierzyć im. Po prostu kobietom bardzo często w tym społeczeństwie się nie wierzy, niezależnie o tym, czy mówimy o bólu, czy mówimy o przemocy, czy mówimy o swoich doświadczeniach. Automatyczną reakcją jest dyskredytowanie tego, co mówimy. Nie wierzenie nam. I przez to niestety lekarze latami potrafią nie pomagać pacjentkom, bo to automatyczne założenie jest tak silnie zinternalizowane, że zarówno na nich to wpływa, jak i na nas. My też w pewnym momencie myślimy, no kolejny raz mnie boli, ale nie pojadę do szpitala, nie pojadę do lekarza, bo przecież to jest normalne. Taka moja uroda. Muszę to przeżyć. Muszę zagryźć zęby i żyć dalej. I przez to też często osoby rezygnują z szukania pomocy dalej. Skoro raz, drugi, trzeci, dziesiąty usłyszały, że to właściwie ich wina, albo że taka uroda, albo że tak to wygląda, tak wyglądają okresy i słyszą, że wszystko jest świetnie, no to nie szukają tej pomocy. A drugim elementem było to, że zaczęłam bardziej dbać o siebie. Zaczęłam czuć, przez lata zajmowałam się wspieraniem osób, które doświadczyły przemocy, i to było rzeczywiście takie całodobowe, bardzo, bardzo też intensywne dla mnie doświadczenie. I wtedy pomyślałam, że ja wspierałam przez lata te osoby, ale że ja też jestem tą osobą i przez ten cały czas też byłam. Że osoba potrzebująca to jestem także ja. I że daję tak dużo od siebie dla innych, a nie jestem w stanie sobie dać nawet kawałka tego, co daję innym. I wtedy pomyślałam o sobie właśnie jako o osobie potrzebującej, która jest chora, po

0: prostu przewlekle chora. I zaczęłam pozwalać sobie na odpoczynek. Zaczęłam też, patrzyłam wtedy już bardzo mocno na jedzenie związane z dietą przeciwzapalną, która jest wskazana przy endometriozie. Sen, którego dostarczam sobie tyle, ile potrzebuję. I to jest coś, co może brzmi bardzo tak bagatelnie, ale to jest coś, czego ja przez lata sobie nie dostarczałam i nie pozwalałam. I kiedy tylko miałam okazję, to się tego pozbawiałam, no bo przecież zawsze jest coś ważniejszego niż mój odpoczynek, niż mój sen, niż moje samopoczucie, niż zadbanie o siebie. A wtedy pomyślałam, że żyję w chorym ciele, żyję w ciele potrzebującym, któremu mogę pomóc i chcę mu pomóc.
1: No i z jednej strony pomagasz sobie, a z drugiej strony szykujesz dom dla swojego dziecka. I myślę, że to jest bardzo ważne i że ta baza jest najważniejsza i nie możemy pozwalać sobie na to, żeby ktoś podważał to, jak się czujemy. I myślę, że ważne jest to, żebyśmy ufały same sobie.
0: Tak, i żeby też inni nam ufali. Myślę, że to też jest ważne, bo bardzo często osoby bliskie, lekarze albo zupełnie nieznajome automatycznie dyskredytują nasze słowa, podważają, wyśmiewają, obwiniają i życie w takim świecie jest po prostu trudne. Więc też, kiedy widzimy takie reakcje, to warto po prostu uświadomić, że nie, że te bóle nie są wymyślone, one nie są w naszej głowie, one są realne, czy to bóle emocjonalne, psychiczne, czy fizyczne, jak w przypadku endometriozy.
1: Maja Staśko dzisiaj była gościnią kolejnego odcinka podcastu N97. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom N97.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

le vent du nord les emporte dans la nuit froide.